0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

przyciągania. Zrozumiała już wszystko wcześniej. Zjawia się na szczęście.

0: promocja. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

jaśnie.

zawsze. Rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: unless you break them twice.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.
2: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Połączyło nas błyskawica. Połączyło nas wielkie bum. Między czarną korpo zarazą.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry na

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

0: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się?
1: Chyba się słyszymy, słuchajcie. Godzina 7.06, piątek, 29 maja. Witają się z wami dzisiaj najserdeczniej na świecie.
0: Michalina Dobaczewska.
1: O, i Jakub Wlazło. Dzisiaj bez Zosi, bo Zosia, wyobraźcie sobie, ale pojechała na wywczasy i w ogóle to się gdzieś grzeje na słoneczku.
0: Zosia właśnie wraca z wywczasów, bo ja jestem... okazało się, że jestem z nią w kontakcie takim chwilowym i okazało się, że na wywczasie we Wrocławiu obecnie, więc...
1: O, ale to też wywczas.
0: Dalej wywczas, tak, ale mamy nadzieję, że spędzacie, tak jak i ona, dobrze czas, chociaż jej czas obecnie chyba nie jest zbyt dobry, z tego co wiem, ale mamy nadzieję, że wasz jest lepszy i w ten, że tak powiem, The Weeknd wejdziecie bardzo dobrze. Właśnie teraz Michael Gray i The Weeknd.

0: ależ się rozgrzeliśmy, ależ po prostu atmosfera się zrobiła wspaniała.
1: Dokładnie.
0: Aż
1: tak.
0: Człowiek wstał.
1: Tak, The Weeknd, Michael Gray, Radio Edit, Radio Meteor, to jest właśnie my. Zapodajemy kawał dobrej muzyki. Mamy nadzieję, że ta muzyka wam się podoba i ta muzyka umila wam ten czas, który spędzacie dzisiaj z nami od samego rana, a od samego rana dzisiaj swoje imieniny świętują nowe osoby.
0: Właśnie.
1: Czy może inne, nie nowe, może już trochę sobie chodzą po tym świecie, ale...
0: Ale są osoby.
1: Tak, ale są osoby, które w tym dniu świętują swój szczególny dzień, bo to jest Happy Names Day.
0: Dokładnie, tak. Codziennie jest jakiś powód do świętowania, więc jeżeli zastanawiacie się, czy dzisiaj jest odpowiedni moment, to tak, jest odpowiedni moment. Dzisiaj urodziny, a właściwie imieniny, przepraszam bardzo, obchodzą Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, a także...
1: Rajmund, Wilhelm... Tak, dokładnie. Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina.
0: Piękne imiona, właściwie jak wszystkie. Naprawdę cudne. Magdalena i Maria. Ciekawe, czy Maria Magdalena dzisiaj też by obchodziła na przykład imieniny. No i Stefan. Ja mam w ogóle słabość do imienia Stefan.
1: Tak,
0: wiesz?
1: To twój jakby taki go-to imię byś powiedziała, że jeżeli byś miała coś nazwać teraz jak najszybciej, to byłby to Stefan?
0: I jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, żeby tak było.
1: Kurczę, ja miałem kiedyś takiego pluszowego misia, znaczy to do pluszowego misia teraz już mój jest daleko, ale był ogromny i ja właśnie dałem mu na imię Stefan, tak mi się pamięta, że chyba Stefan mu wybrałem i byłem z tego zadowolony. Aczkolwiek oprócz tego, tych imien, no to obchodzimy jeszcze dzisiaj nietypowe święta, ale o tym za chwilę, na to przyjdzie odpowiedni moment, o którym śpiewa Mrozu wraz z jedną z wykonawczyń, które dzisiaj zaszczycą nas na Juwenaliach w Poznaniu, czyli Zalią.

0: There's no going back.
1: Katy Perry i Juicy J, Dark Horse. Dlaczego, Kuba, akurat taki wybór muzyczny?
2: Bo czarnym koniem może być dzień sąsiada, który dzisiaj obchodzimy. Europejski Dzień Sąsiada.
1: To jest mój dzień konia. Ja tutaj przygotowałam na później żarty o sąsiedzie. Nie wiem, czy Kuba będzie gotowy zrobić na przykład tier listę żartów o sąsiedzie, bo mnie osobiście wujkowy humor bardzo bawi. Ale mimo, że czarny koń to nie jest to jedyne święto, które dzisiaj obchodzimy, bo mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ-u, a także na przykład Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego.
2: Układ pokarmowy warto badać, tak jak wiadomo, całe nasze ciało, mimo tego, że badania układu pokarmowego nie należą pewnie do tych najprzyjemniejszych,
1: niestety,
2: znając
1: nie.
2: życie. A oprócz tego, to mamy jeszcze Dzień Działacza Kultury, więc potężne wszystkiego najlepszego dla wszystkich kulturoznawców i do wszystkich oczywiście członków działu kultury z Radia Meteor i nie tylko.
1: Tak.
2: Wszystkiego najlepszego dla was. No i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, więc to też dla wszystkich tutaj pionierów, dla wszystkich poszerzaczy granic naszych polskich i do pokazywania, jak ta Polska górą jest, to dla was też wszystkiego najlepszego. A jeżeli właśnie odnośnie Dnia Sąsiada, bo dzisiaj jakiś The Neighborhood na pewno poleci z tej okazji.
1: No koniecznie, nasze
2: sąsiedztwo. Macie jakieś historie ze swoimi sąsiadami, to ja dzisiaj odstąpię z tej przyjemności i poproszę Michalinę, żeby przeczytała.
1: O właśnie. No czekajcie, aż chrypkę po prostu złapałam. Dyktuję numer. Plus 48 698 917 014.
2: Jeszcze raz możemy,
1: po kolei.
2: Możemy tak. Jeszcze raz.
1: Plus 48 698 917 014. Pod ten numer dzisiaj koniecznie dzwońcie.
2: Tak jest, dzwońcie, jeśli macie historię z sąsiadami, jeśli chcecie nam coś przekazać od siebie, jeśli nas słuchacie, to jesteście mile zaproszeni do tego. A teraz na antenie właśnie troszkę taki, wydaje mi się, że sąsiadowy numer.
1: Chociaż... Tak, na pewno sąsiedzki, na pewno z sąsiedztwa.
2: Definitywnie. A może o dziewczynie z sąsiedztwa jakiejś?
1: O, to jeszcze lepiej.
2: To by było fajne.

0: Gdzie trafiła miłość, gdy umiera bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow? Braci Kacperczyk również usłyszycie na poznańskich juwenaliach, bo właśnie Kuba dzisiaj ugotował taką fajną playlistę, że tych artystów, na których warto by było się przygotować i trochę wprawić w boju, dzisiaj usłyszycie.
1: Dokładnie tak, nie tylko dzisiaj, no bo Kacper, bracia Kacperczyk jutro, ale dzisiaj tak, Michalina już pośpieszyła się z tym, co czeka na was już za chwileczkę, bo takie dwie mocne, że tak powiem, perełki, to co się znajduje tutaj w kolejce dla was na najbliższe 7 minut i 30 sekund, no to powiem wam... Bellissimo, jakby to powiedzieli
0: Włosi. Będzie pięknie. Tak, będzie tak. Pięknie.
1: No a my te obiecane żarty o sąsiadach, ja tu mam taki jeden fajny, definiujący w sumie, jak wygląda taka nasza polska sąsiedzkość, tylko już mi gdzieś zdążył zginąć, ale chyba go znalazłem. Tak, rozmawiałem dwie sąsiadki i jedna mówi do drugiej: dzień dobry sąsiadko, czy słyszała pani ostatnią wiadomość o Kowalskich? No to sąsiadka odpowiada: nie słyszałam. A ja słyszałam, że pani już słyszała. Jeśli macie jakiegoś takiego sąsiada, który wie wszystko na osiedlu, taka, nie wiem, czy w Płocku też tak mówicie, ale u nas są to babcie pelargonie. To są właśnie takie babcie, które obserwują wszystko zza okna.
0: To ja znam tylko monitoring osiedlowy.
1: Nie, to u nas babcia pelargonia okay. też jest często stosowana. No ale osiedlowy monitoring to taki klasyczek, wydaje mi się, na każdego, kto
0: taki
1: tam łypie z zafiranki. Kiedyś właśnie z zafiranki, teraz za rolety można lekko palce roztworzyć i całe osiedle jest już...
0: Wasze.
1: Dokładnie tak.
0: Jak w amerykańskim filmie. Słuchajcie, ja też mam żart. Jest kilka żartów, które mi się podobają, bym rzekła, ale no, nie wiem, który wybrać, więc sobie wylosuję i wylosował mi się ten. Spotykają się dwie sąsiadki. A co to sąsiadka tak na czarno? A no, bo to mój mąż nie żyje. O mój Boże, a jak to się stało? Przecież jeszcze wczoraj go widziałam, jak kopał w ogródku. A kopał, a potem poszliśmy do sklepu kupić mu nowe buty. No i mierzy jedną parę, drugą, trzecią, dziesiątą. Mówię mu: nie śpiesz się, Stefan, przymierzaj dokładnie, żeby na pewno dobre były. W końcu po paru godzinach wróciliśmy do domu, a on zakłada te nowe buty i mówi, że ciasne. No nie zabiłaby pani.
1: No tak.
0: Chyba wylosował się ten gorsiejszy.
1: Nie byłby top jeden, ale tutaj mi się wydaje, że taki szybki, można powiedzieć, suchar, który wyląduje na szczycie naszej kolejki i ja już sobie tutaj lekko podejdę takim, można powiedzieć...
0: Foreshadowing.
1: Tak jest. Rozmawiają dwie sąsiadki. Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec. A dużo tego było? 8 dzieci.

0: Ciernisko, Golec, orkiestra,
1: ja
0: Kuba.
1: Konno biegałem tutaj jak na takim hobby horse przez studio naszego radia, bo naprawdę tak ta piosenka potrafi wyzwolić bardzo dużo pozytywnych, ale też tych oczyszczyć się teraz. Jakby był skincare taki poranny, to do Golec, Ciernisko uważam
0: Taki katarzys.
1: Tak, ale wyobraź sobie, nie wiem, jak dziewczyny robią sobie poranny make-up i zamiast wybierać jakieś piosenki takie, wiesz...
0: Sabrina Carpenter, Taylor Swift.
1: Thinking about me, to masz Golec, Ciernisko i twój dzień już, wiesz, że nie będzie...
0: Budzisz się.
1: Tak, i to nie jest tak, że twój dzień nie będzie gorszy, to twój dzień będzie, nie lepszy. Będzie lepszy.
0: Będzie lepszy, jak posłuchacie Golec, orkiestra, Ciernisko. Kuba, a zgadnij, ile kosztuje prywatny koncert Golec, orkiestra, na przykład na weselu? To są widełki, więc jak się wstrzelisz
1: widełki... Od 30 do 80 tysięcy.
0: Sprytny jesteś, ale tak.
1: Ale w sensie...
0: Od 60 tysięcy do 85,
1: to
0: wiesz?
1: Wiedziałem, że 80 to będzie ta górna granica, no. Nie wiedziałem, jak tam teraz bracia, bliźniacy Golec sobie tutaj przędą w życiu, ale jak widać, dobrze sobie przędą, bo jak 60 tysięcy, to słabo nie jest.
0: Słabo nie jest i to 60 tysięcy to jest okrojony skład, bo tutaj przypomnę, że bracia Golec, no to są Golec i orkiestra.
1: No właśnie, czyli mają, ale ciekawe, a jak ma się orkiestrę weselną i zaprosi do tego bracia Golec, to też już będzie cała Golec orkiestra?
0: Nie wiem, czy by się zgodzili tak zagrać, słuchaj.
1: To byłoby chyba Golec orkiestra, a nie orkiestra, bo to
0: chyba
1: jest duża różnica.
0: Chyba
1: duża różnica.
0: Tak, tak mi się wydaje. Ale wtedy to by wyszło chyba, znaczy w sumie to nie wyszłoby drożej jakoś bardzo mocno, bo ta orkiestra taka weselna i tak musi grać całą noc, a bracia Golec dają tylko taki koncert mały, taki występ ze swoją orkiestrą.
1: A lubisz braci Golec dosyć mocno, czy jesteś taką bardziej fanką no to wiesz, tego posłuchamy, tego Ścierniska i to Ściernisko będzie w sumie wystarczające, żeby zapoznać kogokolwiek, można powiedzieć, z twórczością tutaj braci Pawła i... Ojeju, ale teraz zapomniałem, ale jest na pewno...
0: Paweł i Łukasz.
1: Na pewno?
0: Tak, Łukasz się jąka.
1: Okej.
0: Okay. A Paweł śpiewa.
1: Okej, okay. Czyli jeden z nich gra na puzonie.
0: Paweł.
1: Kurczę, czemu nie dają Paweł i Gaweł albo Piotr i Paweł?
0: No naprawdę. Nie, Łukasz to jest ten z braci, który się
1: Paweł
0: jąka.
1: I Rafał.
0: Czemu Paweł i Rafał?
1: Tak jest chyba napisane. A nie, Łukasz, dobrze. Łukasz, przepraszam.
0: Nie, wystraszyłeś mnie.
1: Inny Golec, sorry.
0: Łukasz Trąbka, Paweł Puzon, tak właśnie jest. Możliwe, że mają trzeciego brata, o którym nie wiem. I może on ma na imię Rafał, nie wiem. Jeżeli chodzi o to, czy jestem fanką, jestem troszeczkę okazyjną fanką, bo jestem fanką braci Golec w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, bo uwielbiam regionalne interpretacje kolęd i pastorałek. I oczywiście te największe szlagiery również znam i jestem w stanie, wydaje mi się, że o godzinie trzeciej podczas jakiegoś wesela czy imprezy z pamięci polecieć.
1: Wyśpiewać. No, jeżeli chodzi o kolędy braci Golec, to chyba każda osoba zamieszkująca województwo mazowieckie posiada płytę CD z ich kolędami. Tak. Nie wiem, jak to do tego dochodzi, ale Michalina jest z Płocka, ja z Radomia i chyba tak po prostu musi być, że przy ubieraniu choinki, przy jedzeniu karpia lecą kolędy akurat braci Golec, więc żeby nie wychodzić tutaj z, że tak powiem...
0: I oczywiście są, przepraszam, że ci przerwę, jest kolędy z nazwa stacji telewizyjnej i to zawsze leci podczas kolacji wigilijnej, podczas wieczerzy i tam zawsze są bracia Golec.
1: Legendy polskich kolęd.
0: Oczywiście.
1: To oni...
0: Oni byli, jak się Jezus rodził.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że oni to na faktach po prostu...
0: Tak.
1: Oni potrafią oddać te emocje, bo oni to widzieli.
0: I na żywo.
1: Tak. Oni...
0: Czy oni byli trzema królami?
1: Paweł przecinał pępowinę, słyszałem.
0: Normalnie sianko ma podkładał pod głowę, jak był mały.
1: Tak, a teraz za niezłe sianko możecie mieć ich na własnym weselu. To, żeby nie wychodzić, to taki jeszcze weselny hit, można powiedzieć. Dole.

0: piękny szlagier. Po prostu przypomniały mi się te wszystkie wesela, kiedy byłam małym dzieciątkiem Bożym. Nie no, cudowna rzecz, cudowna rzecz.
1: Spanie na krzesłach na weselach to jest chyba klasyk. Ja tego chyba nie doświadczyłem z tego, co kojarzę, bo te wesela u mnie bardziej się złożyły w taki, że ja byłem już starszy.
0: Aha. Chociaż... Myślałam, że już od dziecka tak, wiesz, imprezę po prostu podtrzymywałeś na życiu.
1: Nie. Od zawsze był we mnie taki duży dryk imprezowy, a jeżeli o imprezach mowa, o prywatkach, no to Private Dancer obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Kolejne już, zaraz wam powiem, które, ale Tina Turner...
0: 42.
1: Tak
0: 42,
1: mówisz.
0: 29 maja 1984 nakładem Capitol Records wyszedł piąty solowy studyjny album Tina Turner pod tytułem Private Dancer.
1: No tak, piękna muzyka, taka ponadczasowa. Mi się generalnie Private Dancer kojarzy z takim programem Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie pani Katarzyna Skrzynecka odwzorowywała Tina Turner i zrobiła to w tak
0: świetnie.
1: Dobry sposób, że ja dalej będę słuchał tej piosenki właśnie za chwilę razem z wami, drodzy słuchacze, będę ten jej występ miał przed oczami. Mało jest takich występów, które się pamięta. Oprócz właśnie pani Katarzyny Skrzyneckiej, to na pewno Mateusz Ziółka jako Zbigniew Wodecki. To też był swego czasu chyba hit nawet YouTube'a, że to top 1 na YouTubie było przez bardzo długi czas.
0: Ale jeszcze Maria Tyszkiewicz i Doda.
1: Tak,
0: słuchaj.
1: To też prawda. To
0: i
1: też
0: w ogóle
1: prawda.
0: Występy Marii Tyszkiewicz, Twoja twarz brzmi znajomo, to jest inny poziom.
1: Posiadaczka wszystkich głosów.
0: Tak, pamiętam, że ona kiedyś zrobiła tam Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This i właśnie artystka, która wykonywała ten utwór w oryginale, udostępniła to u siebie na mediach społecznościowych i była w szoku i powiedziała, że nie pamięta, kiedy grała w Polsce, a widzi, że grała w Polsce.
1: O kurczę, no to zobacz, na pewno jeszcze odnośnie osób, które udostępniły artystów cosplayujących artystów, to któryś z gitarzystów, nie wiem, czy basista, czy gitarzysta, zwykły gitarzysta Brian May zespołu Queen udostępnił występ Sławomira, który był Freddie Mercury.
0: Tak, faktycznie coś takiego było, ale też nie kojarzę dokładnie, kto to był. Musimy koniecznie to sprawdzić i na pewno to sprawdzimy i do was wrócimy. Ale nie tylko Private Dancer dzisiaj obchodzi swoje urodziny, bo również polski i poznański pewien album, pewien krążek ma swoje pierwsze urodziny.
1: Tak jest. Hit Me Baby One More Time od Azyl na nim się znajduje, a jest to epka o Ostrzegali cię przed raperami, Agaty tutaj z kolektywu Natura 2000, który był wczoraj na scenie Juvenaliów, tak. Więc to było do usłyszenia. Także tutaj na antenie Radia Meteor macie powtórkę, no i macie też przedsmak oczywiście, to co było, to było i to co będzie, to też będzie, no bo...
0: No wiadomo.
1: Love Story od White'a 2115. Piosenka wydana 29 maja też zeszłego roku. Gościnnie na teledysku występuje Owca z ekipy warszawskiego Koksu, co sprawia, że ten teledysk jest jednym z moich ulubionych teledysków w polskim, generalnie w polskim rapie. No i na koniec taki zagraniczny sznyt.
0: Zagraniczny sznyt, czyli Don Toliver i No Idea. I ja teraz powiem, że zrobiłam fact check i Sławomira udostępnił Brian May.
1: Wspaniale. No coś pięknego. Coś pięknego. Wielcy są ci nasi polscy artyści, więc zacznijmy od Tiny Turner.
0: A nie. Aha, kurczę, Felek. No tak, ale kobiety mają pierwszeństwo, jak to tak Kuba jest. Powiedział przed chwilą ładnie do mnie poza anteniu. I też, no, Tina Turner jest nieco starsza od Agaty, więc może również dajmy jej pierwszeństwo, żeby za długo nie musiała stać na przykład.
1: Tak jest. Więc Tina Turner, Private Dancer.

0: Hit Me Baby One More Time, Azyl Antisocial. I co? Powiedzieliśmy już mniej więcej, kto zaraz nam na antenie Radio Meteor zagra. Tylko jest jeszcze jeden ważny szkopuł, o którym warto wam wspomnieć, bo White 2115, którego zaraz usłyszycie i którego rocznica wydania albumu, tak?
1: To jest singiel.
0: Singla jest właśnie dzisiaj. Zagra jutro na poznańskich juwenaliach i line-up poznańskich juwenali jest faktycznie niezwykle mocny, słuchajcie.
1: No tak, kogo nie usłyszycie już na pewno, bo mieliście jego szansę usłyszeć wczoraj, no to jest, uwaga, skład taki: Sowa, jeden z członków kolektywu AGT Rokomob, też poznański, tutaj rokietnicowy.
0: O właśnie, rokietnicki, tak.
1: Tak, kolektyw.
0: Reprezent.
1: Natura 2000, czyli Azyl razem ze swoją męską ekipą. A bardziej w sumie wszyscy razem, bo to jakby Azyl się wywodzi stamtąd, ale to jest taka...
0: Tylko to jest kolektyw.
1: Tak, równa ekipa mocno.
0: Tak. Potem usłyszeliśmy Kosmę.
1: Tak jest.
0: Mojego wspaniałego Kosmę.
1: Kosma Król, bardzo wspaniały artysta, który stawia Poznań na swoim drugim miejscu, jeśli chodzi o miasta, tylko dlatego, że jest z Warszawy i to musi tak zrobić. No i Janek Rapowanie, którego też jedna na pewno piosenka co najmniej się pojawi na dzisiaj playliście naszej tutaj porankowej. No dobra, ale to było. Co będzie? 29 maja, dzień dzisiejszy. Imieniny wiemy już kogo, a czyje występy?
0: Kogo dzisiaj posłuchamy na juwenaliach? Dzisiaj, czyli w piątek, Golec Orkiestra, których mieliśmy tę niezwykłą przyjemność dwukrotnie dzisiaj usłyszeć na antenie Radio Meteor. Następnie Grubson, również wybrzmiał. Zalia, również częściowo była już słuchana, ale to chyba nie jest wszystko, co dzisiaj od Zali usłyszymy, prawda?
1: Nie, nie wszystko, na pewno nie, definitywnie nie.
0: I dzisiaj również Kolor Blue, który rozpocznie dzisiejszy dzień juwenaliów.
1: Dokładnie tak, to będzie na pewno ciekawe.
0: Nie lada gratka.
1: Tak, na dużej scenie. Wiadomo, jest jeszcze ta mała scena, gdzie są bardziej tacy niszowi artyści, z którymi też warto się zapoznać.
0: Warto, oj, warto iść. Naprawdę są super artyści i super grają. Idźcie na małą scenę.
1: No, jak Michalina was nie zachęciła, to ja wam jeszcze powiedzcie, idźcie na małą scenę. A w sobotę również możecie wybrać się na juwenalia, chociaż nie wiem, jak będzie z dostępnością biletów, bo z tym może być już ciężko na tak późnym etapie, moi drodzy, a szczególnie na sobotę, gdzie ten line-up jest mega mocny. No, o godzinie 19, czy o 18, bo tu lekko nie widzę.
0: Ojejku. No właśnie, ja też troszeczkę jestem taka...
1: O godzinie 19, NLT rozpocznie show, potem o 19.45 Bitwa Freestyle. Fajnie się to zapowiada.
0: Warto.
1: Na pewno, szczególnie na juwenaliach, gdzie może wydarzyć się bardzo dużo. Po bitwie freestyle'owej, która będzie trwała prawie 2 godziny, na scenę wychodzi Hubert. Kropka. Jest, nie ma oczywiście.
0: Ale tak, ale jest.
1: Ale wychodzi. Jest ta kropka. Po nim bracia Kacperczyk, więc ja tu wyczuwam pewien, że tak powiem, korelację między piosenkami ich wspólnymi,
0: tak.
1: Które tutaj u nas na porankach, a szczególnie mówię o piosence Wiatry, bardzo często słyszę, więc i to może usłyszymy na juwenaliach, tak, na żywo. Ja już miałem okazję słyszeć. Tak.
0: Podobało ci się?
1: Bardzo mi się podobało, bo jeszcze wtedy była Kaja, bo był to koncert Braci Kacperczyk, więc taka, że tak powiem, w pełnym wydaniu. No i mają jeszcze jedną piosenkę, w sensie można powiedzieć, że sample piosenki ojejku, ależ mi wyleciało z głowy. No ale tam o dopalaczach jest taki tekst, na pewno kojarzycie, żeby ich nie brać, tylko w dosadniejszych słowach też jest tam.
0: Cały
1: właśnie...
0: Cały skacze.
1: Tak, Hubert Kropka tam jest też, Fukaj tam jest i właśnie ten sample braci Kacperczyk. No i show juwenaliowe o 23.45 zamyka sam i jedyny Sebastian Czekaj.
0: Whitior.
1: Trzeba na niego poczekać, bo to sobie czekaj.
0: Słuchajcie, na samą sobotę już biletów niestety nie kupicie. Możecie kupić natomiast na dzisiaj. Ale wydaje mi się, z tego co widzę na stronie e-bilet, który jest partnerem poznańskich juwenaliów, możecie kupić 3-dniowy karnet, więc jeżeli zależy wam bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno na usłyszeniu dzisiejszych i jutrzejszych artystów, to może warto w ten sposób podziałać i zakupić bilet, pomimo że czwartek już minął. No i niestety część koncertów wam przeszła koło nosa.
1: No tak. A teraz w sumie obiecany już rocznicowy.
0: Tak.
1: Ja mam nadzieję, że usłyszę go jutro, bo jutro wybieram się właśnie na juwenalia. Mam nadzieję, że usłyszę tę piosenkę jutro, bo mi się bardzo podoba i bardzo mi się dobrze kojarzy White 2115 i Love Story.

0: właśnie. A kto?
1: Melvi na przykład.
0: Ze Spice Girls. Nie wiem, czy kojarzycie. A ty what I really want.
1: Tak, właśnie to w jej wykonaniu i w jej koleżanek, tak.
0: Melvi była też na przykład jurorką America's Got Talent bądź X-Faktora amerykańskiego, więc również można ją z tego kojarzyć. Piękna pani i przebranżowiła się i jest taką amerykańską Ewą Chodakowską, bo tworzy różnego rodzaju zestawy ćwiczeń, które możecie sobie w domu wykonywać.
1: Fajnie. To w sumie takie przebranżowienie nie tyle nieciekawe, co takie niekonwencjonalne, ale...
0: No, ale jest piękną kobietą i pięknie również tańczyła w Spice Girls, więc wydaje mi się, że...
1: No. A trafiają nam się te urodziny członkini Spice Girls, bo przecież była Victoria Beckham, więc może wszystkie urodziły się tak, że...
0: Żeby były w piątek.
1: Tak. Fajnie by było w sumie urodziny mieć w piątek, zawsze spoko. Michalina, twoje urodziny też wypadały w piątek w tym roku. I nie przyznałaś się do tego, za co serdeczny, dosyć tutaj duży brak aprobaty za takie zachowania. Moje wypadają w poniedziałek w tym roku. Więc moich nie będziemy
0: ale
1: świętować.
0: To będzie, nie, po prostu to będzie taka trochę wigilia twoich urodzin i będziemy obchodzić od piątku. Nie
1: ale
0: będzie?
1: Nie będziemy nawet na antenie tego obchodzić.
0: Ej, bez kitu.
1: Bo to będzie właśnie w przyszłym tygodniu, ale nie o mnie teraz, tylko o tych, co mają dzisiaj urodziny. Adam Zdrójkowski.
0: Rodzinka.pl.
1: Całowanie się z Julią Wieniawą na streamie Łatwo Ganga dla Cancer Fighters.
0: Taniec z gwiazdami chyba.
1: Walki w Fame MMA.
0: Sylwester z Polsatem.
1: Dobra, wygrałaś, wylicytowałaś.
0: Z Julią Żugaj chyba. Bardzo, albo w TVP.
1: Bardzo show biznesowo do tego podeszłaś i szacunek za to dla ciebie, bo to naprawdę bardzo ładne, że tak powiem, bardzo dużej wiedzy wymagało. Oprócz tego John Franklin Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, posądzany o romans z Marilyn Monroe, który
0: To akurat duża afera, słuchajcie, naprawdę była ogromna afera i o tym się dyskutuje do dzisiaj.
1: Ale że przepraszam bardzo, czy to, jeszcze raz, o czym się dyskutuje?
0: O jego romansie z Marilyn Monroe, bo on był żonaty. I miał nawet dzieci ze swoją żoną, wspaniałą Jackie Kennedy. Już niestety, Jackie nie żyje, ale przez bardzo długi czas wdową po prezydencie Stanów Zjednoczonych, bo John Kennedy zginął właściwie w zamachu na swoje życie. W trakcie przejażdżki otwartym autem, kabrioletem właśnie z Jackie Kennedy, zmarł na jej, nie w jej ramionach, ale na jej kolanach, że praktycznie.
1: To jest smutne strasznie, ale ja bym chciał, ja chcę tylko zapytać, czy jego romans z Marilyn Monroe to jest coś potwierdzonego, czy to jest taka teoria spiskowa trochę?
0: To jest teoria spiskowa, bo tak się składa, że oboje nie żyją i oboje zginęli, w dość takich specyficznych, bym rzekła, okolicznościach. I dużo też się rozmawiało o tym, że właśnie śmierć Marilyn Monroe miała być powiązana z tym romansem.
1: Opowiedz mi o tym więcej.
0: Jeżeli chodzi o tę sprawę, Marilyn Monroe, jak wiadomo, była absolutną ikoną. Ikoną stylu, ikoną lat sobie, znaczy inaczej, po prostu była ikoną. I posądzano ją o bardzo wiele romansów, ponieważ była również w kilku małżeństwach. Jej pierwsze małżeństwo rozpadło się po zaledwie bodajże 6 miesiącach i właśnie powodem jednego z jej rozwodów miał być romans z prezydentem Stanów Zjednoczonych i równolegle romans również z jego bratem.
1: Coś pięknego. Do naszego kącika foliarskiego wrócimy jeszcze dzisiaj na 100%. Jeszcze jakieś teorie spiskowe się pojawią, więc pani tutaj z Bajmu, pani Bacie Kozidrak, podziękujemy na razie. A przywitamy jej następczynię i ich następców z Męskiego Grania z piosenką nareszcie. Zalia, Igor Herbut. I to dodatkowo do tego składu znajduje się tam również ten sam, niezmienny, już mówię kto?
0: Vito Bambino.
1: Vito Bambino, dokładnie tak. I oni teraz u nas na antenie.

podjeżdżam sprawdzić, czy się u ciebie świeci. A to zbieg okoliczności, dobry duch, jeśli czegoś się obawiasz, czegokolwiek się boisz. Patrzę, reaguję, nic ci nie grozi. Będę drogowskazem, kiedy tylko zabłądzisz. Wiatrem w twoich żaglach i kołem ratunkowym. Będę twoim, ale szczęście będę twoim z głowy. Będą ci mówili, że to wszystko anioły.

dziękować będę zawsze. Jeśli odniesiesz porażkę, to zawsze po wspólnej walce. I chociaż się nie widzimy, idziemy przez życie razem. Choć możesz nie zawsze zdawać sobie sprawę. To nie był nasz wybór, los nas wepchnął w swe ramiona. Będę niósł cię, a ty tylko przytul się i schowaj. Musisz wyobrazić sobie to, bo znów mnie nie ma tutaj. Po prostu zaufaj, nie zrozumiesz, czemu tak się dzieje. Sam nie wiem do końca, jestem za weneckim lustrem. Gdy zaczynasz się rozglądać, zrobię wszystko, by świat był dla ciebie dobry. Będą ci mówili, że to wszystko anioły.

0: Anioły, Jan Rapowanie i Misia Furtek. Janka mogliście usłyszeć wczoraj na Juvenaliach. Janek nie jest wcale, ale może akurat był.
1: Na pewno był, no, a wiecie, był. Gdzie jeszcze Janka Rapowanie możecie usłyszeć?
0: No gdzie?
1: W piosence Kantę, którą śpiewa razem z Tymkiem Puchaczem. I my teraz właśnie o Tymku Puchaczu wam powiemy.
0: Tak, sprawa jest poważna, słuchajcie, bo Tymoteusz Puchacz, popularnie znany jako Puszka, wziął ślub z influencerką Oliwią Nincewicz i wziął ten ślub w sposób nietypowy i też, no powiedziałabym tak, nikt się tego nie spodziewał i nie spodziewali się nawet tego rodzice państwa młodych.
1: Dokładnie tak, wiedzieli o tym tylko ich świadkowie. Ciekawa ciekawostka.
0: Tak, ponieważ oni, znaczy Tymoteusz i Oliwia powiedzieli swoim rodzicom i wszystkim zaproszonym gościom, że jadą na galę influencerów. Wcale nie jadą na ślub, tylko jadą na jakąś taką galę na kiju i wszyscy zaproszeni poza świadkami dowiedzieli się o tym, że są właśnie na ślubie tejże pary już w trakcie trwania tej uroczystości pod kościołem.
1: No, niekonwencjonalne było to przedsięwzięcie. No i Tymek mówił też w wywiadach, które zostały właśnie opublikowane już na szczęście po ślubie, a udzielił ich przed, że on chciał być już bardzo po ślubie. Wiem, też para jest dosyć taką religijną, dosyć, co nie zdarza się dosyć często w obecnych czasach, ale Tymek właśnie razem z Oliwią mówią o właśnie o takiej ich dobrej relacji z Bogiem i w ogóle, więc ten ślub na pewno dla nich sakramentalny był bardzo ważny, jeśli o to chodzi.
0: Ja w ogóle chcę tylko powiedzieć, że jestem w absolutnym szoku, że o tym ślubie nie wiedzieli rodzice, a wiedział Tomek Ciąkała.
1: Tak, tak, to jest
0: szaleństwo.
1: To jest właśnie show biznes, no. Czasami relacje z rodzicami są dalsze. Nie, no, żartuję oczywiście, ale ta...
0: Czasem Tomek Ciąkała musi być na szczycie wszystkich relacji.
1: Czasem Tomek Ciąkała musi być polskim Fabrizio Romano i to on musi zrobić here we go Oliwia Nincewicz do Puchaczy, więc tak. Ale jeszcze, jeśli mówimy o Tymku Puchaczu, no to jeszcze niedawno było głośno o jego takiej, można powiedzieć, relacji w cudzysłowie z Julią Wieniawą, no bo piłkarz tam było grane, że on zabiegał o jej względy i tak dalej. Że tam ona się rozstała. Ona się rozstała, on coś tamten.
0: A on jest wolny.
1: Ale ostatecznie jednak nie. Para wzięła ślub w czwartek, w sensie 28 maja w czwartek, wczoraj podzieliła się zdjęciami ze ślubu, więc ten ślub pewnie był jakoś weekend. No my oczywiście życzymy nowożeńcom wszystkiego najlepszego, bo to bardzo, ja generalnie jedna chyba z moich ulubionych influencerskich par.
0: I ja bardzo lubię Puszkę.
1: Ja też bardzo lubię Puszkę, jakby on jest mega, mega fajny, bardzo pozytywny też i z tego, co pokazuje w sieci i z tego, w sensie, jak tam na jakichś odcinkach różnych jest u kogoś, to bardzo dobrze się go słucha. A ja teraz dam taką ciekawostkę, bo wczoraj rozmawiałem z moją dziewczyną, pozdrawiam cię serdecznie, Oliwia. Kogo byśmy wiedzieli? Nie, ja nie mam w planach ślubu, ja nie gram w azerbejdżańskim klubie, w którym płacą bardzo dużo.
0: Właśnie tak.
1: Więc tego jeszcze w planach nie mam, może jeszcze kiedyś będę grał w azerbejdżańskim klubie, na razie tylko
0: denatura. W którym płacą bardzo dużo?
1: Tak, ale rozmawialiśmy o tym, kogo byśmy widzieli na prowadzących tego Netflixowego programu Love is Blind, no i ja właśnie w tym momencie zacząłem tam widzieć Tymoteusza Puchacza razem z Oliwią, a oprócz tego to wczoraj padł pik Wojciech Szczęsny i Marina Szczęsna, więc...
0: Jeju, tak, to było tak fajne!
1: Tak, także uważam, że właśnie tacy prowadzący do takich programów byliby najlepsi i trafiają się jeden na sto, tak jak śpiewał to White 2115 z Matt.

0: Potrącenie na przystanku Kurpińskiego.
1: Poznań zmierza ku geotermii.
0: Stypendia dla młodych badaczy.
1: Pogoda na dziś.
0: Potrącony został pieszy na przystanku tramwajowym. Do wypadku doszło wczoraj w okolicach godziny 12 na ulicy Kurpińskiego. 91-letni mężczyzna przechodził przez tory w miejscu do tego niedozwolonym.
1: Pomimo wysiłku służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator, który wraz z policją pracował nad ustaleniem przyczyn wypadku i zabezpieczeniu okolicy.
0: W związku z wypadkiem komunikacja tramwajowa została wstrzymana na kilka godzin, a wprowadzona została zastępcza autobusowa.
1: Miasto Poznań podpisało umowę z Inargami na użytkowanie dwóch miejskich działek. To właśnie na nich w przyszłości mogą powstać ciepłownie geotermalne w ramach strategii realizowanej przez spółkę Veolia, dążącej do dekarbonizacji poznańskiej sieci ciepłowniczej.
0: Byłby to kolejny krok wykonany przez stolicę Wielkopolski w stronę opierania się na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projekt skorzystania z energii geotermalnej sięga jeszcze 2023 roku. Wówczas Inargi oraz Veolia zawarły strategiczne partnerstwo pod patronatem miasta Poznania.
1: Wtedy zaczęło się szacunków i badań, a dziś wiele wskazuje na to, że w przyszłości stolica Wielkopolski będzie mogła korzystać z tego źródła odnawialnej energii.
0: Miasto uhonorowało dokonania naukowe badaczek i badaczy do 30 roku życia związanych z poznańskimi uczelniami. W czwartek 28 maja 12 z nich otrzymało stypendia w wysokości niemal 120 tysięcy złotych.
1: Oceniający wzięli pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże.
0: Tegoroczni badacze i badaczki reprezentują takie dziedziny nauki jak inżynieryjno-techniczne, medyczne, o zdrowiu, rolnicze i weterynaryjne, ścisłe i przyrodnicze oraz humanistyczno-społeczne.

0: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Za nami spokojna noc w stolicy Wielkopolski. Temperatura nad ranem spadła poniżej 6 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie dnia możemy obserwować nieco chmur na niebie, ale z biegiem dnia powinny one zniknąć. W najcieplejszym momencie dnia temperatura zbliży się do 5 stopni Celsjusza.
2: Mimo paru chmurek na niebie nie przewidujemy dzisiaj żadnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, powoli ono spada, więc pod wieczór powinno się ustabilizować na poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr mamy raczej słaby bądź umiarkowany, w porywach do 30 km na godzinę.
3: Ja słyszałem, że zapowiadają trzęsienia ziemi przy koncercie Goles Orkiestra.
4: Też mi się tak wydaje, ściernisko będzie drżeć.
3: Drżeć będą się na pewno fani pod sceną.
4: No ja będę z domu.
3: Więc odstraszą wszystkie dziki, wszystkie lisy z okolicy.
4: I opady odstraszą, bo serwisanci powiedzieli, że nie będzie padać.
3: Wojtek, a będzie padać?
1: Staramy się dać rękojmie, że nie.
3: Okej.
4: Okay. Uch.
3: Mocne słowa.
4: Będziemy was trzymać
1: za
4: słowo.
1: Na taki koncert zaryzykujemy.
4: Okej.
3: Okay. Och, pogoda zamówiona, także...
4: Będzie dobrze.
3: Bądźcie bezpieczni w zdrowiu. Pogoda.

0: 100 tysięcy razy White 2115 i czy was przypominamy, że Whiteor już jutro na poznańskich juwenaliach rozgrzeje scenę. Słuchajcie, dzisiaj mamy 29 maja, jak już powiedzieliśmy wam pewnie, zgaduję, że około 13 razy od godziny 7, ale spokojnie, trzeba przecież wiedzieć, jaka jest data, ja czasem zapominam. I właśnie 29 maja, poza tym, że aktualnie dzieje się najlepsze pasmo w tej galaktyce, no to oprócz tego wydarzyło się lata temu wiele innych rzeczy. Również bym powiedziała, że takich dosyć istotnych i takich, które postawiły swoją, jakby to powiedzieć, postawiły swój znak na historii.
1: Tak, jedną z nich na przykład było na pewno to. Mount Everest ain't got shit
0: on me. Wow, Mount Kuba.
1: Tak mogli zaśpiewać. Tak mogli zaśpiewać, już wam mówię kto, bo byli to Nowozelandczycy, prawda, Michalino?
0: Tak, Nowozelandczyk Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay jako pierwsi ludzie w historii zdobyli najwyższy szczyt Ziemi, czyli Mount Everest. Był to 29 maja 1953 roku.
1: Kto by pomyślał, że...
0: Przepraszam, to było silniejsze ode mnie.
1: Kto by pomyślał, że taki w ogóle event zapoczątkuje taką bardzo dużą, że tak powiem, popularyzację chodzenia po górach i wspinania się na aż taki wysoki szczyt, no bo jednak szczyt świata, no musi być to niesamowite.
0: No, możemy któregoś razu też porozmawiać o etyce w ogóle takiego wspinania, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze rozmowa na inny temat, bo to jest bardzo wielopoziomowy i wielowątkowy temat, ale to jest poza Polską, a my jesteśmy w Polsce i Polska jest super ważna i nie wiem, czy wiecie, ale w roku 1993 właśnie 29 maja prezydent Lech Wałęsa rozwiązał polski Sejm i Senat, tym samym zarządzając również przedterminowe wybory parlamentarne. Duże wydarzenie.
1: Kawał historii.
0: Tak.
1: No, to nie tak dawno w sumie było, nie? A jak ważny, jak ważne wydarzenie w naszym polskim świecie, można powiedzieć.
0: Jak bardzo kształtujące to, w jakiej rzeczywistości teraz też żyjemy.
1: Cały ten, jakby można powiedzieć, ta cała ewolucja tego, jak to wyglądało właśnie to 33 lata temu, no to naprawdę niby nie tak dużo się wydaje, a jednak bardzo dużo się od tamtego czasu zmieniło.
0: Tak, ja z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić profesora Andrzeja Stelmacha, z którym miałam System Polityczny Rzeczpospolitej na drugim roku studiów. Dziękuję panie profesorze, że wiem, co to znaczyło. Dziękuję, nawet jeżeli w bólach, to nauczyłam się tego i będę pamiętać do końca swoich dni.
1: Czasami w bólach trzeba przez co przejść, żeby coś właśnie się utrwaliło.
0: Kuba, wiesz, co może boleć?
1: Wystrzał.
0: Wystrzał może boleć, a wiesz, co wystrzela? Połączenie coli i mentosów.
1: Tak.
0: I coś może boleć, jakbym zjadł mentosy i popił je kolą, tak jak bracia Kacperczyk.
1: Oj, to brzuch boli, nie od pizzy wtedy. Jakbym zjadł mentosy.

0: Słuchajcie, jest taka osoba w Polsce, jest osoba wybitna w Polsce. Jest to osoba wielu talentów, bo jest to aktor, przedsiębiorca, muzyk, wokalista, tancerz, influencer, patriota i wiele, wiele innych.
1: Dawaj, lecisz, Michalina, jeszcze.
0: Patriota, przedsiębiorca, gazownik, paliwiarz, kiełbasiarz, jak się zaraz dowiemy zapewne, marketing, Gowiec bym Crash, również rzekła. Crasher największy polski jak najbardziej.
1: Najlepszy w Polsce, bo on tak o sobie mówi.
0: Najlepszy w Polsce, projektant, perfumiarz, miłośnik wszelakich babć i mamuś.
1: I uwaga, to właśnie on.
0: Tak.
1: Taki podkład jest nie bez powodu.
0: Bo oczywiście chodzi o Skolima, Konrad Skolimowski. To on właśnie te wszystkie przymioty, o których mówiłam, posiada, a ostatnio został twarzą ruchu tak zwanego patriotyzmu konsumenckiego, ponieważ Skolim został twarzą kiełbas, a właściwie rzekłabym, że nieco bardziej pasuje tutaj słowo parówek.
1: Paróweczka, tak. Skolim na swojej stacji benzynowej teraz oprócz paliwa sprzedaje również paróweczki, jakbyście nie byli głodni.
0: Ciekawe,
1: i chcieli
0: wesprzeć. Ciekawe, są też kajzereczki.
1: Ja generalnie wszystkie produkty od Skolima nazywam, bo parówki są Skolimki, więc jeżeli byłyby bułki, to bym nazwał je Skolimeczki.
0: No kajzereczki, Skolimeczki, piękne, ale to nie jest byle jaka parówka, słuchajcie, bo one zawierają 90% mięsa, więc tutaj uważam, że to jest dobry wynik, patrząc na to, jak niestety to czasem wygląda. I dodatkowo poza tymi parówkami mamy również specjalne kiełbasy inspirowane dawnymi recepturami. To nie jest oczywiście nowa marka Skolima, tylko stworzył on te produkty w kooperacji z znaną i dużą firmą właśnie drobiarską, z producentem Wendling, którego tutaj z nazwy nie wymienię, bo jeżeli jesteście zainteresowani, to zerknijcie. Sami my tu kryptoreklamy oczywiście robić nie będziemy, ale
1: jakbyśmy
0: skład jest imponujący.
1: Nie zrobili jej generalnie na parówkach z Skolim.
0: Nie, wcale tego nie zrobiliśmy.
1: Nigdy,
0: Kuba,
1: w życiu. Ale właśnie, ja chciałem powiedzieć, że z Skolim, jeżeli coś robi, to on robi to, kurczę, na 100%.
0: Tak.
1: No, w tym przypadku na 90%, bo tyle procent mięsa zawierają te jego parówki, ale kurczę, no to jest naprawdę szacunek dla niego, no bo te stacje benzynowe, ja z tego co słyszałem, to one mają bardzo dobre ceny.
0: Tak.
1: Parówki z dobrym składem, perfumy pachną ładnie.
0: Koszulki nie spierają na druków.
1: Bluzy się nie gbrylą.
0: Muza buja. Nie, no jak najbardziej, bo ja mam wrażenie generalnie, że Skolim ma jedną osobę na świecie, na której jej bardzo mocno zależy, i to jest jego dziecko. I on też sam o tym mówi, że on większość produktów, które wypuszcza spod swojej ręki, swoją marką, robi tak, żeby jego dziecko, gdyby miało z tego skorzystać, to byłoby zadowolone.
1: Ale to jest bardzo dobre podejście, no bo o nikogo się tak nie dba jako swoje dzieci.
0: Oczywiście.
1: I jeżeli traktujesz tak swoich konsumentów, to odniesiesz po prostu sukces i ludzie mogą się śmiać ze Skolima, wiadomo, z tego jego imidżu, z jego muzyki, no, która nie jest jakaś bardzo górnolotna.
0: Ale wszystko musi być.
1: Dokładnie. I to jest to, że on, to, że robi niegórnolotną muzykę, nie przekuwa tego na imprezy, na jakieś używki, na takie rzeczy, tylko on robi z tego po prostu biznes.
0: Tak.
1: I on, żeby robić tego więcej, miał ten helikopter, żeby latać na jeszcze większą ilość koncertów i żeby otworzyć własne stacje benzynowe. Teraz robi dodatkowo swoje produkty. Ja szanuję takie podejście.
0: Tak. W ogóle Skolim powiedział w rozmowie z Super Expressem, że w tym roku zagra 503 koncerty. Zobaczcie sobie, ile jest dni w roku, a ile on zagra koncertów.
1: I wyciągnijcie wnioski.
0: To jest naprawdę niezwykle pracowity facet i możemy się z niego śmiać i mówić, że robi rzeczy nieambitne, ale nie wszystko musi być ambitne.
1: Dokładnie tak. I to było na tyle z newsa o Skolimie, a teraz o koncertach, no to wiadomo o wynaliach naszych. No i zespół, który się jeszcze nie pojawił dzisiaj, czyli Color Blue, i dotkliwie oni też na scenie poznańskiej wylądują i będą nas rozrywać, chociaż taką muzyką bardziej spokojną i delikatną.
0: Ale jednak rozerwał.

0: Drodzy słuchacze, słyszycie to i wiecie, co będzie się właśnie działo. Na świecie jest wiele ludzi, a ile ludzi, tyle opinii. I czasem opinie te zamieniają się w teorie. Różnego rodzaju teorie. Często szalenie odklejone i często takie, o których, aby posłuchać, musimy założyć czapkę z aluminiowej folii. Ale to jest okej. Każdy z nas ma prawo do swojej opinii, bo opinia jest jak głowa. Każdy ma swoją. I my właśnie teraz opowiemy wam o tych najlepszych, naszym zdaniem. O tych najciekawszych, o tych, które rozpalają nas od środka, tak jak wspomnienia rozpalają Beatę Kozidrak.
1: Dokładnie tak. Teorie spiskowe towarzyszą nam już od dłuższego czasu na naszych porannych pasmach, więc niestety nie ma ich za dużo, można powiedzieć, takich, które mają jakikolwiek sens, takich, które mają, nie ma ich dużo, no bo przykro nam, ale nie będziemy próbować wam mówić, że sieć 5G rozprzestrzenia koronawirusa.
0: A jak to nie? Nie będziemy wam wmawiać, że Ziemia jest okrągła.
1: Nie będziemy wam, spokojnie. Nie będziemy wam wmawiać, że lądowanie na Księżycu się odbyło.
0: Nie będziemy wam wmawiać, że dinozaury istniały. Spokojnie. Tutaj tylko te teorie spiskowe, które mają jakikolwiek sens.
1: Tak, na przykład taka, że prezydent Obama jest królem Francji.
0: Wow.
1: Słuchajcie, warto wspomnieć, że o byłym tutaj prezydencie Stanów Zjednoczonych, bo o pochodzeniu Baracka Obamy napisano już bardzo dużo, jednak mało kto wspomina o tym, że jego przodkami byli królowie z dynastii Merowingów. Co więcej, owa linia prowadzi aż do Jezusa, a dalej do Adama i Ewy. Przez króla Troi, Jakuba, Abrahama, aż do Adama. Podobno. W takim razie, czy jest jakaś korelacja między Barackiem Obamą a Napoleonem Bonaparte?
0: A czy jeżeli jest, to czy w takim razie jest szansa, aby Barack Obama był tak naprawdę Polakiem? Bo jak doskonale wiadomo, Napoleon Bonaparte miał romans z Marią Wolewską.
1: Możliwe, że jest Polakiem.
0: No
1: ale wtedy znaczyłoby, że Polacy wygnali reptylianów od siebie ze świata
0: tak
1: polskiego. Bo nie zapominajmy, że prezydent Barack Obama jest jaszczurem, który rządzi światem. Tak jak inni reptylianie.
0: Tak, reptylianie to królowa Elżbieta.
1: Tak, tylko że królowa Elżbieta tak naprawdę żyje, nie wiem czy wiecie. Oni po prostu...
0: Jest tylko uśpiona.
1: Tak, ona zrzuciła po prostu z siebie tą skórę jaszczurzą.
0: Tak.
1: I teraz sobie żyje w pałacu Buckingham normalnie.
0: I po prostu czeka, aż wejdzie w duszę innego członka rodziny królewskiej.
1: Na przykład księżnej Diany, która również żyje. Ona po prostu upozorowała ten wypadek,
0: na
1: bo
0: pewno tak.
1: Chciała odciąć się od toksycznej właśnie jaszczurzej rodziny, do której została wciągnięta, można powiedzieć.
0: To jak już mówimy o stworach, chciałabym opowiedzieć wam o historii z Rosji, o historii rosyjskich badaczy. Anton Padalka miał ze swoją ekipą nurków przedrzeć się przez ponad 3,5-kilometrową warstwę lodu i zanurzyć się następnie w głębinach jeziora polodowcowego. Podczas pierwszej wyprawy tej grupy nurków zaatakowała ich gigantyczna 10-metrowa kałamarnica. Gdy tylko pojawili się oni w zasięgu jej wzroku, zagłuszyła sygnał radia, którym porozumiewali się ci szaleni śmiałkowie. Z odległości 50 metrów kałamarnica ta wystrzeliła swój śluz i natychmiast zabiła jednego z Rosjan i pożarła go żywcem. Druga próba tego zejścia pod taflę lodu również zakończyła się napotkaniem tej olbrzymiej kałamarnicy, którą nazwano roboczo organizmem 46B. Wtedy zaprezentowała ona swoją kolejną niezwykłą umiejętność, czyli zmienianie kształtu. Upodobniła się do jednego z nurków i gdy tylko ekipa podpłynęła do zjawiska, ona znowu się przepoczwarzyła i zjadła kolejnego badacza. Z tego co wiemy, prawdopodobnie kałamarnica ta może być tajną bronią Władimira Putina. Utajnił on projekt i zrobił z niej broń, a jaja stwora miały być podrzucane do jezior w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobno swoje już zrobiły. Brzmi to nieźle.
1: Brzmi to nieźle. Prawie jak to, że prezydent Harry Truman zadbał o to, by kosmitom żyło się dobrze, ponieważ to on wydał rozkaz stworzenia tajnej grupy naukowców i polityków zwanej M12, która miała zbadać incydent w Roswell. Czym był incydent w Roswell? Jest to podważane lądowanie UFO na Ziemi, ale ono się odbyło, tylko po prostu nikt w to nie wierzy.
0: Ja myślę, że ono się odbyło i po prostu kosmici przyjęli ludzkie skóry.
1: Tak, a wtedy właśnie też narodziła się Strefa 51, w której kosmici w ludzkich strojach przyjmują innych kosmitów i udają, że ich badają.
0: Albo kosmici zakładają ludzkie skóry i prowadzą badania na ludziach, których ubierają w skórę kosmitów.
1: Tak może być.
0: Tak.
1: To by było na tyle, jeśli chodzi o nasz kącik tutaj foliarski. Przechodzimy.
0: Bawiłam się świetnie.
1: Tak, ja też. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Możecie to kochać lub nie.
0: Ja kocham.
1: Ja też kocham, więc jest tylko love. A w piosence Raven Lene jest Love Me Not, więc my love, ona love me not, więc zaraz przechodzimy z dawką najświeższych newsów bez foliarskich tutaj już pobudek.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

0: mnie pouczyć, zanim całkiem tu utonę. Może wskaże mi kierunek, z szeptu wybija się okrzyk. Ktoś nas błaga o ratunek.
1: Ratunku, słuchajcie, tak właśnie mógł krzyczeć w Bangladeszu Bawu Albinos, nazwany Donaldem Trumpem. Został on jednak uratowany dzięki swojej, uwaga, uwaga, memiczności. Haha.
2: No tak, czasami warto stać się memem.
1: Będąc bawołem.
2: Nawet nie tylko. Ostatnio widziałem, jak pewien automatowicz poznański, pieszczotliwie zwanym Giorgio, został odwieziony do domu taksówką przez jakiegoś pana taksówkarza i przy okazji załatwił parę spraw w międzyczasie.
1: No i klasa, tak bym rzekła. Ale wracając do tego Bangladeszu i do tego bawoła. Słuchajcie, był sobie bawoł albinos. Albinos, czyli no po prostu był bardzo, bardzo, bardzo jasno, wszelako biały. I ten bawołek miał blond fryzurkę, taką przylizaną na boki. I właśnie ona upodobniła go do amerykańskiego prezydenta. No, wygląda troszkę jak Donald Trump, jak mam być szczera, jak tak na niego patrzę, z tą przylizaną fryzurką, ale no właśnie, został on nazwany Donaldem Trumpem, ale no równocześnie został również skazany na śmierć, na rytualny ubój podczas jednego z najważniejszych świąt w Bangladeszu, czyli Eid al-Adha, ale został uratowany przez bangladeski rząd, który odkupił zwierzę od właściciela i umieścił je w ogrodzie zoologicznym w Dhace, czyli w stolicy kraju. Oficjalnym powodem powstrzymania uboju zwierzaka jest właśnie jego sława, ale także względy bezpieczeństwa, jak to właśnie bangladeski rząd mówi.
3: No mogłoby to wstrząsnąć internetem, gdyby jeszcze go jakoś tak nazwali. Ja wiemy, że o tych dzikich zwierząt prezydenci mają słabość, no bo nasz prezydent Karol Nawrocki adoptował przecież niedźwiadka, batyra. Tutaj może jakieś kolejna adopcja, tylko że pana Donalda Trumpa. Fajnie
1: to by
3: było.
1: To by było dobre.
3: Każdy prezydent powinien mieć swoje zwierzę maskotkę.
1: Zgadzam się. Ciekawe, jakie zwierzę miałby Lech Wałęsa. Ja uważam, że Lech Wałęsa totalnie miałby fokę albo jakiegoś lwa morskiego.
3: Nie, on miałby ptaka jakiegoś orła albo sowę by miał.
1: No Boże, jest strzębia. Ty, albo był taki ptak, który przyleciał z 2 lata temu do Poznania, taki ogromny i straszny. Sępo jastrząb. On miał jakąś taką śmieszną nazwę. Ogromny ptak, który przyleciał do Poznania. Ja uważam, że Lech Wałęsa powinien właśnie jego zaadaptować. Zaraz wam powiem, jak się ten ptak dokładnie nazywał. Orłosęp!
3: Orłosęp?
1: Nie kojarzysz tego?
3: Nie.
1: Taki ogromny, straszny orłosęp, brodaty. On miał wielką w ogóle rozpiętość skrzydeł i ma też trochę straszną buzię.
3: No ja znam tylko takie orły. O, ej, dobra. Fajny.
1: Straszny. Ale tak, każdy prezydent powinien adoptować swoje zwierzę. Wydajcie nam znać, jakie zwierzę powinni adoptować polscy prezydenci. Koniecznie na przykład Lech Wałęsa właśnie, o którym dzisiaj już wam wspominaliśmy. I czekamy na wasze odpowiedzi. Możecie napisać na Instagramie, ale możecie również do nas zadzwonić. A Kuba, wiesz, na jaki numer można do nas zadzwonić?
3: Na numer 698-917-014.
1: To my czekamy na wasze telefony i w tym czasie czas na posłuchanie hymnu naszego pasma, absolutnego hitu, wydaje mi się, że w ogóle tego roku i na pewno hitu nadchodzącego już wielkimi krokami lata, czyli Stateside, Pink Panthers i Zala.

0: wybierasz się na Juwenalia w tym tygodniu?
1: Nie, nie wybieram się niestety na Juwenalia, wybieram się do pracy.
0: Dlaczego nie wybierasz się na Juwenalia?
1: Bo wybieram się do pracy niestety, ale liczę, że co nieco usłyszę idąc sobie do domu, bo na pewno będzie głośno na ściernisku.
0: Tak. A jakbyś miała wybrać tylko jeden dzień Juwenaliów, na który się pojawisz, to który dzień byś wybrała?
1: Znaczy, ja generalnie jestem orędowniczką małej sceny, więc musiałabym sprawdzić, kto kiedy gra na małej scenie. Ale wydaje mi się, szczerze mówiąc, tutaj jest zacięta walka, bo gimnazjalistka moja wewnętrzna bardzo chce usłyszeć Łajciora na żywo i uważam, że to była świetna zabawa przede wszystkim, a Juwenalia są po to, aby się bawić. Chociaż Golec Orkiestra również bym chciała u nas żywo usłyszeć i to nie tylko w kolędach.
0: Zgadzam się z tobą, że to jest ciężki wybór. No ja na przykład od początku byłem za tym dniem trzecim, ale to dlatego, że mi jest najbliżej właśnie tutaj do rapu, do Huberta, do... Chociaż w sumie, czy Huberta można nazwać raperem?
1: To jest indie rap, ale taki...
0: Ale fajny, ja lubię. Nieważne.
1: Ja nie jestem fanką, ale rozumiem ludzi, którzy lubią Huberta.
0: Ja generalnie nie jestem fanem stygmatyzacji i szufladkowania...
1: ja nie lubię co gatunków.
0: Jest czym. Tak, co jest czym. Jakby jeżeli ktoś robi muzykę, to czemu ta muzyka musi mieć gatunek?
1: No ja uważam, że to jest troszeczkę bez sensu. Tutaj w magazynie muzycznym za to mnie nienawidzą, ale ja uważam, że style i gatunki muzyczne są aktualnie bez sensu, bo i tak jest przecież cały czas uskuteczniona fuzja gatunkowa i eklektyzm i w ogóle bez sensu.
0: No tak, jeżeli mówimy o starej muzyce, takiej jak muzyka, nie wiem, średniowiecza, barok, to jakby to była po prostu muzyka klasyczna, jakby teraz też nawet mówimy muzyka klasyczna, ale to była muzyka, która była wydawana ze względu na daną epokę. I co jakby do tego wrócić? Że nazywalibyśmy muzykę, jaką ktoś robi muzykę gatunkiem, ze względu na to, jak w jakich latach ją robi.
1: No ale w sumie teraz też się mówi o muzyce współczesnej.
0: No ale to dalej, muzyka współczesna kojarzy się dalej z muzyką taką poważną mimo wszystko, z taką muzyką orkiestralną, no.
1: Okay.
0: Tak mi się wydaje, że to jest muzyka nowoczesna.
1: To mi w sumie nie, ale no mogę być,
0: ja
1: nie
0: też
1: wiem.
0: Mogę się mylić, nie jestem muzykologiem.
1: Kurczę, trzeba do jakiegoś zadzwonić. Albo niech któryś do nas zadzwoni.
0: Właśnie, numer już zna, ja już nie dam rady kolejny raz powtarzać. Ale na przykład dobrym rozwiązaniem na wyszufladkowanie muzyki byłoby na przykład... Kurczę, na przykład muzykę dzielić ze względu na tonację tylko, że załóżmy, nie wiem.
1: Tak.
0: Playlista tylko w tonacji C-dur.
1: Albo na skalę, w jakich są.
0: O!
1: To by mi się bardzo podobało.
0: Bardzo fajne.
1: Dziękuję.
0: Tylko wtedy jak raperów tutaj ten.
1: Coś by się znalazło na pewno. Tak. Coś by się znalazło. A wiesz, co jest jeszcze, Kuba, fajne?
0: Co jest fajne?
1: Wuchta wieści w Radiu Meteor.
0: O,
1: która
0: kurczę.
1: Już za nieco ponad dwie minutki.
0: A
1: więc
0: co będzie w tej wuchcie wieści?
1: A to musimy posłuchać jeszcze i się dowiedzieć od naszych serwisantów.
0: Ja wam powiem.
1: No co to będzie?
0: Będzie stolica Wielkopolski, będzie doceniona w przewodniku Michelin.
1: Naprawdę?
0: No. Jo. I będzie dodatkowa komunikacja w stronę Strzeszynka.
1: O ja!
0: Ale to tylko połowa newsów, które się pojawią, więc
1: słuchajcie.
0: Musicie słuchać do końca, a teraz posłuchajcie sobie Syzy i piosenki Kill Bill.
1: I'm so mature.

0: Minęła godzina 9.30, więc czas na WHT Wieści, którą poprowadzą dla Was Wojtek Stefaniak i Dominika Seweryńska.
1: Stolica Wielkopolski doceniona w przewodniku Michelin.
2: Dodatkowa komunikacja w stronę Strzeszynka.
1: Więcej zieleni w mieście.
2: Nowa pływalnia w Poznaniu.
1: Lista wyróżnionych w przewodniku Michelin ogłoszona została 27 maja podczas gali w Krakowie, a na niej znalazło się aż 25 restauracji z Poznania i okolic. W porównaniu z poprzednim rokiem w regionie przybyło aż 9 nowych miejsc, z czego 5 mieszczących się w stolicy Wielkopolski oraz 4 w okolicznych miejscowościach.
3: Poznań od lat stawia na gastronomię. Przewodnik Michelin pojawił się w Poznaniu w 2023 roku, czyli to już czwarta selekcja z poznańskimi restauracjami. To było trzecie polskie miasto wyróżnione przez inspektorów zaraz po Warszawie i po Krakowie.
2: Mówi Jan Mazurczak, prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. W sumie 20 lokali mieści się w samym Poznaniu, zaś pozostałych 5 poza jego granicami. Czwarty raz z rzędu gwiazdką uhonorowany został lokal Muga.
3: Jestem przekonany, że te restauracje stają się głównym pretekstem do przyjazdu dla wielu turystów i więcej.
1: Wśród powodów do powstania przewodnika była chęć wyróżnienia miejsc do zjedzenia dla zmotoryzowanych turystów. Lista docenionych restauracji dostępna jest na stronie internetowej miasta.
2: Zwiększona zostanie częstotliwość autobusów kursujących nad Strzeszynek. Od jutra w związku z rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego ułatwiony zostanie dojazd nad jedno z popularniejszych jezior w okolicy Poznania.
1: Na linii numer 146 uruchomione zostaną dodatkowe kursy w weekendy w godzinach od 9 do 20.30. Ruszy również sezonowa linia numer 195 kursująca na trasie Ogrody Strzeszynek.
2: Zmiany obowiązywać będą do 30 sierpnia. Dodatkowo wzmocniona będzie komunikacja w dniach od 31 maja do 3 czerwca z powodu organizacji Enter Enea Festival.
1: 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin oraz traw to bilans ostatnich nasadzeń wykonanych na poznańskich ogrodach. Niedługo roślinność ma w tym obszarze miasta cieszyć oczy mieszkańców i turystów. Największa zmiana dotknęła rejon ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Dawny betonowy plac stał się teraz zieloną przestrzenią.
2: Przestrzenie od niedawna wykorzystywane przez niektórych jako parkingi zostały uporządkowane i jeśli warunki dopiszą, to w niektórych miejscach powinny się zielenić aż do późnej jesieni. Warto nadmienić, że podobne zmiany zostały dokonane również na innych odcinkach ulicy Szpitalnej, m.in. od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej czy w okolicach skrzyżowania z ulicą Szamarzewskiego.
1: Ponadto na jesień zaplanowano dokonanie nasadzeń kolejnych blisko 4,5 tysiąca roślin. Koszty wszystkich inwestycji szacowane są na blisko 275 tysięcy złotych.
2: Po godzinie 14 na basenie krytym przy ulicy Taborowej powinni pojawić się pierwsi mieszkańcy Poznania. Właśnie dzisiaj do użytku udostępniona zostanie pływalna miejska Grunwald.
1: Do dyspozycji korzystających będzie duży basen sportowy z 8 torami liczącymi 25 metrów długości, a także mniejszy rekreacyjny służący do nauki pływania. Latem otwarta ma zostać również strefa saun w podziemiach pływalni, która będzie niezależnym obiektem.
2: Do tego momentu dostępne będą sauny przy samych basenach. Z okazji otwarcia na weekend zaplanowano atrakcje dla nowych gości. Dzisiaj pokaz ratownictwa wodnego, a w sobotę i niedzielę wodny tor przeszkód dla najmłodszych.

0: Dobry wieczór.
1: O, bilet powrotny?
0: Tak, poproszę.
1: Dobra, sekunda.
0: Pewnie.
1: Wraca pan do domu?
0: No, ale tylko na chwilę.
1: Na chwilę?
0: Tak.
1: A dokąd potem?
0: W sumie to jeszcze nie wiem.
1: No, tak to najlepiej.

0: Halina.
1: Hej, Kuba.
0: Wiesz, że Hubert gra w Sofie?
1: Naprawdę?
0: Tak, a tu wiesz, czego dzisiaj nie było u nas na paśmie, a co zawsze jest?
1: No, wydaje mi się, że wiem, ale
0: mi
1: może...
0: Mi się wydaje, że nie wiesz.
1: Tak? No to powiedz.
0: A wiesz, czy nie wiesz?
1: No, to powiem, że nie wiem.
0: To ja ci powiem tak.
2: I tupnij jeszcze mi nogą. Dobrze, i wystraż je jeszcze. I się opowiedz.
0: Ci znowu o tych dzikach nieszczęsnych.
1: No. Ale no słuchajcie, tutaj Fris kazał swojej córeczce te dziki odstraszać, a na łódzkim Widzewie wydarzyły się sceny, powiedziałabym, nieco inne, ponieważ wczoraj, w biały dzień, mieszkańcy właśnie tej dzielnicy zauważyli stado dzików, które spacerowało sobie spokojnie pomiędzy blokami, parkingami i przejściami dla pieszych. Oczywiście obecność zwierzaków wzbudziła dosyć duże emocje i na miejsce wezwano policję.
0: Ja nie wiem, skąd takie poruszenie na dzików. Aż 3 radiowozy policji eskortowały stado dzików wędrujących przez środek osiedla w Łodzi. No, wędrują, no bo mogą, no.
1: No, kto im zabroni? Właśnie w tym całym obrazku dosyć nietypowe jest to, że te dziki, też biorąc pod uwagę to, czego dowiadywaliśmy się w ostatnich tak naprawdę miesiącach, bo te dziki bardzo często się pojawiają, nie zostały przepłoszone, nie zrobili im krzywdy, tylko po prostu bardzo ładnie funkcjonariusze asekurowali to małe statko podczas przechodzenia przez osiedle i dbali o to, by mieszkańcy dla własnego i dzików bezpieczeństwa nie zbliżali się do zwierzaków. Oczywiście zachowano szczególną ostrożność ze względu na obecność młodych dzików, ponieważ była z nimi locha i w takich sytuacjach może być ona niebezpieczna, bo po prostu chce bronić swoje maluchy.
0: A ja chciałbym powiedzieć w tej sytuacji, że to, skoro są to dziki z Warszawy, to może po prostu...
1: Z Łodzi.
0: Ale słuchaj, to one mogły przewędrować z Warszawy, bo przecież w Warszawie było masa tych dzików.
1: No jest szansa.
0: No i jeżeli są to dziki Warszawa, to jest taka drużyna koszykarska. A ŁKS, Łódź, chociaż to na Widzewie były, no ale no szły pewnie tam na Kaliską aż do stadionu ŁKS-u. No właśnie ŁKS grał teraz play-offy, tylko że grał je w Bydgoszczy. Mhm. Więc może to dziki Warszawa przyszły wspierać ŁKS Łódź, który grał w tym czasie play-offy o awans do pierwszej ligi, do Polskiej Ligi Koszykówki z Astorią Bydgoszcz, które i tak przegrali, ale to dlatego, że dziki Warszawa mogły nie dotrzeć do Bydgoszczy.
1: Wow.
0: Ciekawa teoria, co?
1: Myślę, że to może być prawda.
0: Też tak myślę.
1: Co najmniej.
0: To co najmniej prawda.
1: Co najmniej prawda.
0: No a dziki, wiesz, że były też w Świerczewie?
1: O nie, powiedz mi o tym.
0: W Skórzewie.
1: A powiedz mi o tym, bo tak, nie mam pojęcia.
0: W Skórzewie dziki były gdzieś bardzo oswojone, tak poinformował czytelnik. I słuchajcie, zobaczcie, że to jest Skórzew, bo to jest niedaleko Poznania. I zobaczcie, tu dziki były bardzo oswojone. Dlaczego? Dlatego, że mówimy wam, że dzików nie można straszyć, dzików nie można poganiać, zabijać. One też są częścią naszego ekosystemu.
1: Bardzo ważną częścią.
0: I dlatego dzięki nam są one oswojone na terenie Poznania i one wiedzą, że tutaj mogą sobie robić, co chcą, ale oczywiście w granicach
1: no
0: tolerancji.
1: No właśnie, że nie do końca, co chcą, ale że nie stanie im się krzywda, jeżeli będą się zachowywać w porządku.
0: No właśnie, bo pamiętajcie, wzajemny szacunek jest najważniejszy. Jeśli
1: dokładnie
0: szanujecie
1: tak
0: siebie, szanujecie naturę, to natura poszanuje was.
1: Amen to that.
0: Dziękuję.
1: Piękne słowa.
0: To ja bym chciał teraz posłuchać Dua Lipy.
1: To poproszę podwójny przypał.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.

0: fajnie nam to wyszło.
1: Nie umawialiśmy się na to w ogóle.
0: Nie,
1: w sensie,
0: naprawdę.
1: Musicie nam uwierzyć.
0: Ej, naprawdę się na to nie umawialiśmy.
1: Na słowo nam uwierzcie.
0: Przepraszam, tak for real. Co to był za dzień? Co to był za poranek? Co to była za godzina 6:30, jak tu przybyłam i jak spojrzałam na to miejsce i pomyślałam sobie, ale super, ponad 3 godziny tutaj spędzę i ja nie mogę.
1: Wspaniałe 3 godziny, które mijają jak pół godziny.
0: A ja mam do ciebie tylko pytanie tak na koniec.
1: No.
0: Powiedz, czy naprawdę uważasz, że kałamarnica może być tajną bronią Władimira Putina?
1: Tak, uważam, że tak może być, ale ta kałamarnica musiałaby umieć przemieszczać tylko poza wodą, więc to ta teoria...
0: Ale ona umie zmieniać kształt, więc to znaczy, może że umie tak. też po... no.
1: A czy uważasz, że Roch Orzechowski i Julia Okoniewska poprowadzą teraz kolejne już Kto Późno Wstaje?
0: Trudne się wylosowało, ale no tutaj strzelę, zawsze jest 50% szans, bo jest tak albo nie, ale strzelę, że tak.
1: No to ja myślę, że masz rację.
0: Wow!
1: A myślisz, że WHT Wieści poprowadzi Wojciech Stefaniak i Dominika Seweryńska?
0: Myślę, że również tak.
1: Same poprawne odpowiedzi dzisiaj. Dzisiaj jest dzień słowa na tak.
0: Dzień konia.
1: Dark Horse na początku poleciał, Katy Perry, więc...
0: Dobra, bo już jest godzina taka, że trzeba im oddać to studio. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami i to dzisiaj naprawdę licznie byliście z nami. To się szanuje. Zostańcie z Radiem Meteor cały dzień, całą noc. Nie myślcie, że to był błąd.
1: Cały dzień.
0: Muszę iść spać.
1: Całą noc. I po co ta chyba tak leciało, nie?
0: Cały dzień, całą noc. Myślę, czy to był błąd.
1: Dobra, a teraz...
0: Mniejszy z tym, nie mamy czasu.
1: Tak. Teraz się żegnamy i bądźcie w zdrowiu i chodźcie na Juwenalię.
0: Pa, pa!
1: O, Roch był na Juwenaliach. Roch, jak ci się podobało? Szybko powiedz nam.
2: Ha, ha, ha. Och, dzień dobry. Było wspaniale. Był Janek rapowanie i leciały wybory w końcu.
1: Wspaniale.
0: Banger.
1: To teraz kolejny banger i żegnamy się. Pa, pa!
0: Pa, pa.

0: Kto późno wstaje?
1: No kto późno wstaje? My wstaliśmy całkiem późno. Wczoraj były też Juwenalia, więc mieliśmy do tego prawo, ale jesteśmy tutaj dla was. 10:07, no ale jak Michalina i Kuba siedzieli do 9:59, albo oni zawsze prowadzą do 9:99, żeby nam dać jak najwięcej czasu do przygotowań.
2: Miło co, z ich strony.
1: Doceniamy to jak najbardziej i będziemy teraz z wami. Kto późno wstaje, tak jak właśnie przed chwilą wybrzmiał dżingiel. No i kto jest z wami?
2: Roch Orzechowski.
1: No i Julka Koniewska także. I jakie są dzisiaj prognozy na dzień? No słuchaliśmy przed chwilą Lady Gagi, taka pozytywna dawka na początek. I jak to przewidujesz, Julka?
2: No przewiduję, że będzie coraz cieplej dzisiaj, będzie małe ochłodzenie na weekend, ale my się skupiamy na piąteczku, więc chyba lepiej zacząć go nie można.
1: No nie można, a można go skończyć też na Juwenaliach słuchając Golców i Grupsona, także to też jest jakaś zawsze opcja. Myślę, że taka muzyka, która trochę przywoła wspomnień, bo wczoraj były takie bardziej brzmienia nowoczesne, takie rapowe, ci by nie było na Juwenaliach, nie? No nie, ale może dzisiaj będziesz. Golce to w sumie twoje lata młodości, nie?
2: Dzieciństwo nawet, wiesz?
1: No tak, dobrze, no to słuchajcie, teraz akurat puścimy coś nowszego, czyli wokalistkę, którą dzisiaj można usłyszeć na żywo w Poznaniu, czyli Sanach, i wokalisty, którego usłyszycie dopiero w czerwcu na męskim graniu w Poznaniu, i oni zaśpiewają sobie Ale Jazz. No to proszę.

0: tylko moment. Teraz jest moment na to, że powiemy, jaki mamy dzisiaj dzień. Dzień wspaniały, cieplutki, bez większych chmurek, nawet z tego, co pamiętam. Jest to 29 maj generalnie. Jest to, tak jak już mówiłaś, weekendu początek, czyli piątek. Taki piłkarz jest w ogóle.
1: Tak. Pio, pio.
0: El
1: pistolero.
0: Pio.
1: Dokładnie tak. Piątek, piąteczek, piątunio, jak to się zwykło mówić. I oprócz tego, że jest piątek 29 maja w tym roku, to obchodzimy m.in. Europejski Dzień Sąsiada.
0: O, proszę. Lubisz swoich sąsiadów?
1: Nie narzekam, dogadujemy się dobrze, nie ma żadnej spina. Jeżeli coś się na przykład dzieje, to od razu pukanie do drzwi, że a tutaj coś zauważyłem, żeby uważać, żeby nie było problemu. Także jest tutaj.
0: A to szacunek. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że głośno oglądałem film, jak miałem z 15 lat i przyszedł do mnie sąsiad, żebym imprezę wyłączył i chciał na mnie policję nasłać, bo oglądałem film za głośno. Ale ogólnie bardzo lubię. Pozdrawiam pana Mariusza bardzo serdecznie i ogólnie warto szanować swoich sąsiadów, bo jednak z nimi żyjecie przez jakiś czas. Znaczy z nimi. No w pewien sposób tak i zawsze to gdzieś tam wyjdzie, bo żebyście się nie zdziwili, żebyście wredni, a drugi dzień macie zastawioną bramę. Także tak. Lepiej jednak żyć w spokoju.
1: W Polsce się utarło takie przekonanie, że jak sąsiad, to trzeba mu dokopać.
0: Oglądałaś taką bajkę Wróżkowie Chrzestni?
1: Tak.
0: Tam był motyw, taki running joke, że ojciec mówił: Górecki! Pamiętasz to?
1: I to jest takie bardzo polskie.
0: Tak.
1: O, jak sąsiad, o, ma nowy samochód, to
0: Pasata.
1: To nakradł pewnie, bo to nie ma opcji, że uczciwą pracą, tak?
0: To jest zawsze ten Passat przysłowiowy wtedy. Ale wiesz, z czym jeszcze warto żyć w spokoju i pokoju? Z układem pokarmowym, bo dzisiaj mamy właśnie Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Ja mega nie lubię, jak mnie boli brzuch, także trzeba szanować.
1: Nikt nie lubi.
0: Nikt nie lubi, też nie lubisz?
1: Ja nie lubię, lepiej dbać o swój układ pokarmowy, lepiej, chociaż mi też to nie najlepiej wychodzi, jednak patrzeć, co się je, trochę nie przesadzać.
0: To nie jest takie łatwe, nie?
1: To nie jest takie łatwe, zwłaszcza jak ma się słabość do słodyczy, słuchaj.
0: O, zdecydowanie
1: tak. To jest
0: bardzo
1: ciężkie.
0: Tak, ale warto wtedy sobie wypić herbatkę i mamy jeszcze kilka takich poważniejszych dni. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, oczywiście wszystkich weteranów pozdrawiamy. Dzień Działacza Kultury, to też dla nas, bo przestrzeń kultury.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Także tutaj dwa takie naprawdę poważne.
1: Tak.
0: To nie są łatwe tematy. A teraz posłuchamy sobie trochę muzyki. Już wiemy, jaki mamy dzień i jakie mamy święta. Komu życzyć najlepszego, chociaż tak naprawdę wszystkim trzeba życzyć jak najlepiej. I teraz piosenka Niewolność od Huntera.

же с вами.

0: Jezu, pobudziła mnie ta piosenka trochę. Ciebie też?
1: Zawsze, no ja takiej muzyki rano słucham.
0: A to się nie dziwię, że potem jest taka no, taka crazy. No tak, mówiliśmy już, co możemy świętować i komu możemy życzyć życzenia. No z życzeniami tak się robi, raczej się życzy, ale też są imieniny.
1: Od tego są życzenia.
0: Od tego są generalnie życzenia, ale są też imieniny i mamy na przykład Magdalenę, Urszulę, Marię, takie tutaj na razie zdominowane przez płeć piękną, ale też Aleksander tam gdzieś się czai, Bogusław.
1: Andrzej,
0: ale jest też Rajmund.
1: Tak, Rajmund jest też Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina.
0: A właśnie, bo nie wiem, bo tak nie zauważyłem, a i myślałem, że...
1: Jeszcze Stefan, o Stefanie byśmy zapomnieli.
0: A Maksymin to jest coś innego niż po prostu Maksymilian? Chyba tak.
1: No jak nie ma Maksymiliana, tylko Maksymin, to musi być coś innego. No,
0: też się mówi do niego Max?
1: Wydaje mi się, że to miałoby najwięcej sensu.
0: Chyba tak, a jakbyś skróciła Rajmunda?
1: Rajmund...
0: No to nie jest...
1: Rajmund?
0: No to nie jest
1: Raj?
0: Za duży skrót.
1: Raj może?
0: Raj?
1: Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że jest jakaś taka oficjalna lista zdrobnień, tak mi się wydaje.
0: I będziesz teraz robić research?
1: Oczywiście, że tak, jestem planetowiczem, oczywiście, że robię research.
0: No ja na przykład znałem takiego Rajmunda, właśnie Hojlunda, i ja wtedy nie streszczałem, tylko używałem innych słów, jak go widziałem przy piłce. Także, no co znalazłaś, bo widzę, że jesteś...
1: Znalazłam, że w przypadku...
0: Rajek.

0: ej, dobra, dzisiaj odkopujemy bajki.
1: Dokładnie tak.
0: Dzisiaj będziemy po prostu odkopywać bajki. Mam jeszcze przysłowie na dziś. Generalnie imieniny ma i Maria, i Magdalena, więc przysłowie jest powiązane. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada.
1: Także... No to dzisiaj nie pada.
0: No nie, nie, dzisiaj Maria Magdalena jest mega smutna. I Maria, i Magdalena.
1: Ale w ten weekend ma pokropić.
0: No nie, znowu.
1: Znowu
0: z tym pasztetem.
1: Deszcz jest potrzebny, wiesz o tym bardzo dobrze.
0: No tak, no, Jurka wychowała się na roli. To wie, w Zamościu. Dobrze, to teraz dajemy Jurce trochę spokoju. Wam nie, bo dalej będziemy puszczać takie mocniejsze brzmienia, konkretnie
1: ale
0: zespół Nickelback.
1: Ale mi słuchacze nie przeszkadzają.
0: Słucham?
1: Jakie my nie przeszkadzajmy? To ty mi przeszkadzasz jak już.
0: No to nie będę już tobie przeszkadzał.
1: Chyba, że się podwoiłeś nagle.
0: To by było twoje marzenie. Dobrze, no to Nickelback, She Keeps Me Up, teraz na antenie Radia Meteor.

0: 5. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich.
1: Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
0: Poznań może doczekać się nowego pomnika.
1: Pogoda na jutro.
0: Najbliższy weekend Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ponownie stanie się miejscem wyjątkowego spotkania nauki, kultury i ruchu.
1: W dniach 30-31 maja 2026 roku w Centrum Kultury Fizycznej UPP odbędzie się 5. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o kryształowego siewce oraz 3. Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich.
0: Na parkiecie spotkają się uczestnicy w różnym wieku i na różnych etapach swojej drogi, a taniec stanie się przestrzenią wyrażania emocji, precyzji i wspólnej pracy.
1: Kryształowy siewca od lat łączy środowisko akademickie i taneczne, budując wokół wydarzenia wspólnotę ludzi, dla których kultura, tradycja i rozwój mają szczególne znaczenie.
0: Odbędzie się coroczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 31 maja na Osiedlu Zwycięstwa od godziny 13 na najmłodszych uczestników czekać będą gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami.
1: Wśród atrakcji będzie także przygotowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu możliwość zajęcia miejsca za sterami autobusu. To wydarzenie już od 14 lat uczy i bawi poznanianki i poznaniaków w ramach międzypokoleniowych propozycji.
0: Jak co roku znajdzie się szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz całych rodzin.
1: Do udziału zgłosiło się 25 chętnych. Spośród nich do ścisłego finału trafiło 6 prac. Już dziś o godzinie 12 w auli 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego ma dojść do ogłoszenia wyników oraz wyłonienia zwycięzcy.
0: Mowa o konkursie na projekt pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który ma stanąć na skwerze jego imienia w stolicy Wielkopolski. Za organizację konkursu ogłoszonego na początku roku odpowiada Urząd Miasta Poznania oraz Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska.
1: Dla zwycięzcy przewidziana została nagroda główna w wysokości 35 tysięcy złotych brutto, podczas gdy wręczonych ma zostać również 5 wyróżnień z nagrodami opiewającymi na 5 tysięcy złotych brutto dla każdego z docenionych.
0: Konkurs dawał twórcom swobodę w zakresie położenia rzeźby oraz jej dokładnej lokalizacji na skwerze, zatem na większą ilość szczegółów trzeba jeszcze zaczekać.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Przed nami dość ciepła noc w stolicy Wielkopolski, choć pochmurna. Temperatura w jej trakcie nie spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy i wczesnym rankiem może popadać. Podobnie będzie do południa.
0: No niestety jutro troszeczkę mniej ładna pogoda niż dzisiaj. Natomiast w ciągu dnia, coraz im późniejsza godzina, tym powinno być ładniej. Będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie na szczęście spadnie i osiągnie około 1013 hektopaskali, czyli praktycznie idealnie. Wiatr będzie momentami porywisty do 50 km na godzinę.
3: Ja mam do Was pytanie, bo ten maj wysyła nam trochę dwuznaczne sygnały. My się zbliżamy do tego lata czy nie? Bo ja czasem nie wiem. Czasem jest deszcz, czasem ciepło, czasem pochmurno. Jak to jest?
0: Słuchaj, jak dla mnie to dzisiaj mamy taką trochę jesień, bym powiedziała.
3: No.
0: Ale to zależy od tego, kogo spytasz, co nie?
3: Wojtek, jak Ciebie spytam?
1: Ja myślę, że robi się coraz ładniej i jestem optymistą.
3: Dobrze, czyli mamy dwa
0: mogłoby
3: bieguny.
0: Mogłoby być takie 30 stopni, to by było fajnie.
3: Okej, no to dobra, to tu jednak jesteśmy prawie wszyscy zgodni, że tego nie chcemy. Także pogoda wygląda właśnie w ten sposób, a teraz na antenie Radio Meteor, Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty.

0: z Julką generalnie wszystkim wszystkiego dobrego życzyć. Po to jesteśmy tutaj, żeby głosić dobrą nowinę i wszystkim po prostu sprawiać przyjemność. I są też urodziny dzisiaj, nie tylko imieniny. Nie tak. Tylko święta są urodziny. Jedne z nich są dla osoby, która no, już ich nie będzie obchodzić, bo będzie to JF Kennedy.
1: Tak.
0: Nie śmiej się, to nie jest śmieszna sprawa. To jest najgłośniejszy zamach tak naprawdę, no nie wiem czy w historii, ale
1: na
0: myślę, że...
1: Na prezydenta?
0: No raczej
1: pewno.
0: Tak.
1: Zwłaszcza, że jeszcze to jest sprawa niewyjaśniona.
0: Tak, to zdecydowanie. Znaczy był zamach, no wiele zamachów, na chociażby Donalda Trumpa też ostatnio był jakiś z tego, co pamiętam, ale on jest akurat nieśmiertelny. No JF Kennedy okazało się, że nie i była to sprawa dość
1: Dallas,
0: głośna.
1: Tak, słynna. Cały czas się też mówi o tych aktach Kennedy'ego, że tak. One gdzieś są, że oni znają odpowiedzi na to, kto wtedy tego feralnego dnia zabił amerykańskiego prezydenta. Czy kiedykolwiek faktycznie się dowiemy, no jakoś biorąc pod uwagę, że tyle lat czekamy na rozwiązanie sprawy, mamy odpowiedź negatywną, ale nie tylko amerykański prezydent obchodziłby swoje urodziny. Mamy też kogoś, kto faktycznie może obchodzić swoje urodziny. Jest to Noel Gallagher, brytyjski gitarzysta i wokalista zespołu Oasis.
0: O, fajny. Jeszcze urodził się w Manchesterze. Generalnie tak. Stamtąd jest ten zespół. Moje dzieciństwo trochę, moi rodzice słuchali.
1: Tak, są z Manchesteru i też są głośnymi kibicami Manchesteru City.
0: Ajajaj.
1: I też to nie są ci kibice Manchesteru City, którzy nimi są, prawda, dopiero od kiedy była ta zmiana właścicieli, tylko no ze względu na to, że oni wychowali się w mieście, no to jednak oni po prostu mieli tą możliwość od dziecka obcować z tymi oboma klubami i po prostu stwierdzili, że oni są po tej niebieskiej części.
0: No to też dzielnicami, nie? Zawsze idzie w tych miastach jaki klub, ale no tak, wybrali niebieską część i faktycznie w tamtych latach to dość no rzadko, no raczej Manchester United królował w
1: tak,
0: Manchesterze.
1: Tak, Gallagher był jednym z tych, który był świadkiem spadku City przecież.
0: Piękne czasy. Nie no, żartuję oczywiście, tak, zespół Oasis, który ma ogromny wpływ na naszą kulturę, jeżeli w to nie wierzycie, no to usłyszycie jedną piosenkę, którą rozpoznacie bez dwóch zdań, czyli Wonderwall.

0: Wow, wow, wow, ale nas pobudziło, aż w Ukta Wieści się puściła w ogóle.
1: Wow.
0: Bo mamy informacje, to prawda, informacje z ostatniej chwili. Słuchaliśmy Spice Girls, gdyż, ponieważ dzisiaj urodziny obchodzi Mel B, Melanie B, właściwie Melanie Janine Brown. No kiedyś te takie pseudonimy były bardzo popularne, jeszcze Cardi B jest i tak dalej, ale no właśnie ona była członkinią Spice Girls, czyli legendarnej grupy girls bandowej, nie boys bandowej, a girls bandy to właśnie było coś takiego niespodziewanego w tamtym czasie, więc zrobiło to wielką furę.
1: Spice Girls, które stały się też jednym z najważniejszych girls bandów w historii Wielkiej Brytanii. A pozostając jeszcze w mniej więcej tematyce brytyjskiej, bo o ile nasz tutaj kolejny
0: Solenizant
1: ma urodziny, może on sam nie jest z Anglii, tak? Grał na wyspach, kącik na Wyspiarskim Murawie, zapraszamy. W 1995 roku urodził się Nicolas Pepe, piłkarz, były Arsenalu, kojarzony z tym, że był najdroższym transferem w historii klubu i takim trochę bardzo niewypałem.
0: Bardzo, no, to prawda, był bardzo niewypałem, ale teraz gra w Villarrealu i naprawdę mu się dobrze powodzi. 8 bramek, 10 asyst z tego co widziałem, także się odbił od dna. Jeszcze taka rzecz, której ci nie mówiłem, ale sprawdziłem na szybko, że dzisiaj urodziny też obchodzą bracia bliźniacy Zdrójkowscy, Jakub i Adam Zdrójkowski. Wiesz, kim jest Adam Zdrójkowski?
1: Tak,
0: to jest z rodzinki.pl, jeden z tych braci. Nie pamiętam, jak miał na imię właśnie, bo Tomek to był Musiał, Kacperek to był Kacperek i był trzeci. Nie tak. Pamiętam, jak się zwał trzeci, pamiętasz?
1: Teraz nie pamiętam, ale twarz widzę.
0: Tak, ja też. Kuba.
1: Tak.
0: Tak, także Kuba z rodzinki.pl i jego brat bliźniak Jakub Zdrójkowski, który również jest aktorem i w ogóle grał w rodzince.pl, kolegę Kuby, wyglądając tak samo jak Kuba, także podejrzane, więc wszystkiego najlepszego.
1: Syn listonosza.
0: Tak, wszystko najlepszego i ostatnie wydanie w Ukty Wieści w takim razie mamy za sobą. To było takie ekstra dodatkowe, tak. Dokładnie tak. A teraz, no cóż, za każdym razem, kiedy mamy piątek, godzinę 10, my jesteśmy z wami. Co prawda już niedługo to nadawanie będzie dobiegać końca, gdyż sesja, gdyż i tak dalej. Ale będziemy jeszcze parę razy z wami, więc za każdym razem nas słuchajcie. Tak samo jak Jula za każdym razem, no coś robi, zaraz się dowiemy co.

0: Panowie, to był oczywiście Sylwia Grzeszczak z Liberem. Jeszcze tak. Nagrali tą piosenkę, gdy byli razem. To był taki w sumie jedna z największych par, taka celebrycka kiedyś w Polsce. No my nie wiemy, co z nami będzie.
1: Tak, ale wiesz,
0: lepiej
1: kto,
0: nie wiedzieć.
1: Lepiej nie wiedzieć, ale wiesz, kto jeszcze się zapytał, co z nami będzie?
0: Kto?
1: Mieszkańcy Konstantynopola w 1453, kiedy zostali pokonani przez wojska Imperium Osmańskiego. I właśnie to wtedy doprowadziło do ostatecznego upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. Dla niektórych historyków data 1453 to jest data związana właśnie ze średniowieczem, że to właśnie wtedy się zakończyło.
0: Tak jest, dokładnie. Tam jest kilka dat, chyba jeszcze Gutenberg, z tego co pamiętam, Krzysztof Kolumb jest powiązany.
1: Kolumb i Gutenberg i to jest takie, każdy
0: trio.
1: Sobie wybiera co chce.
0: Tak jest, ale to jest takie no, ogromne wydarzenie historyczne, jak to Imperium Bizantyjskie było, Cesarstwo, przepraszam, Bizantyjskie było no, jednym z większych swego czasu, jednym z bardziej znaczących, no to może Dominik Maćkowiak wam bardziej wytłumaczy, którego pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Konstantynopol to jest obecnie oczywiście Stambuł, także również miasto bardzo ciekawe, które polecam zwiedzić. No i mamy
1: które
0: również
1: jest w Europie i Azji.
0: W Europie i Azji, tak. Tam jest taka właśnie bariera i tam normalnie wtedy musisz pokazać wizę.
1: Tak.
0: To jest też ciekawe, że tam jakoś pokazujesz dowód, coś takiego. No tak, i są też inne wydarzenia, które wydarzyły się 29 maja. Nowozelandczyk Edmund Hillary oraz Sherpa Tenzing Norgay jako pierwsi ludzie w historii zdobyli Mount Everest, czyli najwyższy szczyt ziemi. W ogóle wiesz, że Mount Everest się staje coraz wyższy z roku na rok?
1: O tym nie słyszałam.
0: Tak mało, ale że ciągle się robi wyższy.
1: I coraz też więcej ludzi chce ten Mount Everest zdobyć, chociaż jest to też ogólnie krytykowane, ponieważ dzisiaj ludzie wydają miliony dolarów, żeby najpierw spać w tych takich odpowiednio przygotowanych namiotach z full, ta, prawda, wyposażeniem, a później brać tych szerpów, tych lokalsów z nimi na ten szczyt, bo oni są przecież przewodnikami i część ludzi mówi, że no, są wykorzystywani ci lokalsi, żeby parę na przykład milionerów sobie podbudowało ego, bo obecnie no, na Mount Everestie jest no, generalnie bałagan, jest mnóstwo śmieci i niektórzy mówią, że no, to zdobywanie Mount Everestu coraz mniej kojarzy się z takim prestiżem, zdobywaniem wielkich szczytów, tylko z taką pychą ludzką.
0: Każda atrakcja i każdy cud na ziemi potrafi być sprowadzony do robienia takich głupot i szkodzenia po prostu innym ludziom, no niestety. O dziwo, praktycznie zawsze to robią ludzie bogaci, no ale to może przypadek, ale teraz wydarzenie też w sumie o ludziach bogatych, bo o piłkarzach, czyli im na pewno pieniędzy nie brakuje. W 68 roku Manchester United jako pierwszy angielski klub wygrał rozgrywki Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, czyli takiej Ligi Mistrzów po prostu w tamtych czasach i pokonał wtedy Benfica Lizbona na stadionie Wembley 4-1. No i Manchester United, no zawsze był czerwony Manchester. Nie, no się z tym kłócić.
1: Ja się z tobą nie będę kłócić, nie jestem kibicem klubu z Manchesteru.
0: Tak jest.
1: Z tobą by się kłócił Jakub Cichy.
0: Kłóciłby się tak samo jak kłótliwym człowiekiem był Lech Wałęsa pewnego czasu. Do teraz jest, to jest mocna postać, taka bardzo charakterystyczna po prostu. Dalej Lech Wałęsa jest aktywny. I co zrobił 33 lata temu? Rozwiązał i Sejm, i Senat, i zarządził przedterminowe wybory. Ogólnie to, co się działo po upadku PRL-u i po tym, jak III Rzeczpospolita weszła w życie, warto sobie pośledzić, bo no, całkiem niezły bajzel się dział i prezydent Lech Wałęsa no, robił co mógł, ale faktycznie były te decyzje czasami różne, więc warto sobie to prześledzić. I wracamy do sportu. 2016 rok i wtedy to Vive Tauron Kielce wygrał jako pierwszy polski klub Ligę Mistrzów, tylko że piłkarzy ręcznych i do teraz w piłce ręcznej ogólnie ta Polska jest całkiem niezła. W reprezentacji już gorzej, nie?
1: Tak, to już nie są te złote czasy, prawda, polskiego...
0: Szyba.
1: Słynna szyba. To tak, chociaż samym też Tauron Kielce wielkie zmiany, bo przecież menadżer, który doprowadził tych wielkich sukcesów, to odchodzi z Kielc. Także dziękujemy, pora na wielkie zmiany. Zobaczymy, jaka przyszłość czeka Kielczan oraz jaka przyszłość czeka polską piłkę ręczną.
0: Tak jest, zwłaszcza najbliższa przyszłość to piosenka Enej, a konkretnie Lili, także trochę się jeszcze bardziej pobudzimy. Jeżeli jeszcze nie wstaliście, 11:10 w Radiu Meteor.

0: Dzisiaj proponuję wam chyba każdą możliwą muzykę, każdy gatunek, bo teraz leciał K-pop, co jest dość dla nas nietypowe, ale ta stacja Seul, która prowadzi Lena Czerniak, trochę nas może zaraziła tym, bo jednak tak fajnie o tym opowiada, że aż się chce tego słuchać. No ale też niektórzy mają dziwniejszy pomysł niż robienie audycji o Korei Południowej. Oczywiście żartuję sobie, ale...
1: Akurat robienie audycji nie, to jest o Korei fajne,
0: tak,
1: to
0: nie,
1: jest fajne, edukacyjne,
0: żartuję.
1: Ale słuchaj...
0: Lena, przepraszam.
1: Spokojnie, ale wiesz, chodzi o to, że jeszcze tutaj można doszukać się jakiegoś sensu. No bo na przykład sensu w tym, że kobieta w miejscowości Grabów nad Prosną weszła na drzewo na wysokość 15 metrów, to ciężko wyjaśnić.
0: Ciężko wyjaśnić. 12 metrów to jest naprawdę sporo. To musiało być duże drzewo i też pytanie, w jaki sposób kobieta się tam dostała. Znaczy, no to raczej nie jest trudne do domyślenia się, ale po co? Generalnie masz jakiś pomysł, może, nie wiem, jakąś wiewiórkę chciała złapać, albo zobaczyła, wiesz, w sensie, ja powiem teraz bardzo stereotypowo, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, że kobiety, jak zobaczą na przykład coś, co im się podoba, to bardzo to chcą, typu, wiesz, ubranie, kwiatek, coś tam, i może zobaczyła ładnego liścia.
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę, że ja sama nie mogę wymyślić, dlaczego ta kobieta weszła na to drzewo. Sami strażacy tylko mówią, że udało się bezpiecznie dotrzeć do osoby poszkodowanej i tak dalej, ale nadal nie ma odpowiedzi na pytanie po co.
0: No dobrze, no ja mam jedną teorię, ale...
1: Może chciała liścia, zobaczyła wiewiórkę, albo to była taka typowa akcja pod tytułem: ej, nie zrobisz tego, tato patera.
0: Tato patera, potrzymaj mi coś tam. Tak, dokładnie. Nie, może tak było, ale najważniejsze, że faktycznie dostała się na ziemię przy wykorzystaniu technik linowych. Czterech ratowników ją ściągało z tego drzewa. Najważniejsze, że zakończyło się to sukcesem. A jeżeli jakaś rzecz mogła stać się z tego tragedia, ale się nie stała, to myślę, że wtedy wolno się z tego śmiać osobiście. Masz też taką tezę?
1: Żeby śmiać się z ludzkiej głupoty?
0: No w sumie nie, no nie wiadomo, czy głupota. Naprawdę tak. Może miała jakieś marzenie z tym zerwanym, a może powie nam, że to nieprawda, że tak wcale nie było. A o tym, co jest nieprawdą, śpiewała też Ania Dąbrowska w piosence, gdzie naprawdę się bardzo kłóci ze swoimi myślami. Warto tego posłuchać.

0: is a ghost town.
1: Is Ghost Town. Moje serce to miasto duchów. To taki utwór bardzo, no że tak powiem, metaforyczny Adama Lamberta, który bardzo mi się kojarzy z latami młodzieńczymi, z podstawówką. Wtedy to właśnie leciało ciągle, a to ciągle w radiu, no raczej w Radiu SK. Wtedy raczej leciały takie piosenki popowe. My oczywiście będziemy mówić o kryminalnych sprawach, bo my jesteśmy takimi jeszcze niesprawdzonymi dziennikarzami śledczymi generalnie.
2: Tak. Tylko od spraw specjalnych, to trzeba sobie podkreślić.
1: Dobre określenie.
2: Tak, myślę, że to idealne określenie, bo dla odmiany mamy sprawę z gminy Złotów. Bo tam okazało się, że nasz podejrzany, no, nie popisał się, bym powiedziała. Mhm. A sprawa wyglądała mniej więcej tak. Miał stawić się w lokalnej komendzie w ramach zasądzonego wcześniej dozoru policyjnego. No tylko, że okazało się, że mieszkaniec powiatu Złotowskiego jest aktualnie osobą poszukiwaną, a sąd rejonowy w Złotowie wydał za nim oficjalny nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego, gdzie miał odbyć zaległą karę pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. No i w takim układzie funkcjonariusze natychmiast przystąpili do procedury zatrzymania zaskoczonego mężczyzny.
1: I przeszukania.
2: I oczywiście była kontrola osobista. No i co się wtedy okazało?
1: No i wtedy się okazało, że to nie była jedyna głupota tego pana, ponieważ ten pan przyszedł na komendę mając nielegalny proszek z bryloną białą substancję, która okazała się mefedronem, także niezbyt legalnie generalnie. No i okazało się, że no dwie głupoty naraz zostały popełnione przez tego pana. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Naprawdę sporo. Generalnie Złotów jest nad nami. Dosłownie to się wydarzyło jakoś 10 minut autem stąd.
2: Także może rozumiemy, że trzeba się kulturalnie stawiać na policję, ale może przemyślmy to i nie wnośmy nigdzie, ale bo miejmy pewność, że w naszych domach nie ma jakichś nielegalnych rzeczy, bo sobie tylko narobimy problemów i się szum z tego wielki, nie wiadomo po co zrobi.
1: No szum się zrobi z tego wielki, a jak szum, no to oczywiście Kaśka Sochacka.

0: This Love właśnie na antenie Radia Meteor. Bardzo fajna piosenka. My powiemy o czymś, co jest niefajne, ale trochę odwrócimy teraz nasz właśnie system, gdy mówimy już o sprawach kryminalnych, które się rozwiązały. Zazwyczaj już mówimy, co ile grozi, tylko czekamy w sumie na wyrok sądu, a teraz mamy sprawę nierozwiązaną, gdyż gangi JKrów grasują w okolicy Polski, Niemiec, konkretnie w południowej Brandenburgii, czyli bardzo niedaleko granicy z Polską.
1: Dokładnie tak. Niemieckie media informują, że w ciągu kilkunastu dni z pastwisk z południowej Brandenburgii, która graniczy z Polską, zniknęło ponad 200 sztuk bydła. 12 maja policja została poinformowana, że w miejscowości Grano w powiecie Sprawanysa, niedaleko granicy z Polską, zniknęło 31 sztuk bydła. I zostały wywiezione ciężarówką w nocy. Parę dni później kradzież 48 sztuk.
0: Bardzo
1: w
0: duża.
1: Miejscowości Radusz. W kwietniu z pastwiska 70 sztuk bydła zostało skradzionych. Straty oszacowane na około 50 tysięcy euro. To wszystko sprawiło, że śledczy uważają, że za kradzieżami stoją gangi od krów, które mogą działać na międzynarodową skalę. I to wszystko prowadzi na wschód i ma powstać specjalna akcja, żeby doprowadzić do tego gangu, który kradnie bydło. I sama grupa ma działać pod nazwą Weide, czyli pastwisko.
0: Fajna nazwa, ale generalnie to się można śmiać, ale krowy są bardzo drogie, no bo przecież z nich to jest tyle, że tak powiem, korzyści, jeżeli chodzi o to, co produkują, czyli mleko i tak dalej, mięso i tak dalej, więc te straty już są liczone na kilkaset tysięcy euro, także to jest już naprawdę sporo. No i sprawa jest nierozwiązana generalnie. Śledczy zalecają hodowcom instalowanie kamer, barier świetnych, jakieś obchody i tak dalej, bo funkcjonariusze nie są w stanie upilnować pastwisk i sam minister spraw wewnętrznych Brandenburgii powiedział, no nie da się ustawić radiowozu przy każdej łące w Brandenburgii, no to faktycznie nie dziwię się, że się nie da, to nie brzmi tak logicznie, ale...
1: Jesteś policjantem i masz nagle zgłoszenie, ej stary, weź radiowóz i idźcie na pastwisko i stójcie.
0: A to muszą być ogromne ciężarówki w ogóle.
1: Oj tak.
0: Naprawdę, ale mam nadzieję, że tego nie robią Polacy, bo ten stereotyp, że Polacy są złodziejami, już trochę mam wrażenie, że troszkę zanika,
1: ale
0: także nie psujmy tego, proszę.
1: Jest to jakaś odmiana, bo zawsze było, że jesteśmy złodziejami samochodów, a tu masz
0: tak.
1: bydło.
0: A, no okej, okay, no ale... No.
1: Jest to delikatna, ale różnica.
0: A pytanie, czy przecięta krowa raczej kosztuje mniej niż auto?
1: Nie chcę wiedzieć, ile kosztuje krowa, bo myślę, że moje konto bankowe się popłacze.
0: No tak, no myślę, że kilka tysięcy euro z tego, co tutaj wynika z tego, co widzimy. Także sprawa jest nierozwiązana, będziemy was informować i tak samo jak Zbigniew Stonoga na tropie Zbigniewa Ziobry będziemy aktualizować nasze informacje i tak dalej. Nie wiem, czy pan Zbigniew, to trzeba zaraz sprawdzić, że pan Zbigniew zrobił jakieś postępy. My będziemy robić oczywiście, więc bądźcie z nami na bieżąco na antenie Radia Meteora. Teraz pan Baby Lasagna nam pośpiewa. Uwaga, ta piosenka się nazywa, bo jej nie znam, to Julka puściła.
1: Rim Team Taki Dim.
0: Rim Team Taki Dim. No to
1: tak,
0: posłuchajmy
1: mój
0: sobie.
1: Mój zwycięzca Eurowizji.

0: późno wstaję.
1: 11:45 na zegarkach, więc wstajemy, pora
2: wstawać.
1: Tak jest, żeby was pobudzić, no to oczywiście o najpiękniejszym mieście w Polsce zaraz pomówimy. Wcale nie dlatego, że jedna z osób w studiu jest z tego miasta, czyli oczywiście o Zamościu.
2: Co? Ja nie wiem, o co ci chodzi, to są jakieś pomówienia.
1: Tak, a mamy tutaj dyskusję, ja cię, Julka, oczywiście wprowadzę, bo ty będziesz wiedziała dużo więcej. Pani Jadwiga Hereta pisze z tygodnika Zamojskiego o takiej sprawie, czy chcemy miasta tętniącego życiem, czy skansenu? Burza, hałas, imprezy na Zamojskiej Starówce, ale to generalnie jest temat, który dotyczy wielu innych miejsc, to przecież to, co się działo z ten cały cyrk z Torem Poznań, no to też jest dość powiązany. Mam wrażenie, że mogą być podobne powody, że po prostu jest za głośno, ja chcę po prostu żyć w martwym mieście.
0: Dokładnie tak. Wszystko zaczęło się od petycji właściciela pizzerii Ontario, pubu Warka przy ulicy Bazylianskiej i ten lokal od wielu lat organizuje karaoke i weekendowe imprezy. I to też trzeba podkreślić, że to karaoke nie jest codzienne, tylko w określonych dniach. I właściciele obawiają się, że przez skargi dotyczące hałasu działalność może zostać ograniczona lub nawet zakończona. Niedawno blisko ulicy Bazylianskiej powstały nowe apartamenty, które zostały wkomponowane w, prawda, przestrzeń Starego Miasta i jak sami właściciele mówią, że oni od dawna organizowali te problemy, a jeżeli osoby, które się wprowadziły niedawno na teren Starówki, zgłaszają problemy z tym, że jest głośno, że są organizowane w tym miejscu straszne imprezy, to jest akurat, nie powinna być dla nich niespodzianka, bo powszechnie wiadomo, że właśnie na terenie Starówki no, dzieje się najwięcej, jest najwięcej imprez, jest najwięcej wydarzeń, a to też spowodowało, że podczas dyskusji w Radzie Miasta były ogólne dyskusje na temat organizowania imprez na rynku i w ogóle terenie Starówki, bo przecież też ludzie tam mieszkają. Na rynku Zamojskim są organizowane wszelkiego rodzaju imprezy, w tym koncerty. I zaczęła się dyskusja na temat tego. No okej, jest głośno, no to część imprez może przenieść do amfiteatru, a może przy parku i na zasadzie coś trzeba z tym zrobić. Jednak w tym wszystkim odniósł się prezydent Zamościa, Rafał Zwolak, który przekonywał, że to trzeba odpowiednio pogodzić, żeby nie zamienić Zamość w martwe muzeum. Sam niedawno dał klucze miasta studentom, żeby móc zorganizować tam juwenalia i sam stwierdził, że tu narzekamy na wydarzenia, ale z drugiej strony, no gdzie młodzież ma przyjść i chodzić, bawić się w Zamościu, bo jednak Zamość nie jest takim miastem jak Poznań, Kraków, no Warszawa, że ma dużo pubów, barów, klubów i tak dalej. Klub może jest z jeden, max dwa. Same bary musicie też wiedzieć, to może taki protip dla osób wybierających się z Zamości, że liczycie na nocne życie, to w tym momencie muszę was uspokoić, wiele lokali zamyka się 22-23 i jak chcecie robić imprezę, to u siebie w domu. I sam stwierdził właśnie prezydent, że rozumie w pełni, że są problemy z głośnością, można się dopominać, można zmienić lokalizację, ale sam stwierdził, przyjdzie grupa właśnie ludzi, najczęściej młodych, i zapyta, dlaczego nic się nie dzieje w mieście.
1: Ja znalazłem takie trzy miejsca, jest Broadway Klub Zamość, bardzo fajna nazwa, znam. Broadway, jest klub bilardowy Metro i Hetman Zamość, ale to piłkarski. Tak, no czyli mamy sytuację niespotykaną generalnie w Polsce, czyli ktoś się wprowadza do jakiegoś miejsca bez sprawdzania, potem narzeka, że jest, jak jest w nim. No standardowa sytuacja, znaczy nie standardowa, nigdy czegoś takiego nie było, że roszczeniowi ludzie po prostu gdzieś przychodzą i narzekają, że tam jest tak od wielu lat, ale oni się teraz wprowadzili, im się to nie podoba.
0: Tak, a ja dla tych osób, które się wprowadziły, od razu też powiem, że mamy końcówkę maja, zaczyna się sezon turystyczny, więc proszę się nie zdziwić, że będą tłumy.
1: Nie, turystów też trzeba zakazać, bo przeszkadzają.
0: Zamość nie jest na liście UNESCO, po co tam przychodzić?
1: No tak, no jeszcze można się przeprowadzić, mieć okno przy Orliku i potem narzekać, że ktoś gra w piłkę w weekend. No. Takie
0: albo
1: sytuacje się stosują.
0: Wyprowadzić się blisko lotniska i narzekać, że samoloty cię
1: latają. No nie, to jest akurat skandal. Ja bym zakazał w ogóle wszystkiego, co przekracza 2 decybele.
0: Jestem dla.
1: No, ja też, dokładnie. Ja teraz posłuchałem sobie piosenki, która akurat ma dość mało decybeli, bo jest taka uspokajająca, ale jednocześnie dobra dla was porada. Jeżeli jeszcze nie wstaliście, no to jakieś hot coffee wypadałoby wypić.

0: of Leon trochę nas jeszcze bardziej pobudziło. My tutaj kręcimy się w takich klimatach też trochę rockowych, starszych, chociaż Kings of Leon to nie jest stary, taki stary zespół, ale trochę nas cofa klimatem do tych lat 80-tych, 90-tych.
1: A wcześniej gadaliśmy też o tym, że na przykład w takim Zamościu młodzież może narzekać, że nie ma co robić, a w Poznaniu no, tak się nie da.
0: Raczej nie ma tutaj większych powodów do narzekania. W sensie, jak ktoś chce znaleźć taki powód, to może powiedzieć, że nie ma, nie wiem, oceanarium w Poznaniu czy coś. No ale nie oszukujmy się, też to jest duże miasto, gdzie tych imprez jest pełno i naprawdę znajdziecie ich mnóstwo. No, zapraszamy na notatki z Poznania, czy Przestrzeń Kultury, czy cokolwiek, jakiekolwiek audycja, która mówi o tym, co możecie robić w Poznaniu, Planeta Sportu, cokolwiek. Także znajdziecie, w ten weekend jest święto studentów. Wczoraj przekazane przez zastępcę prezydenta Poznania został klucz właśnie dla studentów, więc przejmujemy to miasto. Wczoraj odbył się pierwszy dzień, gdzie zagrał Kosma Król, gdzie zagrał Sowa, Natura 2000, czyli artyści typowo poznańscy, i zagrał też Janek Rapowanie właśnie jako ostatni, jako ta gwiazda wieczoru. Bardzo przyjemny koncert. Relacjonowaliśmy dla was właśnie Juvenalia wczoraj. Będziemy też to robić dzisiaj, bo już dzisiaj będzie trochę inny line-up, bo wczoraj był typowo rapowy generalnie, a dzisiaj no częściowo, ale będzie Zalia, czyli obecnie taka wschodząca gwiazda, nawet już myślę, mogę powiedzieć, że gwiazda stacji radiowych generalnie, taka popowa, ale też nagrywająca z raperami Grubsą, czyli trochę przeciwieństwo, czyli wokalista, który no w sumie już teraz nie wydaje popularnych piosenek, nie wiem, czy w ogóle to robi, ale ma dwie, które zna prawie każdy, więc będzie je grał pewnie ciągle dzisiaj na swoim koncercie. On będzie na końcu i będą jeszcze Golce. To jest cudowne akurat.
1: Tak, idealne kombo. No i przecież studenci otrzymają klucze.
0: Otrzymali
1: od miasta
0: już.
1: Dokładnie. I to oznacza jedno, że trzeba władzę jakoś to wykorzystać. Miasto jest nasze. W jednym skrócie, i z jednych rzeczy, które chcieliby przywrócić jakby władzę mieli, to między innymi chociażby fakt, żeby przywrócić rowery miejskie, chcieliby przy okazji, no szok, niedowierzenie, obniżyć ceny za komunikację miejską.
0: No, no
1: i ktoś powiedział, zrobiłbym prawdziwe studenckie juvenalia, bo jak stwierdził, jest za drogo, patrząc na resztę miast Polski.
0: Mama mi mówiła ostatnio, że pamięta czasy, jak jeździła na juvenalia po całej Polsce i wszędzie były za darmo.
1: Złote czasy. Wiesz, jak to się mówi? Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasu.
0: Kiedyś to były czasy, kiedyś to chodziło się za darmo, a nie za 100 zł na jeden dzień, bo tyle mniej więcej to kosztuje.
1: A teraz co, nic nie ma znaczenia?
0: No niestety nic nie ma znaczenia. Mówiłaś, że te dobre czasy kiedyś były, no i kiedyś jaką muzykę wydawała Metallica? No coś pięknego jeszcze. Jutro będą grali w Berlinie koncert, wiesz?
1: Kurczę.
0: Coś cudownego, moja mama właśnie idzie, także pozdrawiam moją mamę i pozdrawiam też zespół Metallica, bo to jest muzyka mojego dzieciństwa.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
6: My mamy nadzieję, że pani Doroto też będzie trwała wiecznie i również pozdrawiamy. No słuchajcie, wracamy do wątków kryminalnych. No nie może się bez tego obyć nasze pasmo, nasze kto późno wstaje. I teraz przejdziemy do też segmentu takiego, który się powtarza, czyli wielkie takie, myślę, że takie domyślnie ustalone, że to nie jest oficjalny jeszcze konkurs, ale takie kryminalne chowany.
7: Tak, kto znalazł lepsze miejsce do schowania się, bo kiedyś mieliśmy człowieka, który schował się za zabudową toalety.
6: Tak, tak.
7: Było to oryginalne. Teraz dla odmiany mamy studzienkę.
6: Studzienkę, dokładnie. Jeszcze pamiętam, jak z Maciejem raz byłem, kiedy ciebie tutaj nie było i mieliśmy gościa, który sobie zrobił małą taką mikrokawalerkę generalnie pod sufitką. Także...
7: Jak bardzo mikro.
6: Bardzo mikro.
7: Deweloperzy zacierają ręce.
6: Tak, dokładnie. A teraz mówimy właśnie o panie, który sobie znalazł miejsce w studzience. Chciał no, za wszelką cenę uniknąć odsiadki za jazdę pod wpływem alkoholu. Nie udało się, został ostatecznie znaleziony. Jestem wdzięczny policjantom generalnie, że zawsze robią zdjęcia i potem one wychodzą, bo to są zawsze mega zabawne zdjęcia, kiedy taka największa chwila chyba wstydu dla tej osoby, która próbuje się schować, że wychodzi stamtąd, a jeszcze policjant stoi nad nim,
7: tak,
6: z telefonem.
7: Tak, ale ogólnie kiedy policja podjechała pod dom poszukiwanego, to na miejscu była żona i ona od początku mówiła, nie no, męża nie ma.
6: A to zawsze.
7: Zatrzasnęła, ale słuchaj, zwykle jest tak, że niektórzy po prostu mówią, że nie ma, a tutaj jeszcze zatrzasnęła drzwi policjantom pod nosem i zareagowała się wewnątrz budynku.
6: No to mogło nie pomóc sytuacji generalnie, tak. Ej, ale zauważyłaś, że te partnerki to zawsze po prostu do ostatniej kropli krwi walczą o tych, tak, swoich partnerów, schowanych nie wiadomo gdzie, bo po kątach, a one po prostu, to jest lojalność, no, którą każdy chciałby przeżyć.
7: Ale z drugiej strony, kiedy zobaczyła wóz strażacki, bo trzeba było straż zawołać na zasadzie, ej chłopaki, w razie co będzie trzeba, nie wiem, drzwi wyważać, to zobaczyła, nie no dobra, wejdźcie sobie. No i zaczęli szukać. I na początku faktycznie nic nie było widać, no i czujność ich się wyostrzyła w łazience, bo zauważyli takie nienaturalne przesunięte meble. Ale wiesz co, aż się tak zastanawiam, bo jak są właśnie te szkolenia policjantów, czy oni na podstawie między innymi takich historii mają specjalne szkolenia, jak szukać, żeby w tej zabawie wchowanego być lepszym?
6: No w sumie, bo policjanci też biorą udział w tym turnieju, o którym mówimy tak naprawdę, no bo mamy, no bo jak się gra wchowanego, no to ci, co się chowają i ten, co szuka, nie?
7: Dokładnie tak.
6: Ej, ale właśnie, bo wchowanym jest tak, że ten, który zostaje złapany jako pierwszy, potem szuka, więc może policjanci, którzy odpowiadają za takie sprawy, też kiedyś się chowali przed innymi policjantami. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
7: Nie bardzo.
6: I wtedy zostajesz policjantem. Może jest taki proces rekrutacji. Dobra, jak tego jakiś policjant słucha, to przepraszam. To taki,
7: tak. Może nam wyjaśnić, jak to wygląda. My bardzo chętnie dowiadujemy się różnych rzeczy. Jesteśmy chętni poznawać coś nowego, prawda?
6: Jesteśmy bardzo chętni do tego. Nigdy nam się nie znudzi generalnie mówienie o takich sprawach kryminalnych, gdzie ktoś się chowa i trzeba go szukać. Tak samo jak Zali nigdy się nie znudzi ktoś. Chyba chodzi o Miu. No a teraz puścimy wam właśnie, jak ładnie śpiewa Zalia, bo dzisiaj będziecie mogli to usłyszeć na żywo, to warto się przygotować.

0: usłyszeliśmy powiat buski, no to wiadomo, co to oznacza w piątkowym kapowo, ale słuchajcie, trochę trzeba zmienić klimat. Czekajcie, ja to naprawię.
1: O Jezu, co to za fajna melodyjka.
0: No, jeżeli ktoś się zastanawia, bo w ogóle kojarzy melodię, ale skąd się wzięła? No to słuchajcie, jeśli chodzi o powiat buski, jest to powiat w województwie świętokrzyski, którego siedzibą jest miasto Busko-Zdrój. Ogólnie w tym samym powiecie jest kilka uzdrowisk i właśnie w Busko-Zdroju takowy się znajduje. Tak samo jak w miejscowości Solec-Zdrój. Ale to, co słyszycie, to też nie jest przypadek, bo powiedz trochę, jakie miasto znajduje się w powiecie buskim?
1: No oczywiście, że Pacanów. Tak właśnie sobie sprawdzaliśmy ten powiat buski i patrzę, Jezu, Pacanów, czy to jest to? Tak, to jest to miasto. Odkryliśmy tam właśnie Koziołek Matojak, miał wszystkie te swoje wspaniałe przygody, które śledziliśmy z zapartym tchem, gdy byliśmy jeszcze mali. A może ktoś dalej ogląda, nie wiem, no to na pewno by było fajne doświadczenie. Także jest Pacanów, jest właśnie kilka uzdrowisk, jest jeszcze miejscowość, bardzo mi się podoba, Gnojno.
0: Tak.
1: Świetna nazwa.
0: Jest także miasto Wyślica, gdzie znajduje się chociażby gotycka bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Mary Panny w Wyślicy.
1: A jest nad Wisłą?
0: A to trzeba sprawdzić, bo chociaż jeżeli chodzi o samą nazwę miejscowości, już zaraz sprawdzę, bo to jest akurat ciekawe, chociaż mi się na razie nie pokazuje, żeby...
1: No nie wygląda jakby to
0: chociaż według rzeka. Legendy nazwa osady pochodzi od imienia jej założyciela, księcia Wiślimira, który wraz ze swoim otoczeniem miał przyjąć chrzest w 880 roku.
1: Okej, czyli inna historia, nie chodzi o rzekę.
0: Wspomina o tym tak zwana legenda panońska, czyli żywot świętego Metodego.
1: Okej, dobrze.
0: Także tu mówi dokument o przymusowym chrzcie pogańskiego księcia Wiślan, także stąd jest nazwa. Powiat buski, serdecznie pozdrawiamy, jeśli ktoś z was będzie w województwie świętokrzyskim, to zapraszamy serdecznie. No i oczywiście do Pacanowa, bo słuchajcie, kolej...
1: To jest pomnik.
0: Pomnik.
1: Pomnik Koziołka Matołka, tak? Uważam, że to jest postać dla naszej kultury. My też już kończymy kącik słuchania muzyki wokalistów, którzy dzisiaj się pojawią na Juwenaliach. Teraz przejdziemy do muzyki meteorowej, a konkretnie do utworu Brokat od Basz.

0: była Rihanna, która odnalazła miłość, a my z Rochem też będziemy odnajdywać, ale nie miłość.
1: Czemu?
0: No w sumie mamy tą miłość do naszych artykułów w Wikipedii, bo zawsze dowiadujemy się w nich samych nowych rzeczy.
1: Ty dla mnie, Julka, jesteś jak starsza siostra.
0: O, a ty jesteś normalnie mój młodszy brat.
1: O, no to się wszystko zgadza. A co się zgadza? Zgadza się to, że AI jest wykorzystywane dalej, że jest wykorzystywane przez Chiny i jest wykorzystywane w celu inwigilacji. To też się zgadza, te tak. Rzeczy. Znaczy, oczywiście Chiny tego tak nie nazwą, ale jak podaje Financial Times, chiński system generalnie taki nadzorczy, że tak powiem, monitorujący, jest już bardzo przejęty przez AI i generalnie funkcjonariusze mogą przeglądać materiał wideo oparty o sztuczną inteligencję, która przewiduje zachowania obywateli. No ma być to na podstawie takiego działania prewencyjnego, żeby zapobiegać przestępstwom. Tak, oczywiście jest to tłumaczone w tym momencie.
0: Tak, chodzi o przewidywania potencjalnych zagrożeń dla porządku publicznego i też ma być praktyczne dla funkcjonariuszy, którzy nie będą musieli ręcznie przeglądać setek godzin materiałów wideo i te rozwiązania mają pomóc ograniczyć liczbę incydentów przypadkowej przemocy, chociaż budzi to wszystko obawy organizacji zajmującymi się prawami człowieka, ale w sumie Chiny i takie niezbyt moralne wybory, no to trochę nas to niezbyt dziwi.
1: Trochę tak, ale ogólnie sobie chciałem to przełożyć na Polskę. Jeżeli w Polsce by zostało to wprowadzone, to ja myślę, że AI by nie pomogło, no bo kto by przewidział, że jakaś pani wejdzie sobie na 12

0: met na drzewo na przykład.
1: Tego się nie da nigdy przewidzieć.
0: Albo, nie wiem, inne rzeczy, że na streamie łatwo gęga, a TD się pogodzi z Peją. No, ja myślę, że w Polsce to by, znaczy, może by przeszło, ale
1: znaczy, ja myślę,
0: miałoby...
1: że to prędzej Polacy zaczęliby przewidywać ruchy AI, niż AI zaczęły przewidywać ruchy Polaków.
0: Nie no, jak ja czasami czytam, co się dzieje, no to mam wrażenie, że właśnie to jest ten mem, że nikt nie przewidzi mojego kolejnego ruchu i to jest
1: to,
0: właśnie...
1: To są Polacy w skrócie.
0: Tak, to są
1: ja
0: Polacy.
1: Ja myślę, że wiesz, te wszystkie procesy AI, one by wybuchły, jakby miały analizować Polaków.
0: Dokładnie tak, więc my nie skończymy jak Chiny, to na pewno. Jesteśmy na zbytnie pewno, szablonowi.
1: Dokładnie, my AI tylko spojrzało na nas i by powiedziało: mamma mia.
0: Mamma mia.

0: To była ABBA z piosenką Mamma Mia. Także tak, Mamma Mia, że tak powiem, bo będziemy teraz losować artykuły z Wikipedii i nie wiadomo, co wylosujemy. Zawsze robimy takie próbne rundy, żeby zobaczyć, jakie jest dzisiaj
1: jaki
0: poziom.
1: Jest algorytm.
0: I poziom jest generalnie mocny. Ja powiem, co nam się wylosowało, bo to może wzbudzić pewne kontrowersje, ale już patrzę, co mam ja i...
1: Pochwal się.
0: Nie, to
1: pochwal się w klasie może.
0: Losuję dalej.
1: Losujemy dalej.
0: Nie, ja
1: bo...
0: losuję dalej. To może ty, co? Bo moje
1: już
0: jest takie...
1: Już ci powiem, tylko tradycyjnie mój sprzęt musi psuć jak zwykle plany, ale o, trafił mi się Carlo Agostino Fabroni, który był włoskim,
0: tak.
1: Włoskim kardynałem,
0: włoskim?
1: Który żył pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, tak jak wspominałam, był włoskim kardynałem, który urodził się w... To się bodaj czyta Pistoia, wybaczcie, no ja włoski to nie za bardzo.
0: Wybaczamy.
1: Ale zmarł w Rzymie. I trzeba powiedzieć sobie też taką ciekawostkę z jego życia, że był zwolennikiem jezuitów i też popadł w konflikt z papieżem.
0: Z papieżem? A kto był wtedy papieżem?
1: Benedykt XIII.
0: O, no to tam było konflikty.
1: Także i akurat zmarł z powodu tego, że jelita mu się zepsuły, że tak powiem.
0: No to słaba sprawa. My generalnie dzisiaj leciała piosenka K-popowa jakiś czas temu i mi teraz, no nie wiem, to chyba jest dla mnie jakiś sygnał, żebym zaczął słuchać K-popu. No nie posłucham, no przepraszam. To w sensie mam swoje subiektywne odczucia jednak na temat tej muzyki, ale no będę tutaj szczery, bo poprzedni artykuł się, no myślę, by się nie przyjął moralnie, to ten już powiem. Następny zespół TXT, czyli południowo-koreański boys band założony przez Big Hit Entertainment, czyli 5 członków i uwaga, Yeonhyuna, Subina, Baemgyu, Taehyuna oraz Hyuning Kaya. No i oni sobie tam śpiewają.
1: Akurat myślę, że to raczej wytwórnia założyła ich zespół niż oni sami, bo taki oto wesoły przemysł jest. Także dowiedzieliśmy się o włoskim duchownym i coś o K-popie. Czemu nie?
0: Tak, no tak patrzę właśnie na nazwy płyt i myślę, że oni robią taką muzykę, wiesz, takie no, niezbyt odkrywczą, w sensie przynajmniej tematyką, bo są to chyba love songi, bo jest Love Sick, Sweet Mirage, Promise i Promise Episode.
1: A myślę, że jest coś, co w jakiś sposób mogę połączyć te dwa światy.
0: Jak możesz?
1: My name

0: Loga.
1: Wszyscy musimy być czasem trochę loka, czyli tłumacząc na polski szaleni. Dokładnie tak, była taka piosenka Toka
2: Loka
1: toka.
2: Szalona.
1: Tak. Jeszcze była piosenka Loka. Kojarzysz?
2: Tak.
1: To się bardzo cieszę.
2: A ktoś się zdziwił, że wiesz, kto jest szalony?
1: No właśnie chciałem zaśpiewać ci piosenkę, żebyś poznała.
2: O Boże, boję się. Możesz teraz, spokoj. Czemu nie?
1: Z nią tańczę, ręce schodzą na Juda. To jest Skolim, oczywiście wraca do nas temat największego polskiego przedsiębiorcy, bo ja mam wrażenie, że Skolim, w sensie on dalej wydaje muzykę, dalej koncertuje w tym roku, 500 koncertów, kiedy on to robi, to jest niesamowite, no ale ile
2: wiesz,
1: on jeszcze
2: ja
1: z tego zarabia?
2: Pytanie. Ty mu pytasz się, kiedy on ma czas robić te koncerty, ja mam pytanie, kiedy on ma robić czas wszystko.
1: Tak, wszystko.
2: Bo się respi.
1: Naprawdę, on robi mnóstwo rzeczy i to trzeba docenić.
2: On chyba odkrył szybko podróż, jak w grach masz, tak. Że wiesz, jest punkt teleportacji szybkiej podróży, on to odkrył.
1: Chyba tak, bo z Colin naprawdę, no można nie lubić tej muzyki, to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale nie można mu odmówić, że to jest mega pracowity człowiek, jak na oczywiście artystę muzycznego, bo nie dość, że te milion koncertów nie wiadomo gdzie, po całej Polsce grane, to jeszcze ciągle nowe jakieś biznesy, ciągle nowe inwestycje, no chociażby ta stacja paliw, gdzie można właśnie zakupić parówki z Colin. Z kolimki konkretnie, tak. I jeszcze kiełbasy. Te parówki mają mieć 90% mięsa, czyli no sporo jak
2: tak,
1: na parówki.
2: Sam muzyk mówi, robimy jakość na polskim rynku żywności. Zagraniczna konkurencja wypad. Wspieramy to, co nasze polskie najwyższej jakości, ale ja chcę powiedzieć w przypadku Skolima, że gratuluję robienie takiej reklamy. W ogóle, jeżeli nie widzieliście jakimś cudem jeszcze jego stacji benzynowej, to polecam zobaczyć. Ona jest tak widoczna.
1: Tam jest najtańsze paliwo w ogóle.
2: To jest jedna rzecz, ale jest taka różowa.
1: Jest.
2: Ją widać i ja nie mam słów co do Skolima. No, powiem tyle. Można na przykład nie przepadać za jego muzyką, stwierdzić, że to nie jego klimaty, ale łeb do interesów to chłop ma.
1: Ma łeb do interesów. No słuchajcie, jest 12:50, co oznacza, że kto wstał, ten kto miał wstać, ten wstał, a my zaraz będziemy się żegnać. Jeśli DJ Julka puści nam pewien utwór, żeby was pobudził, tak już ostatecznie, to jest takie ostatni bastion, dokładnie tak, Every Time We Touch i my zaraz się z wami pożegnamy.

0: Kaskada śpiewa, że za każdym razem jak się z kimś całuje, to przysięga, że może latać. Ja tak się czuję, jak jestem w Radiu Meteor i mogę do was mówić. To jest zawsze przyjemność, która niestety dobiega końca, tak jak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. 12:54, co oznacza,
1: taka
0: że nasze...
1: Taka piosenka, która mówi, no, że nic nie może wiecznie trwać.
0: No nie może, no niestety, to przykra sprawa. 12:54, to znaczy nasze 3 godziny, Julka, dobiegają końca.
1: No. Jak to tak patrz, szybko zdatuje?
0: No bardzo szybko, ale nie smućcie się, słuchajcie, macie jeszcze cały dzień, dzisiaj będzie dzień generalnie ładny, jest piątek, także na pewno coś tam do zrobienia będziecie mieli, jakoś żeby spędzić wolny czas, bo ile można to pracować, uczyć się, studiować, chociaż no teraz nadchodzi powoli taki okres niestety, gdzie będzie trzeba ruszyć
1: tak,
0: swoje cztery litery.
1: Przychodzi ten moment, w momencie, kiedy studenci sobie przypominają takie ej.
0: Ja studiuję.
1: Studiuję tak nie tylko spotykanie się ze znajomymi, no, nie tylko imprezy.
0: No niestety.
1: Jeszcze muszę się uczyć.
0: Jeszcze muszę oddać licencję, coś tam, takie rzeczy.
1: A jesteś bliżej końca czy początku?
0: O, nie odpowiem na to. Oddalam to pytanie.
1: Pomidor,
0: dokładnie tak. Także, no cóż, no dziękujemy wam, że z nami byliście. Słuchajcie, nie wchodźcie na żadne drzewa. Jak jesteście poszukiwani, to po prostu odbędźcie tą karę albo znajdziecie się też na naszym paśmie, bo się gdzieś ukryliście. Nie wiem, gdzie jeszcze można się ukryć. Ale na pewno coś się da znaleźć, jakieś fajne miejsce.
1: W łazience można się ukryć za toaletą, to już odkryliśmy. Dzisiaj odkryliśmy w tej.
0: No właśnie, coś nowego, nie? Tak. Masz jakiś pomysł, jakbyś była poszukiwana, gdzie byś się schowała?
1: O Jezu, nie mam pojęcia.
0: Ciężkie, nie?
1: Nie wiem, mogę spróbować, nie wiem, wejść do szafy, może mnie nie znajdą.
0: No jakby młodszy, to właśnie ja robiłem tak, że wchodziłem do szafy i po prostu w ciuchach mamy czy coś tam się kitrałem, także tak to działało. Więc no nie róbcie takich rzeczy, po prostu to jest też pasmo, to jest wielki jeden kącik ostrzegawczy, czego najlepiej nie robić, bo inaczej właśnie będziemy o was rozmawiać i się z was śmiali, także...
1: Dokładnie, no. Będziemy rozmawiać o was my, Roch Orzechowski
0: i Julka Okoniewska.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Dookoła świata. Jedna godzina, setki kultur. Muzyczna podróż, jakiej jeszcze nie przeżyłeś. Dookoła świata, już teraz, w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
1: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa. Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Witam was serdecznie po raz kolejny. Już powoli kończy się ten sezon łędkowania, ale to nie stoi na żadnej przeszkodzie, żeby się spotkać również i dzisiaj. 29 maja dla wielu osób, dzień nieszczególnie specjalny, może poza tym, że są chociażby juwenalia, czy też inne ważne rzeczy się dzisiaj dzieją. Natomiast co istotne, mamy dzisiaj 102 dzień roku chińskiego konia, ognistego konia konkretnie, co oznacza, że mamy dzisiaj świętowanie w zasadzie dwóch rzeczy, bo chociażby autobus numer 102 we Wrocławiu z relacji Jana Pawła II do kosmonautów Pętla we Wrocławiu ma dzisiaj swój dzień, a poza tym również skok Adama Małysza 102 metry przeskoczył skocznie, więc serdeczny szaraucik. Dzisiaj, jak zawsze, za mikrofonu mówi do was kapitan Bartek Łęczuk, natomiast na sterburcie naszym kapitanem technicznym jest Zuzanna Bukała. Serdeczne dzięki, serdeczne pozdro. Mam nadzieję, że nie wyjedziemy zbyt daleko, nie wypłyniemy na zbyt dalekie wody. 1404 rok po Hidżri, warto również jeszcze wspomnieć, mamy wciąż, to się jeszcze w tym sezonie nie zmieni, zobaczymy jak będzie później, więc żeby tradycji stało się zadość, posłuchamy nieco Syrie Marsz.

dla was, drodzy słuchacze, szczególnie ci wierni, nieco złą wiadomość. Otóż powoli kończy nam się Biblia jako źródło wiedzy o rybach, stąd też zważając na fakt tematu dzisiejszej audycji, czyli to, czy ryby w ogóle istnieją, to chciałbym was w tym momencie wprowadzić nieco w cały koncept, cały lore tego, jak to wszystko się zaczęło, no bo to nie jest specjalnie nowy wymysł. Przenosimy się w zasadzie dzisiaj dwa razy. Dwa razy w czasie się przenosimy do, nawet i trzy, do XVI wieku, do XVII wieku i do momentu chwilę przed tym, jak zaczęliśmy umieć analizować genomy zwierząt. Zacznijmy najpierw od XVI wieku, bo wtedy Kościół katolicki uznał kapibary za ryby, żeby podczas Wielkiego Postu można było je ewentualnie sobie przekąsić, bo misjonarze, czy też osoby wysłane przez Kościół katolicki na tereny Ameryki Południowej bardzo chciały podczas Wielkiego Postu jeść zwierzęta, zwyczajnie jeść mięso, natomiast problem był taki, że wtedy nie można, więc pojawił się taki tak zwany wytrych, że można by uznać zwierzę za rybę, bo rybę akurat wtedy i dotychczas w zasadzie do teraz nie jest uważana za mięso nielegalne podczas Wielkiego Postu, czy też podczas Wigilii i tak dalej, więc rybę jak najbardziej można było sobie przekąsić, stąd też naciski na to, żeby papież uznał kapibarę za rybę, no i tak też się stało w XVI wieku. Potem mamy wiek XVII, pojawiają się nowe naciski, bo nie tylko misjonarze z Ameryki Południowej chcieli jeść mięso podczas wtedy, kiedy mięsa jeść nie powinni, więc przenieśli się nie z kapibar, a zaczęli protestować, żeby za ryby uznane zostały bobry. I to również im się udało. Również bobry zostały uznane przez Kościół katolicki wówczas za ryby ze względu na to, żeby można było je sobie zjeść. No i tak się w zasadzie zaczyna cała nasza historia co do tego, czy ryby istnieją, bo już wtedy potrafili uznać wszystko w zasadzie za rybę, co bardzo ładnie przynosi nas do momentu, w którym dowiadujemy się mniej więcej, jak analizować genomy zwierząt i to, do czego doprowadziła zmiana w patrzeniu na biologię i na stworzenia jako takie, bo wcześniej myślano sobie, że coś wygląda jak coś innego, więc są pewnie jakoś powiązane ze sobą, wszystkie ryby były mniej więcej podobne, delfiny, rekiny i tak dalej, tutaj wszystko było jak najbardziej uznana za rybę. Potem z czasem tutaj było to nieco bardziej ucinane, coraz mniej przedstawicieli gatunków było uznawanych faktycznie za podobne, za te same rodziny. Natomiast no to dopiero po tym, jak już zaczęliśmy analizować to nieco głębiej, ale o tym i o jeszcze większej ilości spraw już za moment, bo najpierw trzeba jeszcze przedstawić kalendarz rybny oraz przynęty na ten miesiąc, ale tak jak mówię, to było tylko wprowadzenie, więc teraz standardowo Jewish Starlight Orchestra i Donna.

wracają złe wieści, a w zasadzie nawet powoli i standardowe, bo z tym mierzyliśmy się przez pierwsze parę tygodni, kiedy się spotykaliśmy na początku, kiedy to łętkowanie jeszcze wchodziło w fazy tak zwane poczwarcze, kiedy jeszcze byśmy tacy malutcy, jeszcze nikt w nas nie wierzył. W każdym razie, no, chodzi mi o to, że branie dzisiaj znowu jest złe, znowu mamy poszerzony księżyc, znowu nie jest kolorowo. Tak samo było wczoraj, tak samo będzie jutro, więc taka triada dni nam się wylosowała, że branie jest złe akurat na Juvenalia, więc no być może tutaj Anton Leszczanka coś szpądził, być może tutaj jest faktycznie jakiś sabotaż ze strony Flesza, żeby jednak nie łętkować podczas Juvenaliów, tylko wybrać się na te koncerty. Tego nie wiem, tutaj tylko pytam, zadaję pytania, wiadomo. W każdym razie od poniedziałku do środy branie było bardzo dobre, tak samo było zresztą w zeszłym tygodniu, o czym zdążyłem już powiedzieć. Branie było dobre, potem było bardzo dobre, no i teraz znowu wraca takie mocno niefortunne. W niedzielę, co prawda, jak już skończą się Juvenalia, będzie pełnia, co oznacza, że branie znowu będzie dobre, więc tutaj tym bardziej jest jakiś szpon zastosowany. Nie chcę wystawiać żadnych zaświadczeń, ani wydawać wyroków na miejscu, natomiast no patrzę tutaj na ten kalendarz i coś mi ewidentnie nie styka, jeśli chodzi o konkretnie te dni. W każdym razie ważne jest to, że poszerzony księżyc będziemy mieli dzisiaj, no więc trzeba się z tym zwyczajnie zmierzyć. Jeśli chodzi o przynęty polecane na ten miesiąc, no bo one akurat zawsze są jak najbardziej dostępne, chociaż też nie wszystkie, bo od miesiąca, w zasadzie od początku maja, mamy problem z tym, że stalowy gnom nie jest dostępny w sprzedaży, jest zwyczajnie wyprzedany. Czekamy na dostawę cały czas. No cóż, mam nadzieję, że się to czekamy jeszcze przed czerwcem, kiedy to będzie nowa rotacja przynęt, natomiast poza stalowym gnomem jest oczywiście chociażby Lady Gadda, Gruby Long 7, Kleń, Brzana, Kołyska czy Karaś. Nawet i Pike Tyson 21 i Big Tyson 25 się jeszcze załapały. W maju jest bardzo duża selekcja tych przynęt, jest nawet chociażby Havok czy Turpa, więc nie tylko na stalowym gnomie trzeba polegać, którego akurat teraz nie ma. Może też Gruby Long 5, żeby uhonorować Grubsona, który dzisiaj będzie grał na Juvenaliach. No słuchajcie, dużo jest naprawdę opcji, więc tak jak mówię, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Gnoma na razie z nami nie ma, być może się pojawi, być może się nie pojawi, czekajmy na czerwiec, zobaczymy co przyniesie czas, natomiast no cóż, skończyło się już w zasadzie to wprowadzenie do tematu, już wiecie mniej więcej o co chodzi, już wszyscy mam nadzieję są gotowi na wielką dawkę wiedzy, jeszcze tego łętkowania nie było, tak dużego łętkowania jeszcze nie było, więc słuchajcie tego, ale już teraz Śląsk jada na ryby.

Tak jak już zdążyłem wam powiedzieć i zdążyłem wam nieco nakreślić ramy dzisiejszej audycji, cofamy się najpierw trochę w czasie, ale nie wracamy już na razie do XVII i XVI wieku, kiedy to kapibary i bobry były uznane za ryby na potrzeby Wielkiego Postu, ale cofniemy się do tego momentu, kiedy zaczęto analizować genomy zwierząt, bowiem do tego czasu generalnie zwierzęta były rozróżniane mniej więcej na podstawie kształtu tego, jak wyglądają tak zasadniczo. Stąd też chociażby ptaki, konkretnie ptaki drapieżne, były bardzo ze sobą powiązane, tak kluczowo. Tak bardzo blisko ze sobą zostały związane, że nawet nazwano je jedną rodziną, rodziną sokołowych. Co ciekawe, do tej rodziny zaliczono w zasadzie wszystkie ptaki drapieżne, które wyglądały podobnie. No i do momentu, kiedy tego wszystkiego, ten szponcz nie został wykryty, kiedy nie dowiedziano się, że tak naprawdę nie są aż tak blisko siebie, jak wyglądają, no to wszystkie one były w jednej grupie. Natomiast po tym, jak już się dowiedzieliśmy, to od tego momentu, co ciekawe, sokoły nie są w grupie sokołowych, a i wszystkie inne w zasadzie są. Są również ptaki szponiaste, na przykład do nich należą, natomiast wszystkie inne ptaki drapieżne poza sokołami w zasadzie w tych sokołowych są i to jest naprawdę, naprawdę chichot i ironia losu. Ale jaki to ma związek z rybami? No otóż problem jest taki, że ryby są do siebie generalnie całkiem podobne. Wszystkie żyją w wodzie, wszystkie mają podobne kształty zazwyczaj, chociaż różnie to bywa. Są na przykład minogi, które też rybami za bardzo nie są, ale są tak często uznawane. Są węgorze, które już akurat rybami są. Są w końcu rekiny, czy też ryby żyjące na głębiach różnych oceanów, które wyglądają strasznie fikuśnie i nie są zbyt podobne nawet już do niczego. W każdym razie problem jest taki, że wyglądały do siebie bardzo podobnie dla ludzi, którzy wówczas je oceniali, wówczas je klasyfikowali, no i stąd też powstała taka dystynkcja, że istnieją faktycznie ryby. Ryby, ssaki, gady, płazy, ptaki, wiadomo jaka jest mniej więcej tutaj kolejność, natomiast no właśnie, ryby są bardzo dziwnym przypadkiem, bo jak zaliczymy bobry chociażby do tych ryb, które, tak jak mówiłem, w XVII wieku zostały przez Kościół katolicki uznane za ryby na potrzeby Wielkiego Postu, no to nie powinniśmy raczej ich uznawać, no bo wiadomo, mają futro, oddychają powietrzem, rodzą dzieci nie z jaj, tylko wiadomo, żyworodnie się rozmnażają, no a ryby tak raczej nie robią. Natomiast jeśli spojrzeć na to nieco głębiej, co za chwilkę zrobimy, za dosłownie momencik, no to można by stwierdzić, że albo bobry też są rybami, albo ludzie też są rybami, albo tak naprawdę nikt w końcu nie jest rybą. To może brzmieć nieco enigmatycznie, ale wszystko wam już za chwilę wyjaśnię. Tylko na ten moment abonament jest lekko niedostępny, więc musicie chwilę poczekać. Zaraz do was wracam.

0: Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.
1: Skup się proszę na moment. Dzień dobry, halo.

do różnic. Różnic, które wynikają z ewolucji wśród gatunków różnych zwierząt. Zaczynaliśmy jako ludzkość na bardzo niskim poziomie wtajemniczenia. Bardzo szybciutko doszliśmy do wniosków, że coś faktycznie jest na rzeczy, niektóre rzeczy są różne od siebie, a niektóre nie. No i stąd też wymyśliliśmy podział na chociażby ryby, gady czy ptaki. I to było całkiem użyteczne, bo można było rozmawiać o różnych gatunkach, różnych organizmach w tym samym czasie, nie wymieniając każdego specjalnie po kolei. To da wiele, wiele energii. Wow, to wymagało dużo mniej energii, aniżeli wymienianie po kolei każdego organizmu z osobna, dużo więcej oszczędności to dawało, zwyczajnie nie trzeba było aż tyle myśleć, a wiadomo, ludzie z tego nie są znani, że lubią dużo myśleć o różnych rzeczach. Są też, jak ktoś wam mówił, że na obiad jest ryba, no to mniej więcej mieliście w głowie to, z czego możecie się spodziewać, jeśli była, nie wiem, tutaj w Poznaniu to jest zresztą dobry przykład, że jest tutaj takie słowo jak obkład, bardzo go nie lubię, ale jest całkiem pożyteczne w tej kwestii, bo jak się mówi, że jest kanapka z obkładem, no to wiadomo, że coś na tej kanapce się znajdzie. Nie wiadomo konkretnie co, ale wiadomo, że coś, więc tak jak, podobnie jak z rybami. No wiadomo, że będzie jakaś ryba, niekoniecznie jaka. Mniej więcej można się spodziewać, że będzie to coś takiego. W każdym razie było to całkiem przydatne przez pierwsze, powiedzmy, setki lat ludzkiej ewolucji, no bo generalnie nie zagłębialiśmy się aż tak. To nie było takie ważne dla nas, zresztą dalej aż tak istotne nie jest. To nie jest takie mainstream, żeby to wszystko rozróżniać nieco inaczej, ale pojawili się zapaleńcy, którzy jednak stwierdzili, że biologia jest na tyle ważna w nauce i tak dalej, że stworzyli nowy, bardziej naukowy sposób grupowania zwierząt, nazywany aktualnie kladystyką. I w tym podejściu, w podejściu kladystycznym, organizmy żywe nie są sortowane tak, jak wówczas były, tylko są sortowane do grup nazywanych kladami, które odzwierciedlają nie ich konkretne cechy aktualne, tylko historię ewolucyjną i stopień ich pokrewieństwa. Można to robić na kilka różnych sposobów, żeby precyzyjnie to dokładnie pokazać. Natomiast dobrym przykładem jest stwierdzenie, że chociażby naczelne, które są definiowane tak w zasadzie standardowo jako osoby, znaczy osoby, jako zwierzęta z przeciwstawnymi kciukami na przykład, albo z żywymi mózgami, to można powiedzieć, że jest to grupa zwierząt, czyli naczelne, która obejmuje wszystkie gatunki pochodzące od najnowszego wspólnego przodka ludzi, małp człowiekokształtnych i lemurów. Jest to nieco rozwlekłe, to prawda, ale tak jak mówię, no biolodzy są nieco bucami, są nieco tacy problematyczni i taki tacy pikmi, ale to daje bardzo ciekawe i bardzo inne pole do interpretacji tego, jak patrzymy na różne gatunki zwierząt i to, jak one łączą się razem ze sobą, bo jeśli dwa gatunki są bardzo blisko ze sobą spokrewnione, to stosując kladystykę możemy przewidzieć, że ich genomy będą stosunkowo podobne, natomiast to prowadzi do jednego niefortunnego, znaczy nie jednej nawet, tylko do kilku niefortunnych sytuacji w każdym razie. Bo tutaj pojawia się znowu pytanie o tym, czy bobry mogą być uznawane za rybę. Bo jeśli weźmiemy historię ewolucyjną ryby, która tą rybą jest bez wątpienia, czyli chociażby złotej rybki na przykład, no to jej wczesnymi przodkami były jedne z pierwszych kręgowców. I w przeciwieństwie do tych nieco bardziej robakowatych ryb, czyli na przykład do minogów, czy też do węgorzy, czy też lancetników, no to one miały kręgosłup, co pozwalało im pływać skuteczniej. Z czasem ta grupa się potem rozdziela. Niektóre organizmy stają się przodkami śluzic i minogów właśnie i one pozostają mniej więcej takie same, ale te grupy, które prowadzą do złotej rybki, wykształciły na przykład potężne szczęki. I z czasem te kolejne grupy zaczęły się oddzielać i nowe cechy dalej się pojawiają. Tutaj znowu jest odnoga, tym razem rekiny i płaszki się oddzielają, a przodkowie złotej rybki rozwijają kostne szkielety. Kolejne rozdzielenie następuje, mamy ryby mięśniopłetwe. To przed przodkowie ryb z grubymi, mięsistymi płetwami, które mają funkcję kończyn, są to chociażby ryby dwudyszne. Natomiast przodkowie naszej złotej rybki rozwinęły płetwy zbudowane z kostnych promieni połączonych błoną i docieramy właśnie dzięki temu rozgałęzieniu do złotej rybki. I można by pomyśleć, że to do niczego nie prowadzi. Natomiast, co jest ważne, to bobry mają tego samego przodka, co właśnie złote rybki. I ich przodkowie były świadkami oddzielania się śluzic i rekinów. Więc jeśli zastosować kladystykę, to można by uznać, że bobry faktycznie tymi rybami są. Bo są bardzo blisko powiązane ze złotymi rybkami, które myślę, że każdy spokojny zjadacz chleba uznałby za rybę. Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, to już za moment nieco więcej słów o tym padnie, ale już teraz Fishbone i Bowling in the Boneyard.

jeśli bobry jeszcze was nie przekonały, no bo one jednak pływają w wodzie, lubią sobie trochę się zamoczyć w tej rzeczce, lubią sobie zbudować tamę i też są trochę takie głupie. W każdym razie, no jeśli was to nie przekonało, no to mam jeszcze kilka innych gatunków, które również z tych ryb są nieco bardziej wywleczone niż się wydaje. Bowiem, kiedy ryby mięśniopłetwe, o których wam mówiłem przed chwilą, się oddzieliły, to część z nich, czyli czworonogi, wykorzystała swoje mięsiste kończyny, żeby z bycia pod wodą wypłynąć sru na ląd. I to doprowadziliło do powstania wczesnych ssaków, w tym m.in. chociażby bobrów, ale również i ludzi. My też tam jesteśmy w grupie czworonogów, które z tego wyewoluowały. Poza tym są tam chociażby żaby, aligatory, ptaki i konie, czy nawet węże, które akurat nóg mają nieco mniej niż 4, ale w tej samej grupie z nami razem są. Stąd też, jeśli spojrzeć kladystycznie z nieco szerszej perspektywy, to gałąź czworonogów jest zwyczajnie jedną z wielu gałęzi pośród różnych kladów rybopodobnych. Stąd też znowu możemy jeszcze raz wrócić do pytania, czy bobry są rybami. No, należy na pewno spojrzeć na to, tak jak mówię, kladystycznie. Więc pamiętając o tym podejściu kladystycznym, mając to w głowie, chcemy, żeby definicja była użyteczna, stąd też trzeba uwzględnić wszystko, co pochodzi od wspólnego przodka, aby można było przewidzieć stopień pokrewieństwa organizmów w skali ewolucyjnej. I to oznacza, że jeśli chcemy powiedzieć, że chociażby rekiny, śluzice i złote rybki są rybami, no to mamy trzy różne opcje i wszystkie z nich są mocno kontrowersyjne. Pierwsza opcja jest taka, że zwierzęta, tak jak ludzie i bobry, są rybami, bo mamy wspólnych przodków, o których mówiłem wam sekundkę temu. To jest pierwsza z opcji. Mocny statement na pewno. Poza tym jeszcze więcej trzeba by tutaj zawrzeć poza rybami i ludźmi, ale jest to zwyczajnie to, co jest najbliżej. Po drugie, jeszcze jest druga opcja, trzeba by stworzyć jakąś piekielnie absurdalną definicję tego, czym jest ryba. Jedna się przewinęła przez internet. Jest to chociażby definicja mówiąca, że ryba to każdy organizm pochodzący od najnowszego wspólnego przodka śluzic i złotych rybek, z wyjątkiem tej części, która pochodzi od najnowszego wspólnego przodka żab i bobrów, czyli zwyczajnie klauzula tego, żeby do ryb nie zaliczać tego, co normalnie i tak w zasadzie funkcjonalnie nie wydaje nam się rybą, ale to jest nieco niezręczne i generalnie jest zupełnie przeciwko temu, co kladystyka mówi jako sama nauka, jako samo myślenie o gatunkach. Stąd też pojawia się trzecia kategoria, o której jest cała ta audycja. Może zwyczajnie ryby nie istnieją. Jest to jedna z trzech opcji. Trzy są, każdy niech sobie wybierze swoją ulubioną, ale no trzeba na pewno to przemyśleć i trzeba to wyjaśnić. Wszyscy jesteśmy kręgowcami. Są też mniejsze kategorie, takie jak ryby promienie płetwe albo rekiny i płaszczki, ale patrząc kladystycznie na to wszystko, nie ma jednej wspólnej kategorii ryb. I to może brzmieć nieco jak czepianie się. Może to jest zwyczajnie pedanteria. Może po prostu naukowcy mają wiadomo co, wiadomo gdzie i trzeba ich po prostu przestać słuchać, bo gadają bez sensu, byle tylko gadać. Jest to poniekąd prawda, ale to wszystko robią mimo wszystko z pewnego konkretnego powodu. Bo pomimo tego, jakie różne dziwactwa to powoduje, pomimo tego, jaki chaos, zamęt i szpont dzieje się w świecie nauki przez to, że w zasadzie podważa się wszystko, o czym się myśli na ten moment, no to robić to wszystko z konkretnego powodu i to wszystko odnosi konkretny sukces, bo dzięki temu możemy myśleć o ewolucji na Ziemi w sposób, który ma nieco więcej sensu niż ten, który jest taki bardziej mainstreamowy. Jeśli pojawiają się przypadki dziwne i przypadki graniczne, tak jak chociażby to, że ryby po prostu zwyczajnie jako swój osobny byt nie istnieją, no to cóż, no ciężko powiedzieć coś innego niż to, że nie jest to żadna wada systemu. Trzeba to przyjąć na klatę i uznać, że po prostu jest to całkiem piękne, jak wygląda życie na naszej planecie i to, że nie jest to wszystko takie czarno-białe. Nie jest tak, jak myśleliśmy setki lat temu, tylko odkryliśmy faktycznie nowe rzeczy i że zwyczajnie
będzie to nieco inaczej rozpatrywane, dzięki temu, że wiemy trochę więcej. Oznacza to też, że używamy języka na różne sposoby, w zależności od tego, jak to jest użyteczne w danej rozmowie, no bo rozmowa naukowa będzie wyglądała nieco inaczej niż taka codzienna, bo myślę, że nawet jeśli kladystyka wyszłaby do mainstreamu, no to raczej nie przestaniemy używać słowa ryba, chociaż jest ona nieco niezgodna z aktualnymi ustaleniami naukowców. No cóż, można nazywać rybę rybą, jeśli jest Wielki Post, można zjeść sobie bobra, ale prawda jest taka, że to wszystko jest nieco głębsze niż się wydaje i na tym w zasadzie chyba przerwiemy już naszą tak zwaną rozkminkę o tym, czy ryby istnieją, czy ryby są rybami, czy ludzie są rybami, czy bobry są rybami, czy kapibary są rybami, czy wszystko jest rybami. Ciężko jest w zasadzie określić, każdy może sobie wybrać, którą z tych trzech opcji lubi najbardziej, więc pamiętajcie zwyczajnie o tym, żeby być nieco bardziej świadomymi użytkownikami słowa ryba.

możecie się zastanawiać, skąd Kanye West na łędkowaniu się wziął. Otóż już szybciutko wyjaśniam, padają tam słowa Different Exotic Fishes, stąd też się tutaj pojawił. Również tak o Hemingway wcześniej był na antenie, mówił tam o wędce i coś tam innego o rybach. W każdym razie tak mnie się zainspirowało, że musieli polecieć. Skończył się segment merytoryczny, więc możemy przejść do rankingu i w zasadzie do plebiscytu na najlepsze łowisko w tym tygodniu w Wielkopolsce. Jak zwykle tylko jedno się zdąży pojawić. Tym razem będzie to łowisko kamienieckie, które nieco bliżej Poznania niż zwykle. Różnie to w zasadzie bywa. Natomiast tym razem jest ono w Łysininie, które trochę też jest pod Trzemesznem. Tutaj nieco na obrzeżach. Tutaj prawie Konin już jest. Więc różnie tutaj jest dojazdem, różnie to bywa. W każdym razie jest ono jeszcze w Wielkopolsce, więc wielkie, wielkie brawa. Jest to jezioro, które ma kształt rynnowy i wydłużone jest po linii północ-południe, chociaż linia brzegowa jest bardzo rozwinięta. Sama długość to 4,5 km, szerokość 600 metrów, głębokość maksymalna 18,5 metra, chociaż średnia to 8,7, więc niewiele ryb głębinowych raczej będziecie w stanie tam złowić. Jeśli chodzi o dojazd, no to jadąc z Trzemeszna do Orchowa na 6 km trasy skręcamy w lewo do miejscowości Kamieniec, a współrzędne są również podane na stronie łowiska, więc nie jest tam trudno w zasadzie trafić, myślę. W każdym razie w pobliżu łowiska jest również sklep spożywczy, więc jeśli ktoś na głodnego tam jedzie, to nie trzeba będzie złowionej ryby zjeść, tylko można sobie na spokojnie po ludzku kupić, powiedzmy, chleb czy tam, nie wiem, batona. Zależy, co kto potrzebuje. Jeśli chodzi o występujące ryby, jest ich tutaj bardzo dużo, bardzo wiele, bardzo różnych. I pierwszy raz pojawia się w tym segmencie tołpyga, więc specjalny szacunek dla łowiska kamienickie. Poza tołpygą jest chociażby karaś, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, sieja, sielawa, szczupak czy węgorz, więc naprawdę dużo, naprawdę zróżnicowanych ryb można tutaj złowić. Jeśli chodzi o wymogi, to są tutaj jedynie dwa. Chodzi o łowienie z brzegu, które jest dozwolone od 1 czerwca do 1 października, czyli już za parę dni będzie można sobie z brzegu trochę połowić. Co jeszcze ważne, zabronione jest używanie łodzi z silnikiem spalinowym. Jeśli chodzi o kajaki na wiosła, no to jak najbardziej, ale silnik spalinowy, nie można go używać. Poleca się tutaj łowienie węgorza na wędkę gruntową przy dopływie i odpływie rzeki Noteci. Taka jest tutaj specjalna notatka od właściciela, ale pan Sławomir jest jednak nieco sceptyczny wobec tego całego łowiska. Dał jej 2 gwiazdki w skali 5 i mówi, że ukleja okoń, a sukces to płoć lub zdręga. Leszcza nie widział, lina udało mu się złapać raz, węgorze chyba tylko w wędzarni, ale jeszcze do tego plus za pomosty. Moim zdaniem nieco wybredna opinia, nieco zbyt mocno ocenił całe to łowisko, bo 2 gwiazdki w skali 5 za takie, no mimo wszystko, niewielkie potknięcia, no to jednak trochę trzeba tutaj przemyśleć, czy pan Sławomir na pewno z dobrą wolą to wszystko opowiada, no ale cóż, łowisko kamienieckie jak zwykle wygrywa w tego tygodniowym plebiscycie na łowisko tygodnia. Wielkie brawa, już za chwilę jeszcze będzie kącik żartów od Majkiego P, ale to już za momencik, bo teraz będzie disco prosto z piekła.

Dział żarciszy jak zawsze dowozi i tym razem są aż dwa, więc przygotujcie swoje policzki, bo mogą pęknąć ze śmiechu, z rozpuku i tak dalej. Majki P specjalnie dla was dwa przekurowane przez niego żarty, więc słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Do wędkarza podpływa krokodyl i pyta, czy biorą? Wędkarz odpowiada, że nie biorą, na co krokodyl odpowiada, to olej ryby i chodź się wykąpać. Wielkie żarty jak najbardziej, jak zawsze. Poza tym jeszcze nad przeręblą siedzi wędkarz, przychodzi drugi wędkarz, widząc, że kumpel ma spuchnięty policzek, nieco zaniepokojony, pyta, czy ząb go boli? No, wędkarz odpowiada mu, jak to wiadomo, nie, robaki rozmraża. Dziękujemy specjalnie dla Mikołaja, że jak zawsze dowozi kontencik, jesteś niesamowity. W każdym razie, jak patrzę teraz na zegar, no to mamy godzinę 16:57 już prawie, co oznacza, że już za chwilę będzie trzeba się z wami pożegnać. W zasadzie teraz się trzeba pożegnać, za chwilę trzeba będzie się zwinąć stąd. No ale cóż, co jeszcze ważne trzeba powiedzieć, to to, że był z wami przez ostatnią godzinę wasz kapitan Bartek Łęczuk, jak co tydzień, jak zawsze, jak w każdy piątek. Poza tym była również z nami Zuza Bukała, która nieco bardziej technicznie operowała naszą łodzią, za to również serdecznie jej dziękuję. Ona nieco mniej wiadomo co tydzień, ale i tak doceniamy, że jest z nami dzisiaj. To było Łętkowanie, godzina 17:00 już za chwilę, co oznacza, że będzie Real Talk, więc również warto raczej zostać. Myślę, że nie ma tutaj nic złego w zostaniu na Real Talk, więc ja was zostawię w nieco gorszym towarzystwie, ale wiadomo, jest tak jak jest. W każdym razie wstańcie teraz proszę, bo już za chwilę hymn każdego wędkarza, czyli Wędkarz Miłości od braci Figo Fagot, a ja was zostawiam właśnie z tym.

0: Radio Meteor.
1: Real Talk. Zapraszają Tymoteusz Simon i Jan Żelaczyk.
2: Mikołaj Obała, aka Mikrus. No tak właśnie, jest. Skąd ten przydomek?
3: To jest fajna historia ogólnie. Ja długo dojrzewałem do tego, żeby ludziom powiedzieć, skąd się bierze naprawdę moja ksywa. Bo ogólnie najczęściej było tak, że mówiłem, że Mikrus, bo byłem tam, nie wiem, najmniejszym szczylem na mojej ekipie osiedlowej po prostu, kiedy się wychowywałem w Mogilnie na 22 stycznia. Natomiast prawda była taka, że ja byłem wielkim fanem bajki Galactic Food. Football. Nie wiem, czy kojarzycie taką bajkę. Była taka bajka na Jetixie. Tak, była taka stacja Jetix i później to było Disney XD, ale to wcześniej był Jetix i tam było Galactic Football. I to była taka bajka o piłce nożnej, gdzie ekipy z różnych planet grały ze sobą w piłkę nożną. No i tam była taka postać, która się nazywała Micro Ice, miała ksywę. I on miał coś takiego, że on grał w piłkę, łącząc ją z ruchami tanecznymi, a ja przez 12 lat swojego życia też byłem tancerzem, więc łączyłem dwie zajawki. I ta postać łączyła w sobie dwie zajawki, czyli piłkę nożną i właśnie taniec, w związku z czym, kiedy udawaliśmy Galactic Football na naszym podwórku na osiedlu, no to ja zawsze byłem tym Micro Ice'em, ale że nikomu nie chciało się podczas zabawy na dworze mówić do mnie pełną nazwą Micro Ice, no bo kto by tak mówił, nie? To w pewnym momencie mój kolega Michał, którego pozdrawiam bardzo serdecznie z tego miejsca, mówił do mnie Mikrus, w dużym skrócie po prostu, nie Micro Ice, tylko Mikrus, i tak się przyjęło, że już zawsze chciałem być tym Mikrusem i kazałem do siebie mówić per Mikrus.
2: Ale zobacz, że nie zostałeś Ice'em, a jednak
3: Mikrusem. Dzisiaj to by było źle kojarzone, słuchaj, więc może unikajmy tego.
4: Ale generalnie jako osoba publiczna, jako osoba prowadząca podcasty, jako osoba prowadząca wywiady oraz występująca w mediach, jednak jesteś Mikrusem bardziej niż Mikołajem. I to w takim razie postaramy się tego również używać. Ale właśnie to jest to, że mówimy o tobie w sferze publicznej. Powiedz mi, jak twoja perspektywa na prowadzenie wywiadów, działalność medialną zmieniła się albo ewoluowała od momentu, kiedy zaczynałeś w Meteorze, aż do momentu, kiedy jesteś teraz? Masz jakieś takie rzeczy, które najbardziej się w tobie zmieniły od tego czasu? Dostrzegasz jakieś takie różnice w swoim charakterze, może od momentu, kiedy gdzieś tam ewoluowałeś na przestrzeni lat? Czy nadal gdzieś tam jest w tobie jeszcze, są te stare cechy, jak uważasz?
3: Wiesz co, na pewno nie mam przerwy na piosenkę w trakcie swoich aktualnych wywiadów, że tak powiem. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast z mojej perspektywy, jeśli chodzi o właśnie zmianę postrzegania wywiadów, mi się wydaje, że na pewno jestem pewniejszy siebie. W sensie, będąc w Radiu Meteor, mocno ta moja pewność siebie urosła. I te szlify, te pierwsze wywiady, które tu były prowadzone przez te kilka lat, pomogły mi dojść do momentu, w którym, kiedy rozmawiam z gościem dzisiaj podczas swoich wywiadów, ja się czuję dużo pewniej. Paradoksalnie już wiem, jakich błędów jestem w stanie unikać. No, cały czas popełniam jakieś błędy, bo nikt nie jest idealny. Ale te szlify, które zebrałem przez te 6 lat, kiedy byłem w Meteorze, doprowadziły mnie do momentu, w którym wydaje mi się, że przeprowadzam tę rozmowę dosyć płynnie, dosyć dynamicznie. I ja też czuję się już taki może... Nie chcę zabrzmieć krzywdząco w stosunku do was i do wszystkich studentów i wszystkich osób, które kształcą się w mediach studenckich, nie tylko na dziennikarstwie, ale zawsze miałeś to poczucie, że ty jesteś studentem w jakiejś studenckiej rozgłośni, nie? I nigdy nie wiedziałeś, czy przypadkiem ten twój gość w jakiś sposób nie jest wyżej od ciebie, nie traktuje ciebie z góry, bo jesteś kimś po prostu małostkowym i takim niewiele znaczącym teoretycznie na tym rynku. Mi się dzisiaj wydaje, że artyści nawet potrzebują mediów bardziej niż potrzebowali te kilka lat temu. Mamy taką, a nie inną erę, ale to jest temat w ogóle na inną audycję. W związku z czym moje postrzeganie też siebie jako dziennikarza jest zdecydowanie lepsze, wyższe i też wartościowe. Jakby koniec końców uważam swoje rozmowy za bardzo wartościowe na polskim rynku popkulturowym i to jest to chyba, co by spinało klamrą całą tę wypowiedź, bo w Meteorze zebrałem, tak kończąc już, nie wiadomo ile, to bezcenne doświadczenie, które dopiero ja poczułem, że jestem ukształtowany w momencie, w którym opuściłem Meteor, nie? I ta cała paczka skilli, które zebrałem, ona dopiero teraz zbiera kwiaty swoje, że tak powiem, w tej działalności już poza studenckiej.
2: Powiedz, jak podchodzisz do wywiadu, do jakiejkolwiek rozmowy, czy wtedy przybierasz jakąś maskę? W sensie, że na przykład przy takiej rozmowie mamy Mikrusa, który zadaje pytania, a poza tą rozmową mamy Mikołaja?
3: Nie, mi się wydaje, że Mikrus jest cały czas. Ja jestem Mikołajem dla 3 osób w moim życiu i jest to moja kochana Monika, moja dziewczyna, moja mama i moja babcia. To są prawdopodobnie jedyne 3 osoby, które jeszcze mówią do mnie po imieniu, tak full time. Natomiast dla całej reszty w moim życiu jestem Mikrusem i wydaje mi się, że to po prostu gra z moją osobowością. Natomiast może nie zakładam maski, ale chowam się pod kapturem przed swoimi wywiadami. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nigdy przed wywiadami nie jestem zbytnio wylewny w stosunku do swojego gościa, ponieważ nie chcę, żeby coś, co mogłoby zostać nagrane, nie zostało udokumentowane, więc całe te swoje emocje, całe swoje przygotowanie, jakąś taką relację, którą chcę zbudować ze swoim gościem, odwiedzającym też moje studio, pozostawiam na moment, w którym kamera jest w zapisie i mikrofony wszystko rejestrują, a w trakcie takiego przygotowania, przywitania się, takich pierwszych icebreakerów przed rozmową, to ja mimo wszystko jestem trochę zdystansowany, cieszę się, że ta osoba do mnie przyszła, wykazuję swoją wdzięczność za to, że zdecydowała się do mnie przyjść, ale mimo wszystko ten dystans jest trochę zachowany, żeby też, że tak powiem, łatwiej było mi ich złapać na opuszczonej gardzie, że tak powiem, kiedy prowadzimy już ten wywiad.
2: Czyli rozumiem, wywiad poprzedza 5 minut ciszy.
3: Może aż tak nie, ale zawsze ostrzegam swojego gościa, że on teraz będzie siedział, nie wiem, zrobiłem mu wodę, herbatę, kawę, coś takiego przed rozmową, ale żeby się nie zdziwił, jeżeli ja teraz się nie będę do niego przez najbliższe kilka minut odzywał, bo nie chcę się po prostu wystrzelać ze wszystkiego, co przygotowałem, więc oni zazwyczaj to rozumieją, nie mają problemu, też mają te ostatnie kilka minut, żeby sobie w telefonie pogrzebać albo jeszcze jakieś tam ostatnie swoje sprawy dopiąć, więc mi się wydaje, że na ten moment żadna taka niekomfortowa sytuacja z tego nie wyniknęła, nie?
4: Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, chciałbym się ciebie zapytać, na zasadzie szybkie pytanie, szybka odpowiedź, jesteśmy 15 minut w rozmowie. Czujesz się pewniej siebie zadając pytania, czy odpowiadając na pytania?
3: Zadając pytania.
4: Tak. Okej, dobrze. To w takim razie za chwilę zadamy ci kolejne pytania, ale zanim to moment na muzykę.

0: Odchodząc z Meteora, miałeś już w głowie kolejne projekty? Wiedziałeś, gdzie dalej cię los poprowadzi? Czy to był, to było totalnie gdzieś tam? Ponieważ pamiętam, że miałeś na Instagramie wpisane, że jesteś Creative Director w Radio Meteor i potem, jak odszedłeś z Meteora, miałeś Creative Director, że obecnie nigdzie, że coś takiego. I dlatego jestem ciekawy, czy po prostu to był taki moment, jakbyś był na bezrobociu chwilowo, czy gdzieś tam to było tak, że już była ta oferta, gdzieś tam ten high vibe ci siedział z tyłu głowy, wiedziałeś o tym, że to się kiedyś wydarzy.
1: Nie było wtedy w ogóle tematu high vibe'u w moim życiu, kiedy odchodziłem z radia. Fakty były takie, że ja sobie powiedziałem i też to było w ustaleniu z moimi najbliższymi, że ja muszę złapać oddech trochę życiowo, ponieważ byłem na tyle zaangażowany w radio i w jego rozwój i taką działalność też z własnego rozwoju, że u mnie nie było wolnego czasu w ogóle, nie? Ja przez cały okres bycia w Meteorze, może raz byłem na wakacjach przez całe te 6 lat. Całymi dniami, jak kończyłem jedną pracę, to jechałem od razu do radia, nawet jak miałem w nim tylko siedzieć. To zawsze mogła się trafić sytuacja, kiedy, nie wiem, ktoś chciał z tobą pogadać, albo ktoś chciał z tobą coś porobić, to ja zawsze sobie ceniłem jednak taki kontakt face to face, żeby z kimś coś poustalać. Więc ja praktycznie każdą wolną chwilę, jaką miałem, to spędzałem w radiu. No i jak doszedł ten moment, w którym trzeba było już zrezygnować z dalszej działalności, to miałem coś takiego, że pas z czymkolwiek, dajmy głowie chwilę wypocząć, ale sami się zastanawialiśmy w sumie w moim najbliższym gronie, ile ja wytrzymam bez robienia czegokolwiek. I ja sobie dawałem pół roku, że wytrzymam, a finalnie wytrzymałem niecałe 3 miesiące, bo po 2,5 miesiąca odezwał się do mnie Dawid Tysowski, który powiedział, że dowiedział się o moim istnieniu od Kuby Ługiewicza, który kiedyś też w Meteorze był realizatorem, że poleca mnie do takiej fuchy, jaką Dawid tam oferował, i przedstawił mi projekt High Vibe'u. No i długo nie potrzebowałem, tak z tydzień się zastanawiałem i stwierdziłem, że dobra, róbmy to. I wtedy od razu też wziąłem, mówię, że przyjdę, ale mam jeszcze takiego fajnego, utalentowanego grafika i dołączyłem do High Vibe'u z Krzyśkiem Gwintem Jackowskim pod pachą od razu, bo to jest człowiek, z którym nawiązałem taką relację, będąc w Radiu Meteor, że nie wyobrażam sobie żadnego projektu w moim życiu aktualnie realizować bez niego. Tak się po prostu rozumiemy się już chyba bez słów aktualnie.
2: Tak, tutaj wspomnieliśmy kolejnego dinozaura Meteora. Mikrus go wziął pod pachę do High Vibe'u i pod pachę też go dzisiaj przyprowadził gdzieś w tle gdzieś.
1: Wiesz co, historia jest o tyle śmieszna, że ja nie wiedziałem, że on tu będzie, ale przykład, że my się rozumiemy bez słów, bo ja dosłownie parkowałem samochodem na parkingu, wjeżdżałem na parking, patrzę, idzie gwint z okolic pętli, a nie było żadnego porozumienia w kwestii tego, czy on tu przyjdzie, czy nie przyjdzie, także kolejny dowód na to, że my gdzieś tam już w tej sferze duchowej chyba jesteśmy połączeni po prostu, metafizycznej.
0: A jaka była twoja relacja z Meteorem w momencie, kiedy z niego odchodziłeś?
1: Wydaje mi się, że... Kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. Mi było przykro, jak odchodziłem bardzo. Bo ja byłem przekonany, że odchodzę, mając mega dużo niedokończonych spraw. Ja nienawidzę mieć niedokończonych spraw po prostu. Natomiast z drugiej strony, po raz kolejny tutaj wywołam moją kochaną Monikę, ona mnie uświadomiła, że niezależnie od tego, co ja bym zrobił, ja zawsze będę miał niedokończone sprawy i zawsze będzie coś, co chciałbym zrobić, ale nie zdążyłem, bo tyle tych pomysłów w mojej głowie było. Więc wychodziłem z poczuciem lekkiego niedosytu, ale ta najważniejsza misja, która trwała około 3 lata, czyli postawienie nowego studia radia, była wykonana i z tego byłem najbardziej dumny koniec końców, więc wydaje mi się, że mogłem być z siebie zadowolony i też większość członków radia mnie utwierdziło w przekonaniu, że raz, że to był fajny moment, żeby

0: jest to jakiś pomysł na biznes na pewno. Jest to marzenie, żeby mieć jednak swoją redakcję, w której mógłbym realizować swoje pomysły, bo wiedziałem, że w pewnym momencie w Radiu Meteor też jest sufit, jako przestrzeni mimo wszystko dla studentów. I w momencie, w którym poczułem, że w ten sufit uderzyłem, a fakty są takie, że no, Meteor nigdy nie mógł być mój, on nigdy nie będzie mój i on nigdy niczyj nie będzie. On będzie przede wszystkim studentów, którzy tutaj pracują i dbają o to, żeby on się rozwijał i ludzie pod jego dachem, żeby się rozwijali. Stwierdziłem, że czas poszukać czegoś i choć na początku szukałem pracy w mediach, takiej angażującej, to wizja tego, co możemy zrealizować jako High Vibe, wydawała mi się dużo atrakcyjniejsza koniec końców. I takie poczucie własnej ambicji i chęć stworzenia czegoś od zera zupełnie samemu, chociaż samemu, z grupą ludzi, których sobie do siebie przykleiłem, jest w jakiś sposób motywująca i powodująca, że mi się cały czas chce mi się tworzyć, robić i mam ten cel, który chcę osiągnąć. I nie wiem, co się stanie, kiedy ten cel osiągnę. Mam nadzieję, że go osiągnę oczywiście, ale co będzie dalej, nie wiem. Mi się wydaje, że zawsze jak osiągnę jedną rzecz, to potem chcę od razu robić następną i to jest niekończąca się pętla po prostu.
1: O tych następnych rzeczach oraz o twoich może przyszłych planach i projektach powiemy za chwilę, ale zanim to Lady Punk na antenie Radia Meteora.

0: jak sam powiedziałeś, jesteś osobą, która musi coś robić, potrzebuje jakichś rzeczy i często nie może usiedzieć w jednym miejscu. I znowu znalazłeś się w miejscu, w którym tych projektów jest naprawdę dużo. Chciałem ci zadać pytanie, czy nie zajeżdżasz się po prostu?
1: Ja powiem, że nie, ale wiem, że wszyscy dookoła mnie powiedzą, że tak.
0: Inaczej, masz czas wolny?
1: Mam. Teraz już mam go więcej ogólnie, niż miałem. Jakiś ten, mimo wszystko, work-life balance jest trochę bardziej u mnie respektowany w moim życiu, więc uważam, że mam wystarczająco na ten moment czasu wolnego. Czasami są takie bardziej napięte okresy, kiedy jednak trzeba tych rzeczy zrobić więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest w tym momencie bardzo zdrowo.
0: I podciągnę jeszcze tutaj, kiedy masz ten czas wolny i kiedy rzeczywiście gdzieś jest jeszcze ten balans, to czasami nie masz poczucia, że chciałbyś jeszcze więcej robić. Pytam na podstawie tego, co mówiłeś i jaki masz charakter w ogóle, jaką osobowość.
1: Nie do końca rozumiem pytanie.
0: Czy dalej chcesz jeszcze więcej robić, mimo że masz tyle projektów?
1: Kurczę, nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć, bo paradoksalnie wydaje mi się, że w miejscu, w którym pracuję i które rozwijam, mieszczą się wszystkie projekty, które ja chcę robić i wszystko, co robię, w jakiś sposób podpina się pod ten high vibe. Natomiast żeby zaspokoić moje takie kreatywne po prostu zajawki, totalne sidequesty, to mam dwa. I jednym z tych sidequestów jest mój amatorski klub piłkarski, który wywodzi się też z Radia Meteor i nazywa się Denaturat i pozdrawiam bardzo serdecznie całą ekipę. I tam rzeczy są niezwiązane z high vibe'em, ale tam się mogę spełniać po prostu jako wyimaginowany prezes, social media manager, trener, scout klubu piłkarskiego. Tam też swoją zajawkę na projektowanie koszulek piłkarskich realizuję bardzo często. I moje urodziny to jest drugi sidequest. Ale już wam mówię, dlaczego moje urodziny są traktowane jako side quest, ponieważ moje urodziny od paru lat przybrały formę festiwalu. To znaczy, ja się bardzo angażuję w to, żeby to była zarąbista impreza i ludzie już wiedzą z rocznym wyprzedzeniem, kiedy ona jest. Impreza ma formę wydarzenia na Facebooku, która wygląda jak pełnoprawne wydarzenie. Są plakaty, jest merch festiwalowy jakby podpisany jako moja impreza urodzinowa. Ludzie dostają mailowo z napisanego bota specjalnego pod Gmail takie personalizowane maile, że tam nie wiem, cześć Monika, tu jest twój bilet i dostają stworzone przeze mnie graficznie zaprojektowane bilety, opaski, jakiś ten teren imprezy też jest potem jakoś tak fajnie zabudowany, więc postawiłem sobie za cel, żeby moje urodziny były najfajniejszą imprezą w ciągu roku i kiedy nie miałem co robić, to wymyśliłem sobie festiwal po prostu na swoje urodziny i to są takie dwie zajawki, które paradoksalnie trochę czasu wolnego mi zajmują w ciągu roku.
0: Czyli rozumiem, w jedną konkretną datę pół Poznania zlatuje się w jedno miejsce.
1: Nie, pół Poznania nie. Właśnie to jest najlepsze w tej imprezie, że zapraszam tak maksymalnie 40 osób na te urodziny.
2: Skromnie, no.
1: I wiesz, i tam mają pole namiotowe, wszystko, mogą się poczuć w ogóle jak na festiwalu. I to jest takie grono osób, które przez życie moje były mi najbliższe, najważniejsze. I one się pojawiają tam po prostu zazwyczaj, nie? Więc no.
2: Czy jeżeli realizujesz tyle zajawek, mam na myśli gdzieś tam high vibe, w high vibe'ie właśnie robienie podcastów, Denaturat i tak dalej, to poza tym pracujesz jeszcze normalnie na pełen etat i tak chciałem się ciebie zapytać, czy twoja praca obecna jest przez ciebie traktowana jako po prostu coś, żeby wyżyć, żeby po prostu chodzić do pracy i zarabiać pieniądze, a potem realizować swoje pasje, czy przy okazji praca też jest dla ciebie pasją, ponieważ jest to praca stricte kreatywna, jak podaje LinkedIn Video Content Specialist?
1: Ja lubię swoją pracę. Okay. Na co dzień też powiem wszystkim słuchaczom, albo może żeby nie było, że nie zapłacili wam za reklamę, więc nie powiem. Pracuję w dziale marketingu jednej z najpopularniejszych polskich aplikacji. O, to, tak mogę to powiedzieć. I faktycznie jest to miejsce, w którym lubię pracować z tego względu, że pracuję kreatywnie. Tworzę wideo, czy tam operuję na TikToku, na YouTubie firmy, czy realizuję zdjęcia, czy pomagam przy organizacji eventów, jakieś tam różne współprace i rzeczy pomagam tworzyć i w jakiś sposób po prostu jest pożytek z tego, że z mojej kreatywności. Jakby ja tego potrzebowałem w swoim życiu, żeby mieć płacone za swoją kreatywność i w miejscu, w którym pracuję, to się sprawdza, przy czym mój pracodawca i miejsce i cała firma, w której pracuję, jest o tyle świetnie zarządzana, że ja o godzinie 16-17 najpóźniej wychodzę z biura i ja już o tej pracy nie myślę. I mam od tej 17 do 8 rano dnia następnego, kiedy muszę być znowu w biurze, mogę realizować 100% swoich pasji i innych projektów, które nie są z tym bezpośrednio związane. I to jest paradoksalnie świetne dla takiego utrzymania work-life balansu właśnie, że nie wnoszę pracy do domu, zamykam drzwi od biura i po prostu pach, i tego nie ma. I ja się nie muszę nad tym zbytnio zastanawiać, bo skupiam się na tym tylko i wyłącznie przez te 8 godzin, kiedy przebywam w biurze, nie?
0: Ale kreatywności nigdy nie brakuje. Mimo, że przez cały dzień musisz ją wykorzystać.
1: Pewnie, że brakuje. Są takie epizody, że mózg się wypala i paradoksalnie aktualnie jestem w takim okresie, gdzie ta głowa jest częściej wypalona niż nie jest i jest to bardzo problematyczne, ale to jest coś, co dotyka każdego w tym środowisku, właśnie marketingowym, reklamowym, dziennikarskim też, właściwie w każdym, w którym trzeba trochę kreatywnie myśleć i wytężać swój umysł, i najważniejszy jest ten właśnie moment wydechu i dzięki temu właśnie, że moja partnerka jest taka wyrozumiała i jest taką ostoją bardzo fajną, emocjonalną dla mnie, to mi to mega pomogło zbalansować w ogóle życie, nie? Bo kiedyś miałem coś takiego, że marzyłem o tym, żeby mieć dziewczynę, która też ma zajawkę na radio. I to było takie moje marzenie, że będziemy razem robić radio i będziemy taką power couple po prostu w mediach. Po czasie, już kiedy przez jakiś czas byłem z Monią, a jesteśmy już razem 3 lata, zrozumiałem, że to, że moja dziewczyna nie ma nic wspólnego z mediami i nie ma nic wspólnego z radiem i nie ma nic wspólnego z marketingiem, reklamą i jakimiś takimi mega kreatywnymi projektami, to jest najlepsze, co mi się mogło w życiu przytrafić. Bo ja przychodzę do domu i nie rozmawiamy o tym. Znaczy, rozmawiamy. Ja mogę się zwierzyć z tego, co robiłem. Ona w jakiś tam sposób ciągnie tę konwersację, jest ciekawa tego, co ja robię w życiu, ale koniec końców to nie jest tak, że my jakby, tak wiecie, jesteśmy w takim, trochę w pracy mimo wszystko, rozmawiając o tym, nie? Tylko w pewnym momencie możemy na przykład olać to, włączyć jakąś pierdołę, nie wiem, jakiś Lombard na YouTubie albo coś takiego, pośmiać się z totalnych głupot i dzięki temu nie myślę o tym cały czas i nie jestem cały czas w tej pracy, nie? I to dzięki jej i jej wyrozumiałości. Także ja wiem, że już kolejny raz ją tutaj przytaczam, ale niech ktoś, kto słucha tej audycji, wyciągnie z niej to, jak ważne jest posiadanie w życiu takiej drugiej osoby, która mimo wszystko będzie taką gąbką, która będzie w stanie chłonąć trochę takich negatywnych emocji naszych i w drugą stronę, no bo jednak związki to są kompromisy.
2: Ale piękne przesłanie nam się tutaj zrobiło.
0: Niespodziewane bardzo.
2: Za chwilę wrócimy sobie jeszcze do Radia Meteor, ponieważ nasuwa mi się jedno pytanie, które mnie dosyć nurtuje, ale zanim to Michael Jackson i Black or White.

0: W Radiu Meteor byłeś odpowiednio dziennikarzem muzycznym, potem przez dłuższy czas szefem działu muzycznego, następnie szefem działu reklamy i promocji, redaktorem naczelnym, a na końcu żegnałeś się jako dyrektor kreatywny. Powiedz mi, czy lepiej było ci być naczelnym, czy dyrektorem kreatywnym? Jakbyś mógł od razu powiedzieć dlaczego? Ponieważ to są takie, wydaje mi się, że jednak twoje szczyty w Meteorze, chodzi o stanowisko. Także chciałem się po prostu zapytać, gdzie czułeś się lepiej?
1: Wiadomo, że moje ego było bardzo bardziej zadowolone z pozycji naczelnego, nie? Natomiast w kwestii samej pracy, no to dużo bardziej komfortowo mi było funkcjonowanie jako dyrektor kreatywny. Po pierwsze, bo sam to stanowisko wymyśliłem. bo musiałem coś ze sobą zrobić po tym, jak nie wygrałem reelekcji na naczelnego w radiu. I stwierdziłem, że przedstawiłem taki plan wtedy już nowej naczelnej, Elidzie Heidenreich, na dalsze funkcjonowanie radia. No i ten plan zakładał, że tam musi się pojawić funkcja dyrektora kreatywnego, którą ja bym chętnie obsadził, po prostu. Więc obsadziłem tę funkcję i stworzyłem cały dział kreatywny, który dzisiaj wydaje mi się, że ma tak ugruntowaną pozycję w radiu, że ludzie sobie bez niego jednak Meteora nie wyobrażają. I to jest taka chyba moja jedna z najbardziej dumnych spuścizn, które po sobie zostawiłem. Natomiast bycie naczelnym, to no, było to dumne bardzo, z perspektywy czasu chyba jednak próżne też, ale lubiłem rozwiązywać ludziom problemy ogólnie. Lubiłem to, że ludzie z różnych działów mogli przyjść do mnie w momencie, w którym nie wiedzieli, jak sobie z czymś poradzić. Uwielbiałem to, że mogliśmy jako zespół, kolegium bardzo fajnie koordynować ruchy, które związane były z celem, który ja nam założyłem i obrałem. I byłem w stanie ludzi do tego celu przekonać. Bo to, że ja sobie jakiś plan wymyśliłem, to jest jedno, ale dwa, przekonać do niego kolegium i wtedy współpracować, żeby ten cel osiągnąć razem ze sobą. I no, lubiłem to, że Meteor kojarzył się w jakiś sposób z moją osobą i ja też poniekąd mogłem stanowić o sile Meteora. I to było takie bardzo, też takie orędzie, które trzeba było dźwigać, bo zawsze trzeba było być w gotowości, zawsze było, trzeba było być takim reprezentatywnym poniekąd. No i zawsze to fajnie brzmiało, jak się gdzieś powiedziało, że się jest redaktorem naczelnym. Nie? Z perspektywy czasu patrzę na to żartobliwie, ale maksimum swojej pasji, zajawki i takiego odkrycia, kim jestem docelowo i kim chcę być w swoim życiu, odkryłem jako dyrektor kreatywny.
0: Ale jak sam mówisz o tym, że w twoim przypadku twój pontyfikat to był trochę wyścig z ego momentami, to jaka była twoja reakcja, jak nie wygrałeś reelekcji?
1: Załamany byłem.
0: Spodziewałeś się tego?
1: Tak. Znaczy, okay. Się spodziewałem. Wiedziałem, że nie odpuszczę bez walki reelekcji. Niemniej wiedziałem, że staję do walki jakkolwiek. Ja nie chcę, żeby to brzmiało jak walka, bo jednak rywalizowaliśmy jako przyjaciele i fantastyczni współpracownicy z Elizą, więc nie chcę, żeby to brzmiało, jakby to była jakaś wyimaginowana wojna. Natomiast wiedziałem, że staję z bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ zarówno no ja i Eliza mieliśmy swoich zwolenników w Meteorze i było mi bliżej stwierdzeniu, że jeżeli wynik będzie stykowy, to raczej w kierunku Elizy i dokładnie tak było, bo tam chyba 6 albo 7 głosami wygrała te wybory, więc gratulacje. Ja byłem bardzo zły na siebie, wiedziałem, że mogłem coś zrobić lepiej i pamiętam jak wczoraj, że Radek Męczykalski do mnie zadzwonił po parę dni po tych wyborach i pamiętam, że mu się popłakałem przez telefon i taki atak paniki wręcz dostałem. Natomiast później, jak już wróciłem do domu i zacząłem myśleć, co dalej, no to wtedy pomyślałem, że może to jest moment, żeby zająć się czymś, co chciałem zrobić w radiu, ale poniekąd rola naczelnego mi zabierała tyle czasu, że nie byłem w stanie tego zrobić, więc utworzenie tego wymarzonego działu kreatywnego. I finalnie poświęciłem się temu i finalnie jestem zadowolony, nie?
2: Ale naczelnym zostałeś ponownie tylko w High Vibe'ie. Czy uczucie jest też tutaj takie same?
1: Nie jest z tego względu, że naczelnym po prostu zostałem, bo byłem pewien, ja sam byłem, nie? Więc każda kolejna osoba, która przychodziła do High Vibe'u, no jeszcze był Gwint, była poniekąd pode mną, więc ta hierarchia zbudowała się sama i potem, kiedy już, że tak powiem, musieliśmy formalnie trochę zaistnieć i te nasze funkcjonowanie nieco ustabilizować, no to musieliśmy jakieś role w tym High Vibe'ie przyjąć, więc stwierdziliśmy, że ja będę redaktorem naczelnym. Natomiast w Meteorze zostanie naczelnym to była nobilitacja wieloletniej pracy, i bo jednak ludzie na ciebie zagłosowali, wtedy jeszcze tylko kolegium głosowało, ale nadal była grupa osób, która stwierdziła, że to właśnie ty, tamtym momencie ja, jest najwłaściwszą osobą do tego, żeby Meteor płynął dalej. I to było bardzo, bardzo takie nagradzające, nie?
2: Słuchaj, jeszcze muszę poruszyć ten jeden wątek. Nie trudno zauważyć na twoich mediach społecznościowych, że jesteś dużym fanem Nardwara.
1: Tak.
2: Który jest gdzieś twoim takim idolem i jak też zresztą pisałeś w niektórym z postów, w swoich kręgach jesteś nazywany polskim Nardwarem.
1: Ja już zostałem przez samego Nardwara określony
2: nawet
1: polskim
2: z samego Nardwara.
1: Tak, tu się muszę pochwalić. No.
2: Czy właśnie w tym kierunku chcesz jakiś swój wizerunek, czy po prostu swoją dziennikarską karierę kierować, że jesteś znany z tego researchu poprzez znanie swojego rozmówcy?
1: Totalnie tak. To jest to, co najbardziej mnie jara w prowadzeniu wywiadów, wywołanie zaskoczenia w moim gościu i spowodowanie, że on się paradoksalnie dużo bardziej otwiera mimo wszystko. Ja wychodziłem z założenia, ale to jeszcze głosiłem w Meteorze będąc, że research jest najwyższą formą szacunku do swojego gościa. To, ile ty o nim wiesz, pokazuje, ile czasu poświęciłeś na to, żeby z nim porozmawiać w wartościowy sposób. W związku z czym zawsze mnie fascynowało to, jak dobry research powoduje skracanie dystansu pomiędzy prowadzącym a jego gościem. I Nardwar mi udowodnił, że wszystkie inne rzeczy, których nas, teraz będę brzmiał źle w kontekście studiów dziennikarskich, ale wszystkie rzeczy, które warsztatowo nie dojeżdżają dziennikarsko, można nadrobić dobrym researchem. Bo jeżeli ktoś z analitycznym punktem spojrzy na wywiady Nardwara, to tam wszystko jest źle. Tam jest źle trzymany mikrofon, jest pozycja zamknięta, on krzyczy, wsadza ludziom tę gąbkę do ust po prostu. Jest taki bardzo otaczający swojego gościa. Tam nic się nie zgadza z rzeczy, których nas uczyli na studiach dziennikarskich, ale za to jedno pytanie albo dwa swojemu gościowi, który mi wystrzeli go z kapci, I ten gość nagle jest, już nie jest tylko jego gościem, nagle staje się jego przyjacielem, nagle mu opowiada całą historię swojego życia, nagle taka iskra w oku się pojawia, bo jakieś procesy nostalgiczne się uruchomiły w jego mózgu i to powoduje, że te rozmowy są fantastyczne po prostu, nawet jeżeli one trwają 5 minut, to one są naprawdę fantastyczne i to był ten kierunek, który ja chciałem objąć, tym bardziej, że uważam, że obecnie dziennikarstwo na całym świecie jest bardzo leniwe i bardzo prymitywne i tacy ludzie jak Nardwar między innymi są bardzo potrzebni.
0: My również w tym momencie złamaliśmy konwenanse, jakich uczą nas na studiach dziennikarskich, ponieważ mówimy tak, nie dajemy czasu muzyce, bo już tak od 10 minut jakoś, ale jest to zasługa oczywiście bardzo, bardzo fajnej i ciekawej rozmowy. Za chwilę wrócimy do was z podsumowaniem, ponieważ na zegarach już 17:49 i czas goni nas nieubłaganie, a my za chwilę opowiemy wam o tym, w jaki sposób chcielibyśmy się z tej rozmowy, tą rozmowę zakończyć oraz dowiemy się o tym, jakie Mikołaj ma plany na przyszłość.

0: chyląc się ku końcowi naszej rozmowy. Mikrus, jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakieś kolejne projekty w głowie albo kolejnych dużych gości, takich, których oczywiście możesz zdradzić?
1: Gości mojego podcastu nie zdradzę, ale mogę zapowiedzieć, że na połowę czerwca jesteśmy umówieni już na podcast z czołową postacią polskiej sceny rapowej, jedną z najbardziej zasłużonych na tym rynku. Więcej nie mogę powiedzieć, zdradzić. Natomiast jeśli chodzi o plany na przyszłość, słuchajcie, zabrzmię jakbym był taki trochę koki, o tak się z angielskiego mówi. Jest taka redakcja, która nazywa się Nuance w Warszawie. Jedna tak. z najprężniej rozwijających się redakcji w tym kraju. Też miałem tam swoją przeszłość, krótką, ale miałem. I stwierdziłem, że Poznań potrzebuje trochę takiego swojego Nuansa, tym bardziej, że przez wiele lat wychowywaliśmy się i kształciliśmy w przeświadczeniu, że jeśli chodzi o środowisko medialne, no to ta Warszawa jest wyrokiem. Uważam, że od jakiegoś czasu to już jest nieprawda. Jest coraz więcej alternatyw, to już nie jest tak, że jest Warszawa, dno mułu i reszta Polski. Teraz coraz więcej osób w branży kreatywnej, reklamowej, dziennikarskiej ucieka do Gdańska, Krakowa, Wrocławia. I do Poznania między innymi, bo się okazuje, że raz, praca zdalna się bardzo rozwinęła, dwa, tam też można robić bardzo fajne i ciekawe rzeczy, w związku z czym uważam, że zachodnia część Polski potrzebuje takiej alternatywy swojej, też w takim trochę, można powiedzieć, że niuansowym wajbie, ale po naszemu. Wiadomo, tą redakcją zawsze będę się inspirował, ze względu na to, że kiedyś marzyłem o tym, żeby tam pracować, zebrałem tam bezcenne doświadczenie, które dzisiaj procentuje, mi się wydaje. I wiem, że znając tamtejsze warunki, jestem w stanie też dążyć do tego i zbudować coś, co właśnie w Poznaniu będzie miało swój główny ośrodek i będzie po tej stronie Polski dominować. I mam nadzieję, że za mniej więcej 5 lat będziemy mogli wracać do tej audycji i się z tego śmiać, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to będzie zrealizowane.
2: To już na sam dosłownie koniec szybkie pytanie. Chciałbym jeszcze zahaczyć o te emocje. Na ten moment, Mikrus, czy uważasz się w jakimś stopniu już osobą spełnioną?
1: Nie, w ogóle.
0: Okej.
2: Okay. Dalej dużo jeszcze przed tobą.
1: Ja myślę, że nigdy nie będę z siebie zadowolony. Okej. Okay. Po prostu.
0: Takie smutne zakończenie nam się zrobiło. Ale dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę. Cieszymy się, że zdecydowałeś się nas odwiedzić, że zgodziłeś się do nas przyjść i trochę nam opowiedzieć, sprzedać swoją perspektywę. Śmieliśmy się przed rozmową, że jest to nasza jedna z trudniejszych rozmów, ponieważ rzadko kiedy rozmawiamy z kimś, kto realnie może nam wystawić ocenę na to za końcu, bo jednak rzadko kiedy mamy do czynienia z ekspertami akurat w branży, w jakiej my próbujemy się sprawdzać. Także mam nadzieję.
1: Słuchajcie, ja nawet nie mam wykształcenia wyższego z dziennikarstwa. Nigdy tych studiów dziennikarskich nie skończyłem, także kim ja jestem, żeby was oceniać? Miło mi bardzo, fajnie, że tu mogłem przyjść z wami pogadać i podzielić się swoją perspektywą, ale też i teraz moi przyjaciele z High Vibe'u się będą śmiali, bo znowu padnie to hasło, ale no nie jestem wyrocznią, no, nie oszukujmy się.
0: Dziękujemy ci bardzo. Audycję przygotowali dla was.
2: Klasycznie Jan Grzelaczyk.
0: Tymoteusz Simon, realizowała nas Zuzanna Strzelczyk. Naszym gościem był Mikołaj Obała, pseudonim Mikrus.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: Na razie.
3: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
4: Dzień dobry, witam was miło i serdecznie w dzisiejszym wydaniu Poznańskiej Kolejki Przebojów. 29 maja, godzina 18 i właśnie o takim czasie rusza nasz muzyczny pociąg. 20 stacji, 20 utworów, które najbardziej wam się podobały w minionym tygodniu i chyba co, nie ma co przedłużać, tylko lecimy do przodu. Ja nazywam się Michalina Dobaczewska i dzisiaj właśnie to ja będę konduktorem, maszynistą? Nie wiem właściwie kim będę, ale będę coś robić, więc zaczynamy z miejscem.

No i na miejscu 20 dzisiaj wasz ulubieniec, bo Katarzyna Nosowska i Błażej Król z utworem Błyszcz. Chyba nie muszę powtarzać, że jest to absolutny rekordzista w ilości, jakby to powiedzieć, notowań chyba Poznańskiej Kolejki Przebojów, bo jest z nami od października roku 2024. Zaraz będą 2 lata i te 2 lata zbliżają się naprawdę wielkimi krokami. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć tak duży kamień milowy tego utworu i Poznańskiej Kolejki Przebojów, to oddawajcie głosy na meteor.amu.edu.pl/PKP, bądź też za pośrednictwem ankiety udostępnionej na naszych mediach społecznościowych. A tymczasem z miejsca 20, co by opóźnień nie było, lecimy, a właściwie jedziemy do miejsca 19.

0: 19 Runia i Twój język. Jest to debiutantka na poznańskiej kolejce przebojów i też, no jeżeli ona jest debiutantką, to ten utwór również oczywiście debiutuje na miejscu 20 i w ogóle na notowaniu poznańskiej kolejki przebojów. Nie jestem pewna, co uważam na temat tego utworu. Jestem natomiast pewna, że nie do końca jestem fanką tej barwy głosu, tej bardzo napowietrzonej barwy głosu, bo wprawia mnie w jakiś taki niepokój, jakby coś zaraz miało się złego wydarzyć, ale tego raczej nie lubię, gdy słucham muzyki. Chociaż podoba mi się to, jak pięknie opisany jest ten taki stan, w którym ktoś, kogo doskonale znamy i znamy każdy zakamarek jego ciała, każdy zakamarek jego duszy, tak naprawdę staje nam się człowiekiem całkowicie obcym, bo ja przynajmniej w taki sposób trochę ten utwór interpretuję. To jest zdecydowanie jego plus. Więc tak, jeżeli wam się podobało, oczywiście oddawajcie głosy, a my lecimy do miejsca 18.
1: Jak się spytać?

Znasz mnie to kłam. Czułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: to mocno.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
0: Radio Meteor.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Godzina 20, magazyn muzyczny w Radiu Meteor już się rozpoczyna, a dzisiaj poprowadzi go dla Was ja, czyli Nina Ciamciak i...
3: Miłosz Kaśnicki. Ja dzisiaj tylko chwilowo prawdopodobnie zastępuję dzielnie Michalinę Dobaczewską, która powinna być już na następnym wejściu, ewentualnie za 2-3 wejścia. Jeżeli nie przyjdzie, to będę walczył i będę ją zastępował, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. O czym dzisiaj będziemy, Nino, rozmawiać?
2: Dzisiaj na tapet bierzemy muzykę lat 80., no a dokładniej nostalgię, która wokół niej narosła. No bo co ciekawe, to działa ona nie tylko na tych ludzi, którzy dorastali w tamtej dekadzie, ale też coraz częściej sięgają po nią także młodsi słuchacze, a którzy tych lat 80. tak naprawdę nigdy nie doświadczyli na własnej skórze. No więc tu pojawia się pytanie, skąd ten fenomen?
3: No tak. No ale co, wydaje mi się, że jeśli lata 80. i muzyka, no to obowiązkowo musi być Toto i jego Afryka.

0: To była Afryka od Toto. A wracając do naszego poprzedniego pytania, skąd bierze się fenomen muzyki lat 80., myślę, że odpowiedź kryje się zdecydowanie w kulturze, która nieustannie odświeża tamten czas. Seriale, gry retro, czy nawet jakieś trendy na social mediach przenoszą nas do świata neonów i tych syntezatorów i przywracają estetykę dawnych lat.
1: Tak, no wydaje mi się, że obecnie teraz jest w ogóle bardzo mocno romantyzowana tamta dekada. I to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W ogóle już tak nawet stricte nie patrząc do końca kulturowo, to wiadomo, w Polsce mamy bardzo dużo takiej mentalności, że o, kiedyś to było, że lata 80. to były, wtedy to się ludzie kochali, uwielbiali, się wychodziło i się spędzało czas razem i była taka świetna muzyka i teraz tej świetnej muzyki nie ma. I to jest swego rodzaju fenomen, bo nawet patrząc nie do końca muzycznie, ale nawet jeśli chodzi o trendy, które wracają, no chociażby szerokie spodnie, które mi się bardzo kojarzą z tamtą dekadą.
0: To prawda, no bo lata 80. to nie jest tylko brzmienie, to jest też przede wszystkim ten cały klimat i otoczka, która wokół tych lat narosła. Przechodząc dalej, teraz Easy Lover od Philippa Baleya i Phila Collinsa.

0: Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins, legendarny utwór.
1: Tak, zdecydowanie, bo to jedna z najbardziej energetycznych i radiowych piosenek połowy lat 80. I warto tutaj wspomnieć, że utwór powstał podczas pracy na albumem Chinese Wall Philipa Baileya. Collins był wtedy producentem płyty i według jego wspomnień to utwór narodził się spontanicznie podczas wspólnego jam session w studiu.
0: Tak, oni też wypowiadali się o tym, kiedyś wspominali taką anegdotę, że ten utwór w ogóle powstał tak, że mieli już praktycznie cały album gotowy i uznali, że potrzebują takiego jednego hitu, który zrobi im wyświetlenia po prostu, który będzie takim hitem tanecznym, wszyscy będą go znali, który porwie ludzi na parkiet. I ten utwór podobno powstał, cały zarys, szkic tego utworu, instrumenty, riff i tak dalej, napisał Phil Collins w zaledwie 20 minut. Niesamowite, biorąc pod uwagę, jak duży jest ten numer, jak bardzo jest ikoniczny, legendarny i no.
1: Zdecydowanie udało mu się osiągnąć sukces, no bo zdobył też nominację do Grammy. A następny jest Bryan Adams z Run to You.

0: Bryan Adams Run to You. Słuchając tej piosenki teraz, miałem taką myśl, że bardzo mnie śmieszy zawsze to w utworach z lat 80., że wszystkie te utwory kończą się absolutnie tak samo. To znaczy jest delikatny fade-out i ściszanie tej końcówki. Nie wiem, czy oni nie mieli pomysłu na zakończenie tych utworów, czy po prostu... Ale we wszystkich tak jest.
1: Wydaje mi się, że to był właśnie ten pomysł. To miało być takie charakterystyczne, no bo to tak rzuca ten utwór w pewną głębię, że to w nas zostaje i jeszcze będzie w nas wybrzmiewało. Może.
0: Szczerze? Uważam, że dorabiasz sobie ideologię teraz. Ale okej.
1: Okay. Próbuję to wybronić.
0: Okej. Okay. Nie no, w sensie to jest faktycznie taki bardzo mocny znak charakterystyczny dla muzy z tamtego okresu.
1: To prawda. Charakterystyczny dla muzyki z tego okresu jest również bardzo emocjonalny wokal i gitarowe riffy. I to pokażę wam teraz Billy Idol w Rebel Yell.

0: Rebel Yell to czysta energia rocka lat 80. No, z tą mieszką punkowego buntu i glamowego stylu MTV. Utwór pochodzi z albumu o tym samym tytule z 1983 roku. No i tutaj warto wspomnieć, że tytuł tego utworu pochodzi od marki bourbonu Rebel Yell, którą muzycy pili po rozdaniu nagród Rolling Stones.
1: Tak, tak było i właśnie Billemu idolowi tak bardzo spodobała się ta nazwa, że zapytał, czy mają coś przeciwko temu, żeby użyć właśnie tego określenia jako tytuł utworu, po czym muzycy stwierdzili, że oni nic przeciwko temu nie mają. Wrócił do domu, szybciutko napisał tekst i tak właśnie powstał ten legendarny numer. Jedno wydaje mi się z najbardziej ikonicznych otwarć utworów, tak mi się wydaje, że ten początek taki syntezatorowy jest naprawdę bardzo rozpoznawalny, bardzo charakterystyczny.
0: Tak, jest bardzo mocny i można powiedzieć nawet agresywny, ale wydaje mi się, że pod tą energią jest też coś bardziej emocjonalnego, że nie brzmi to jak taki czysty gniew, a raczej taki głód intensywnego życia, czy jakiegoś uczucia, którego chcemy doświadczyć.
1: Tak, no a co? My przechodzimy troszkę dalej w tych naszych 80s'ach i teraz Talking in Your Sleep.

0: to było Talking in Your Sleep od The Romantics, jeden z najbardziej charakterystycznych synth rockowych hitów z początku lat 80. A w naszym studiu nastąpiła niesamowita przemiana.
1: Słuchajcie, Gustaw Konrada pojawił się w The Romantic. Witam was serdecznie, ja nazywam się Michalina Dobaczewska i dzisiaj to ja miałam z Niną prowadzić tę audycję od początku do końca, ale niestety pojawiła się sytuacja, albo istety pojawiła się sytuacja wewnątrzradiowa, która musiała zostać rozwiązana, ale spokojnie, jestem już z wami i jestem z Niną, więc trochę sobie o tych 80sach jeszcze pogadamy. The Romantics, Talking in Your Sleep. Wydaje mi się, że to może być jeden z takich utworów, które faktycznie bardzo pokazują to, jak lata 80 w ogóle brzmią.
0: Tak mi się wydaje, głównie przez chłodne syntezatory takie, które tworzą cały klimat tego utworu. No i ten taki hipnotyczny, hipnotyzujący może bardziej rytm.
1: Tak, bo jest w tym utworze też coś takiego, że mam ochotę stanąć tak trochę na jednej nodze, a drugą tak ruszać kolanem, żeby wprawić w ruch biodro. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to jest ruch dosyć moim zdaniem charakterystyczny właśnie dla tych lat 80. i po prostu czuję się wtedy jak gwiazda lat 80. i tak to właśnie dla mnie brzmi. W ogóle zazdroszczę osobom, które urodziły się w latach 80.
0: To jest prawda i właśnie o tej nostalgii dzisiaj mówimy. A teraz Dirty Diana od Michaela Jacksona.
1: To będzie dopiero nostalgia.

0: Michael Jackson i Dirty Diana, jakby powiedział pewien Polak z Albanii, Brudna Diana. Absolutny hit i ja muszę powiedzieć, że mimo, że obiegowa opinia raczej jest taka, że te inne utwory Michaela Jacksona są ulubieńcami, to jest mój absolutny ulubieniec.
1: Zdecydowanie, bo to MJ w najbardziej rockowej wersji. Ja tutaj wyobrażam go sobie w tej skórzanej kurtce na scenie, ze światłami i w takim typowym rockowym wydaniu.
0: To jest właśnie to. Dużo też generalnie kontrowersji dookoła tytułu tego utworu się pojawiało. I to w latach 80. i one tak naprawdę trwają do dzisiaj, bo Dirty Diana, o kogo chodzi? Oczywiście mogło chodzić potencjalnie o księżną Dianę, ale no nie chodzi o księżną Dianę, tak?
1: Moim zdaniem nie chodzi też o Dianę Ross.
0: A to jest często pojawiająca się teoria, w którą ja troszeczkę wierzę.
1: Okej, jednak wydaje mi się, że jest to numer o jednej z grupi, czyli

0: fanek, które miały obsesję na punkcie Michaela Jacksona.
1: Z Dirty Dianą jest też taka dosyć, powiedziałabym, przyjemna historia, bo kiedy Michael Jackson grał w Wielkiej Brytanii, to właśnie specjalnie zdjął z setlisty na ten koncert Dirty Dianę, bo wiedział, że na publiczności ma pojawić się księżna Diana. Jednakże to ciekawostka. Diana do niego podeszła, dowiedziawszy się o tym fakcie i powiedziała, że nie rób tego, to jest mój ulubiony utwór. Halo, co ty robisz? Michael nie mógł już za bardzo tą setlistą pooperować, pozmieniać, więc po prostu zagrał to bez aranżu, trochę na żywca, żeby właśnie księżną Dianę w jakiś sposób uhonorować i żeby zrobić jej przyjemność. To jest jedna z moich ulubionych historii. Uważam, że jest szalenie urocza i w ogóle uwielbiam sprzątać do tego utworu, bo nagle sprzątanie staje się najbardziej buddy rzeczą na świecie.
0: Totalnie ci się nie dziwię, możesz poczuć się jak księżna Diana.
1: No dosłownie, ona też na pewno kiedyś sprzątała. Wydaje mi się, że Michael Jackson mógł nie sprzątać, mimo że go lubię, to mógł nie robić tego, a księżna Diana na pewno.
0: Zamiatał parkiet, definitywnie.
1: Swoim butem, jak robił moonwalka, to na pewno. To na pewno. No absolutny król, słuchajcie, król popu, król właśnie między innymi tych lat, musiał się to pojawić i trzeba było go uhonorować.
0: Tak, to prawda. A teraz Pet Shop Boys i Always On My Mind.

0: longer here. Away. It should make me feel better. I don't know how I'm going to get
1: to było Always on My Mind od Pet Shop Boys. No i jest to elektroniczna reinterpretacja klasycznej ballady, no bo oryginał śpiewali m.in. Elvis Presley czy Willie Nelson. I wersja Pet Shop Boys była ogromnym hitem końca lat 80. Połączyła ona tą melancholię z takim klubowym bitem.
2: Jest to jak najbardziej prawda, muszę się z tobą zgodzić. W ogóle Pet Shop Boys dla mnie też są trochę takim wyznacznikiem tamtych lat i bardzo nostalgicznymi, w sensie nie nostalgicznymi wtedy, może nie aż tak, ale teraz, że z dużą nostalgią możemy się do nich odnosić. I faktycznie ta elektroniczna reinterpretacja, jak to ładnie powiedziałaś, też jest moim zdaniem pewnym wyznacznikiem tamtych czasów i wyznacznikiem lat 80., bo faktycznie wtedy te rytmy również królowały i to dosyć mocno bym rzekła. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Tak, zdecydowanie, zgadzam się. Jest to idealny przykład brytyjskiego synth-popu swoją drogą. No i warto dodać, że podczas lat 80. to smutek był ubrany w taki taneczny rytm i tutaj Pet Shop Boys idealnie to pokazali.
2: Dance Macabre? Ale nie do końca.
1: No tak można powiedzieć.
2: To jest disco tak. Makabr, ale nie makabryczny numer.
1: Tak, łokiem.
2: You see what I did there. Nie no, oczywiście, trudno jest zrobić audycję o latach 80. nie wspominając właśnie o Pet Shop Boysach, więc to jest troszeczkę nasz dziennikarski obowiązek, aby oni się tutaj pojawili, ale jest też dziennikarski obowiązek, żeby tu pojawiła się pewna pani. Pani, która dużo kontrowersji wokół siebie zasiała i tak naprawdę sieje do dzisiaj, ale no, nie sposób jest jej oddać te zasługi dla muzyki, do tego jak kształtowała muzykę i jak teraz również na przykład wygląda muzyka popularna. Oczywiście chodzi nam o nikogo innego jak o Madonnę. I teraz co na antenie?
1: Into the groove.
2: Let's go.

0: wgruwujemy sobie. Jesteśmy bardzo into the groove.
1: Tak, zdecydowanie. A jest to właśnie definicja tanecznego popu lat 80. No jest to królowa, Madonna. Więc tak. Tutaj ten utwór stał się jednym z takich najważniejszych klubowych hitów dekady, wydaje mi się. Jest to disco lat 80. No i zdecydowanie wciąga słuchacza w rytm i poczucie bycia częścią parkietu.
0: Bardzo. Jest to singiel właściwie z drugiego albumu studyjnego Madonny, z albumu Like a Virgin, więc faktycznie cały ten album, uważam, że ten krążek jest w ogóle szalenie ważny dla muzyki popularnej, dla muzyki klubowej, tanecznej, tak samo jak cała postać Madonny, bo ona faktycznie bardzo nam ukształtowała to, jak aktualnie te popowe dziewczyny działają, to co robią, jak też wyglądają, to jak kształtują sobie image, bo nie zapominajmy, że mimo wszystko w muzyce popularnej, poza samą muzyką, która jest takim sercem całej akcji, liczą się też inne rzeczy.
1: To prawda. Można powiedzieć, że Madonna była influencerem tamtych czasów?
0: Madonna nadal jest moim zdaniem tym influencerem, mimo że już jest w wieku pięknym, jest, nie chcę powiedzieć, że w jesieni swojego życia, ale i tak to powiedziałam, ale to trochę nieładnie tak powiedzieć, to i tak do dzisiaj wpływa bardzo na te popowe dziewczyny, takie jak na przykład Sabrina Carpenter, którą widzieliśmy bodajże na Coachelli razem z Madonną i faktycznie podobieństwo jest szalone, inspiracja jest piękna i wydaje mi się, że to też dobrze podsumowuje tę nostalgię, którą czujemy do lat 80.
1: Wydaje mi się to jednak być dobrym autorytetem dla młodych ludzi.
0: Wiadomo, były kontrowersje związane z panią Madonną. Tak się zdarza. Nie wypowiemy się na temat tych kontrowersji. Możemy się natomiast wypowiedzieć, że Into the Groove jest świetnym utworem. A jak już mówimy o świetnych utworach, to lecimy dalej, bo niestety czas nas goni szalenie. I już teraz absolutny hit. Zapraszamy do podśpiewywania razem z nami, bo na antenie Radia Meteor w magazynie muzycznym Video Killed the Radio Star, The Buggles.

0: To symbol narodzin ery MTV, Video Killed the Radio Star od The Bugglers. Był to pierwszy teledysk wyemitowany w MTV w 1981 roku. Tekst tutaj mówi o zmianie świata muzyki przez obraz i telewizję. No i można powiedzieć, że jest to tak naprawdę proroczy komentarz do kultury mediów.
1: Nieprawda, bo tu jest Radio Meteor i Radio Meteor nie zostanie zabite przez żadne video, bo jesteśmy Radio Star. Oczywiście to był bardzo klisze żart. Faktycznie to jest też trochę symbol tej przemiany, tej transformacji medialnej, transformacji też społeczeństwa, bym powiedziała. To, jak zmieniają się nasze priorytety i to, jak od tych lat 80. faktycznie zaczęliśmy zwracać uwagę na inne rzeczy, nieco mniej na samo słowo, nieco bardziej na obraz niż w ogóle słowo.
0: To zdecydowanie prawda. Też wydaje mi się, że obecnie jesteśmy uzależnieni od tej szybkiej dawki dopaminy i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przeczytać książki czy posłuchać na przykład radia w spokoju.
1: To prawda, a wydaje mi się, ja wiem, że my teraz jesteśmy w radiu, więc to jest troszeczkę miałkie, ale że radio ma o tyle dużą wartość, że faktycznie skupiamy się tylko na słowie i nie mamy ładnego obrazka do opatrzenia nim, a tak naprawdę bez słowa nie jesteśmy w stanie moim zdaniem zrobić niczego. I to właśnie są te lata 80., ta nostalgia, którą nadal ciągle stale czujemy do lat 80.
0: A to prawda, bo tak naprawdę muzyka lat 80. nie była tym jednym stylem. To była dekada takich ogromnych kontrastów, jak mogliśmy słyszeć tutaj podczas tej audycji. No i też poprzez jej ponadczasowość muzyka lat 80. nadal działa na emocje słuchaczy dalej po 40 latach.
1: No oczywiście, że tak. Gdyby tak nie było, to aktualnie nie byłoby tego magazynu muzycznego i w ogóle byśmy o tym nie mówiły.
0: Tak, to prawda. A na dzisiaj kończymy magazyn muzyczny w Radiu Meteor. A w słuchaniu muzyki przeszkadzała wam ja, Nina Ciamciak i
1: Michalina Dobaczewska. I też był Miłosz Kaśnicki na samym początku. Oczywiście realizowała nas dzisiaj dzielnie Zuzanna Bukała, ale nie zostawiamy was z byle czym, słuchajcie, bo zostawiamy was oczywiście ze świetną muzyką i to ze świetną muzyką lat 80. I powiedz, co to tam będzie grane.
0: A usłyszycie takie utwory jak Just Like Heaven, a czy Blue Monday oraz Dancing in the Dark. Również pojawi się Modern Talking.
1: Tak, także koniecznie wytężcie swoje odbiorniki uszne, słuchajcie dalej, bo muzyka będzie świetna. My wam dziękujemy i do usłyszenia już niedługo.
0: Do usłyszenia.
2: Magazyn muzyczny.

0: to promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia. Everybody.

0: Słuchasz Radia Meteor. Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: moje nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: fenomen. Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: Autopromocja. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest bez nadziei.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22:00 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja